0: SK2 Jelenia Góra.
1: To może być, może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo jak ja.

Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać ludzi?

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

0: z nim spała. Czy było barabara, wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post. Czy płaci

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
7: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
8: Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easywu.pl.
0: I po reklamie.
9: Dzisiaj w Jeleniej Górze od 13 do 20 stopni na plusie, jednak 20 kresek pojawi się na termometrach w stolicy Karkonoszy tylko na chwilę. Do tego przewaga chmur z okazjonalnymi przejaśnieniami. W rannych godzinach i późnym popołudniem przez resztę czasu raczej będzie pochmurno. Do tego w stolicy Karkonoszy umiarkowany wiatr, nieco mocniejszy po południu.
10: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Taki zarzut usłyszał sprawca wtorkowego wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Mężczyzna wjechał ciężarówką w pojazd techniczny drogowców. 4 osoby zginęły, 4 zostały ranne. 32-latek przyznał się do winy, jednak twierdzi, że nie pamięta momentu zdarzenia. Śledczy wnioskują o jego tymczasowe aresztowanie.
11: Gdyż takie przestępstwo jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności, a także uzasadnioną obawą matactwa z jego strony.
10: Mówił Tomasz Ozimek z prokuratury w Częstochowie. Wnioskiem w sprawie aresztu sąd ma zająć się dzisiaj. Premier łączy regulacje rynku kryptoaktywów z powstrzymaniem rosyjskich aktów sabotażu i apeluje o przyjęcie ustawy, którą zawetował prezydent. Jutro w Sejmie głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta, o czym więcej Michał Rafa.
12: Zdaniem Donalda Tuska ustawa o rynku kryptoaktywów bardzo utrudniłaby finansowanie działań terrorystycznych w Polsce i dlatego premier apeluje o przyjęcie ustawy.
13: Sposób rozliczania, wynajmowania zamachowców oparty jest o kryptowaluty. Brak ustawy powoduje, że na tym rynku można buszować zupełnie bezkarnie, bez żadnej kontroli.
12: W Sejmie w tym temacie nie ma zgody. Była za to awantura o odpowiedzialność za aferę Zonda Krypto.
14: Krypto, afera PiSu, rozwoju PiSu i Konfederacji.
15: Dlaczego nie ostrzegliście Polaków, których kral prawdopodobnie okradł na miliony złotych?
12: I wiadomo już, że w Sejmie politycznych cudów nie będzie. PiS, Rozwój Plus i Konfederacja nie zagłosują za odrzuceniem prezydenckiego weta, co oznacza, że nie będzie do tego wymaganej większości.
10: Dodajmy, że wczoraj zatrzymano w sprawie Zonda Krypto kolejne 3 osoby. W góry tylko od świtu do zmierzchu apeluje do turystów Tatrzański Park Narodowy i przypomina, że nocą poruszanie się po górach jest zabronione. Trzeba wziąć też pod uwagę, że dzień jest coraz krótszy, mówi Tomasz Zając z TPN.
16: Jasno robi się przed godziną 6, tak realnie, natomiast ciemno około 19.30, gdy chcemy wyjść na rysy, na Orloperć, no to oczywiście musimy wziąć to pod uwagę, warto spakować latarkę do plecaka.
10: Poruszanie się po zmroku w górach jest zabronione ze względów na ochronę przyrody.
17: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: SK2 Sport.
10: 4 mecze i 4 porażki. Nieudany dzień dla polskich tenisistów podczas US Open. Kamil Majchrzak po zaciętym meczu przegrał w 4 setach z Valentinem Wascherotem. Wcześniej także w drugiej rundzie odpadł Hubert Hurkacz, który po 4 partiach i świetnym meczu przegrał z Benem Scholtonem. Z turniejem pożegnały się też Magdalinet i Magdalena Fręch. Mileta Jarowicz opuszcza Legię. Napastnik został wypożyczony do końca sezonu do wicemistrza Danii FC Midtjylland. Umowa zawiera opcję wykupu piłkarza, który w barwach Legii rozegrał 50 spotkań i strzelił 10 bramek.
17: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Nazwa czwartek w języku polskim oraz w innych językach słowiańskich pochodzi od liczby 4 i oznacza czwarty dzień po niedzieli. Jakże to dumnie brzmi, 4 dni od weekendu już przeżyliśmy. A gdyby czwartek nazwać dwójtek, bo to przecież tylko 2 dni do weekendu.
0: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
19: SK2. 2 dni spędzone również z Wajdą i Jarząbkiem. Ho, brzmi smakowicie!

0: I zrozumieć jeden dzień. Jeden dzień trzeba zawsze zrozumieć. Na przykład wyrozumiały jest piątek dla nas, prawda?
1: Tak, piątek dużo rzeczy może wybaczyć. Sobota już niekoniecznie, moi drodzy. Taka prawda, w sobotę trzeba się później borykać z bólem głowy, jeżeli ktoś...
0: Tak,
1: jeżeli ktoś zrozumie dobrze piątek, to w sobotę ma przekichane.
0: A, myślałem, że bardziej, że jak chcesz w sobotę FIFA Rafa, to się borykasz z bólem głowy żony.
1: A, o, to w dużym...
0: Widzisz,
1: proszę bardzo, proszę bardzo, ładnie do tego doszedłeś. A jaki jest wasz ulubiony dzień tygodnia, dajcie znać.
0: I dlaczego?
1: I dlaczego?
0: I dlaczego?
1: No, dzisiaj powiedziałam, że fajnie by było, gdyby ten czwartek nazywał się dwójtek, bo to tylko dwa dni do weekendu, prawda? No tak brzmi, cztery dni od weekendu. Dlaczego nie powiedzieć, że dwa dni do weekendu? No to dwójtek to by była fajna nazwa.
0: Dwójtek.
1: Dwójtek. No i czwartek to jest taki... Wiecie co, ja lubię czwartek dlatego, że wszystko co najlepsze jeszcze przed nami. Tak więc... Być może czwartek to jest mój ulubiony dzień
0: może
1: tygodnia.
0: Może coś najlepszego jest przed wami.
1: Może ktoś woli środę. Może ktoś woli być zawsze, tak wiecie, średnio na jeża, po środeczku. A są mi tacy, którzy lubią sobotę. Są mi tacy, którzy lubią niedzielę. Mimo, że niedziela to już jest ten dzień, który jest przed poniedziałkiem.
0: Dobra, ale ty dużo gadasz.
1: No bo, ojejku, no bo...
0: Idźcie na pikawy, co?
1: Ja mogę o dniach tygodnia rozmawiać przez cały tydzień, moi drodzy. 726-826-826 albo Messenger.
0: A, już. I to jest tak, że chcesz zachęcić kogoś, żeby zadzwonił do ciebie,
1: już
0: tak?
1: Już się wziąłem, odnieciłem. Dziękuję
0: dobra,
1: bardzo.
0: To poczekajcie, ja wam muszę, jak już powiedział numer, to wam sekretarkę odblokuję, żebyście nie dzwonili na sekretarkę, tylko do Jarząbka. Znaczy do mnie też. I ten numer, co on powiedział, to jest do nas ogólnie, tak? Więc możecie dzwonić, Messenger mile wskazany, ale jakie jest pytanie?
1: No pytanie jest takie...
0: No przecież nagadamy się i ja nie wiem.
1: Jaki jest wasz ulubiony dzień tygodnia, dajcie znać.
0: A, i dlaczego?
1: I dlaczego?
0: Dobrze, dziękuję. SK2.
1: Słuchaj, uchem, a nie brzuchem.

0: No właśnie, a kto do tego grzechu namawia, to nie będę mówił. Ja nawet nie będę mówił.
1: Nie wiem, jakiś, nie wiem, żmija jakaś, nie?
0: No, chochliki czasami.
1: Chochliki, no, też może być.
0: 18 po 6 w Radiu SK2. Ważę, że dobre, przyjemne brzmienia od Krzysia Krawczyka. Najlepsze polskie hity u nas. A Krzysiu inny też z nami
1: liczba
0: na antenie.
1: Krzychów w Radiu SK2 musi się zgadzać. Dzień dobry, Krzysztofie.
2: Dzień dobry, witam, pozdrawiam.
1: Krzysiu, ale pięknie naładowane
0: tak się
1: emocje.
0: Jarząbek tak nagadał z samego rana.
2: No, słyszałem, codziennie was słucham od rana do popołudnia. Jak mam, zawsze mam ranną zmianę, to was słucham od rana.
1: No, on do mnie tutaj, że ja się nagadam. To ja się zamykam w takim razie. Grzegorz, Krzychu.
0: O, ja, patrz, jaki gagatek, że ci
1: nie,
0: tak...
1: bo ja patrzę, że Grzegorz Chyży będzie u nas jeszcze dzisiaj, nie?
2: A, no.
1: Krzychu, a powiedz mi, twój ulubiony dzień tygodnia, szybciutko.
2: No, mój najlepszy to dzień tygodnia to jest weekend, ale co drugi weekend.

0: bo niestety mam taką pracę zmianą, że co drugi weekend pracuję.
1: Ja się zapytam, o, czy... ja się zapytam o dzień.
0: Sobota.
2: Tak,
0: sobota,
1: ja on
2: sobota.
1: Powiedział, że weekend. Wtedy się dni zlewają, coś
0: tak,
1: czuję.
0: Tak, no nie, zlewają się, ale sobota jest najlepsza.
2: Ulubiony dzień tygodnia? Weekend.
0: Weekend, nie. No nie, no nieraz mam w tygodniu też dzień wolny, także też jest ulubionym piątek nieraz mam wolny.
2: A masz czasami tak, że masz weekend w tygodniu? Masz.
0: Mam weekend.
2: I weekend w weekend też jest normalnie, nie?
0: Tak, co drugi szczególnie.
1: Ty, ale ja jakbym miał dzień wolny w tygodniu, to bym się z tego powodu cieszył, bo to można
0: no,
1: i sprawę w urzędzie
0: cieszę, no,
1: załatwić.
0: Też mam.
1: No właśnie.
0: No tak, bo mam na przykład pracujący weekend, na przykład teraz jakbym pracował, to tak. Mam poniedziałek, wtorek wolny.
2: A,
0: i później
2: tak
0: znowu pracuję, wtorek, środa, czwartek,
2: piątek. Czyli i tak masz weekend tylko poprzesuwany.
0: Tak, poprzesuwany.
1: Ty, a ja mam jeszcze jedno pytanie, bo to mnie zawsze tak zastanawia. Bo jak pracujesz w weekend i dostajesz później odbiórkę w tygodniu, to wolisz tak ją dostać w poniedziałek po pracującym weekendzie? Czy
0: nie, no
1: piątek?
0: To już musimy mieć, to już w grafiku mam być, że tam na przykład ja mam wtorek
2: zaplanowane, że już
0: tak,
2: wiesz,
0: już,
2: kiedy
0: tak,
2: masz odebrać.
0: Tak, we wtorek.
2: Że to nie ty odbierasz, tylko szef tobie nakazuje
0: tak
2: odebrać.
0: Tak, niektórzy mają poniedziałki, a niektórzy wtorki albo środy.
1: A piątek ktoś ma?
0: Ma. Ja też mam właśnie co drugi piątek, tak.
2: Czyli masz co drugi weekend masz dłuższy.
0: Tak.
2: No to fajnie w sumie.
0: No, wolałbym oczywiście pracować od poniedziałku do piątku i każdy weekend mieć wolny. To by było wtedy najlepiej. No.
1: Nie, znudziłoby ci się.
2: Dobra, ale spodobało mi się, Krzysiu, jak mówisz, że twój ulubiony dzień tygodnia to weekend.
1: Weekend,
2: To jest bardzo ładne, Krzysiu.
0: Teraz weekend będę miał wolny, także już czekam na niego.
1: No to pod ten weekend rzucamy ci prezenciki od Radia SK2 za fajną energię z samego rana i was się pytamy, jakie są wasze ulubione dni tygodnia i dlaczego. 7268268268 albo Messenger. Zapraszam.
2: Może ktoś ma jakieś też swoje nazwy dni tygodnia, to chcielibyśmy je usłyszeć.

0: na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: O nie! Gdzie moja kasa?
4: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: I po reklamie.
10: Powoli zbliżamy się do godziny 7. Temperatury w stolicy Karkonoszy od 13 do 14 kresek na plusie. Do tego sporo chmur i praktycznie bezwietrznie. Nieco mocniej powieje dzisiaj po południu, ale to niewiele zmieni. Chmury mają dominować na jeleniogórskim niebie. Co prawda niebawem powinno się trochę rozjaśnić, no ale dzisiaj słońce nie będzie najmocniejszym akcentem.
11: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Rosja odpowiada na działania Berlina. Szef MSZ-u Siergiej Ławrow ogłosił zamknięcie niemieckiego Instytutu Goethego w trzech miastach: w Moskwie, Petersburgu oraz Jekaterynburgu. To reakcja na zapowiedziane przez Niemców zamknięcie rosyjskiego domu w Berlinie. Powodem miał być incydent na lotnisku w Lipsku, gdzie samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem. Nie było zagrożenia, to po akcji służb w Warszawie po znalezieniu podejrzanych pakunków. Przypomnę, wczoraj po południu ulica Żupnicza w Warszawie została wygrodzona przez policję, a ruch został tam wstrzymany. Jest kolejny rekord na Wiśle. Na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary zanotowano stan wody na poziomie 98 cm. W całej Polsce łącznie obowiązuje około 100 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną.

0: Ty 98 centymetrów to nie są żarty. Nie, jak ja bym wszedł, to bym się utopił.
1: Nie, nie. To... 11 centymetrów to może być żart. Nie?
0: Tak, ale 98 centymetrów to już nie są żarty. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Dobrze, nie. Że weekend, bo sucho.
1: 28,5 do 7.

0: Dzień dobry, mamy telefon, słuchamy.
1: Witam szanownych państwa, witam pana Wajdę, ja rządzę panią.
2: Dzień dobry.
1: Moim najwspanialszym dniem był piątek. W tym dniu się dawno temu urodziłam i nigdy ten dzień mnie nie zawiódł. Jak to mówią, od piątku i później jest wesoły, pogodny weekend. Również pogody ducha dla państwa wszystkich, niezrównanych i niepokonanych.
0: Dziękujemy.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Wszystkiego dobrego, Dorotko, dziękujemy. Ja nie wiem, kiedy się urodziłem, nie pamiętam.
2: Sprawdziłem, kiedy zatonął Titanic. W poniedziałek.

0: zainteresowała nas pewna miejscowość, bo tam w parku się pojawiła sztuka. Sztuka w parku w Czarnolesie.
1: Czarnoles na Mazowszu leży, mój drogi.
0: Na Mazowszu.
1: Czarnolas.
0: Na Mazowszu ten Czarnolas.
1: Tam Jan Kochanowski sobie miał siedzibę.
0: No i wyobraźcie sobie, że po tym samym parku, co spacerował sobie Jan Kochanowski, teraz stoi rzeźba, która przedstawia, wiecie co ona przedstawia? Zniekształcony płot. Ten płot wygląda, jakby go ktoś po prostu, jakiś buldożer wyrwał z ziemi, zgniótł i rzucił w parku, baczcie, oglądajcie.
1: No i
0: to
1: co?
0: Jest instalacja za, uwaga, mogę powiedzieć?
1: Możesz.
0: 460 tysięcy złotych.
1: I co? I ludzie się pokłócili o ten płot. Podejdź do płota i zobacz. I nie każdemu się podoba, no, że takie duże pieniądze na taki pomięty płot ktoś wyrzucił.
0: Ale ja chcę dla obrony powiedzieć, że 377 tysięcy z tych 460 tysięcy, co ten pomięty płot kosztował, to Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego sfinansowało.
1: Ha, bo to jest sztuka, moi drodzy. To jest sztuka nowoczesna.
0: Co więcej, to sztuka przez duże G. SK2. Też taką miałem na działce sztukę, no co wam powiem.

0: No wstał, gratulujemy panie Grzesiu. Jak ja bym wstał o tej porze, to bym się połowę pracy spóźnił.
1: Co się dzieje w tym kraju? Co się dzieje w tym kraju? Wczoraj mówiliśmy o tym, że się pobili na stacji benzynowej o paliwo.
0: Tak, jak prawda, w ogóle jakieś mieli pały, powyciągali te pały i po nogach się lali tymi pałami. A dzisiaj co znowu?
1: A wczoraj tutaj u nas na dole w studiach pobili się o Kraków.
0: A, pobili się o Kraków. Tak.
1: Była bitwa o Kraków, moi drodzy. Była wielka debata, bo to w Krakowie niedługo będą wybory. No to gdzie o Krakowie można rozmawiać, jak
0: nie w Warszawie?
1: A to rozmawiali
0: w Warszawie o Krakowie?
1: Tak jest.
0: No. No proszę bardzo. Czyli jednak jesteśmy tolerancyjni.
1: To oczywiście.
0: Więcej o tym już za chwilę w newsach, będzie blisko. SK2.

0: reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
6: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
7: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
8: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5 litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
9: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
11: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: I po reklamie.
14: Dzisiaj w Jeleniej Górze 21 stopni to maksimum, do tego raczej przewaga chmur, choć miejscami będzie się trochę przejaśniać. W pozostałych miejscach regionu, w Jakuszycach 16 stopni, maksymalnie w Karpaczu maksymalnie 19 kresek, a najchłodniej jak zwykle na Śnieżce, tam 11 stopni w plusie, ale dzisiaj raczej bez deszczu z umiarkowanym zachmurzeniem.
15: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. Przesłuchania 3 nowych osób w sprawie zonda krypto zakończone. Dziś prokuratura ma informować o dalszych czynnościach. Śledczy badają nie tylko wątek oszustw na giełdzie, ale także sprawę zaginięcia Sylwestra Suszka. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
16: Śledczy przyjmują, że Suszek nie żyje i badają okoliczności jego zaginięcia. Właśnie w tym kontekście znaczenie mogą mieć 3 kolejne zatrzymania.
17: Zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody także na temat zaginięcia pana Suszka.
16: Mówi Waldemar Żurek. Minister Sprawiedliwości podkreślił również, że śledczy zabezpieczyli gotówkę, biżuterię i luksusowe samochody, które mogą zostać wykorzystane w sprawie odzyskiwania pieniędzy przez osoby oszukane w sprawie zonda krypto.
15: Jedną z zatrzymanych wczoraj osób jest były współpracownik Sylwestra Suszka, inwestor giełdowy Rafał Zaorski. Kolejna eksmisja na osiedlu maltańskim w Poznaniu to efekt sprzedaży działek należących do kurii deweloperowi. Jedna z lokatorek nie chciała opuścić swojego domu, a więcej o tym wie Ari Habir.
18: Ponad 60 osób zabarykadowało działkę pani Sandry w ramach protestu. Komornik wraz z policją siłowo wszedł na posesję. Służby wyniosły najpierw protestujących, a potem mieszkanka opuściła swoją parcelę.
19: Parę osób zostało typowo podurbowanych.
18: Mówiła jedna z protestujących. Zdaniem rzecznika wielkopolskiej policji Andrzeja Borowiaka wszystko przebiegło zgodnie z procedurami, choć byli poszkodowani.
20: Mam informacje o 2 osobach, którym karetka pogotowia, która przyjechała na miejsce, udzielała pomocy.
18: W sumie wylegitymowano 62 osoby, a finalnie eksmisja doszła do skutku.
15: To była prawdziwa bitwa o Kraków, za nami debata kandydatów na prezydenta tego miasta zorganizowana przez Super Express. W debacie, którą prowadził Marek Balawajder, wziął udział bezpartyjny Łukasz Gibała, Monika Piątkowska popierana przez KO i PSL, Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, Aleksandra Owca z partii Razem, Michał Drewnicki z PiSu i Bartosz Bocheńczak z Konfederacji. Niektóre pytania zaskoczyły kandydatów.
0: Jaką powierzchnię ma Kraków?
13: Liczby nie podam.
0: Jakie jest przybliżeniu obwód krakowskich plant?
13: Około 20 kilometrów. No, obwód.
0: Tak.
21: To matura z matematyki.
0: 4 kilometry. W którym roku Kraków był europejską stolicą kultury?
13: Nie pamiętam.
0: Który z krakowskich kopców jest największy? Najwyższy, żeby była jasność.
22: Najwyższy.
0: Tak.
22: Kopiec Kościuszki.
13: Piłsudskiego.
15: Pierwsza tura wyborów prezydenckich w Krakowie w niedzielę 27 września.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
23: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
24: SK2 Sport.
15: Piłkarski Puchar Polski zbiera żniwo wśród drużyn ekstraklasy. We wtorek już w pierwszej rundzie pożegnały się z rozgrywkami trzy zespoły, czyli Wisła Kraków, Zagłębie Lubin i Legia Warszawa. Wczoraj do tego grona dołączyła Krakowia, która po karnych przegrała ze Zniczem Pruszków. Z kolei w starciu dwóch zespołów najwyższej klasy Widzew przegrał z Koroną Kielce 0-1. Siatkarki Włoch pokonały Szwecję 3-1 w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. W półfinale zmierzą się ze zwycięzcą dzisiejszego spotkania Polska-Holandia.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
23: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
25: Fajny ten quiz był.
1: Fajny quiz. No jakby u nas zrobili taki quiz, to bym wszystkie odpowiedzi znał. W sensie, który prezenter największy? Jarząbek. Obwód którego prezentera największy? Jarząbka.
25: Ile ma obwód największego prezentera? 20 kilometrów.
1: Coś ty sobie, wszystko bym wiedział.
25: Ulubiony kopiec naszego prezentera?
1: Kopiec Kreta.
25: No oczywiście, że tak to.
24: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
1: Cały wsuwa naraz. Nie ma tak, że kawałki się dzieli. Otwiera paszczę, nie ma kopca.
25: Ty wiesz, że tam w środku są banany?
1: W kopcu Kreta? Mhm. Naprawdę?
25: Tak, ostatnio skosztowałem. Tak, okay. No i pogryzłem. Pierwszy raz pogryzłem, nie połykałem.
1: 4 minuty po 7:00, czułe dzień dobry, do tanga trzeba dwojga, to ja i on, Wajda, Jarząbek, Jarząbek i Wajda.
25: Wajda, dzień dobry.
1: I wódka suflera. Hej!

0: Pamiętaj.
1: Sarsa się przypomina waszej uwadze, żebyście wiedzieli, że ona bierze udział w listach przebojów u nas takowoż.
2: Tak, dziewiąte miejsce obecnie zajmuje i teraz, jak to zawsze bywa, o tej porze roku przypominam wam, żebyście zagłosowali sobie na sk2.pl na naszą gorącą polską dwudziestkę, bo to wy układacie tę listę.
1: W piątek o 18 notowanie i Łukasz Zduńczyk chce, żeby było miło, sympatycznie i przyjemnie, więc dajcie tam plusiki na fajne utworki, minusiki na te, które wam się nie podobają, bo minusiki też są, przypominamy o tym, my nie dyskryminujemy. Bo utwory mogą się podobać i nie podobać i my to o tym wiemy.
2: Dam plusa, ale nie powiem na co.
1: Dobrze, a ja dam minusa i też nie powiem na co.
2: O, widzicie, jak to się łatwo robi? No. SK2.pl, wchodzicie, głosujecie w piątek o 18. SK2. Notowanie.

0: Czy w ogrodzie, czy w samochodzie. 7:17 już jest, moi drodzy. I no, przywyknijcie do tego, że młodsi nie będziemy.
1: Uważaj, żebyś Nobla nie dostał, bo tak ładnie rymujesz. Jeszcze byś jakiegoś literackiego dostał. Dla Jarząbka jeszcze Nobla w tym kraju nie było. Dobrze, mamy prasę. W SC2 przeglądamy prasę. Broń przyszłości w Kielcach.
0: O!
1: Taki mam nagłówek i tu jest napisane tak. Kto chce zobaczyć, jak wygląda broń przyszłości, powinien zajrzeć do Kielc już 8 września. Rozpoczyna się 34. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO, czyli zajrzeć do Kielc.
0: Da, to kto chce zobaczyć, to sobie może jechać do Kielc na te targi obronne, prawda? A kto chce usłyszeć o broni przyszłości z Kielc, to powinien zrobić teraz głośniej Radio SK2. Drop it. Scyzory, scyzory, tak na mnie wołają ludzie spoza mego miasta, to nie oni racji mają, bo ja jestem z Kielc. SK2.

0: od dawna to wiem.
1: No czasami różnie się przyciągamy i o tym właśnie w tym utworze Męskie Granie z tego roku, czyli Igor Herbut z alia Vito Bambino w Radiu SK2, 25 minut po siódmej. Słuchajcie, sytuacja ze Stanów Zjednoczonych. Funkcjonariusze ICE, to się tak, chyba mówi, tak, Oni ci od ICE-u otrzymają rękawice rażące prądem.
2: Wow.
1: Amerykańska Agencja Imigracyjna, w skrócie ICE, zakupiła 6 tysięcy par rękawic rażących prądem.
2: Ostatni krzyk mody na jesień, prawda? Nie mówcie mojej żonie, bo miałaby komplet. Razem ze spojrzeniem palącym ogniem piekielnym, jak się powie cześć do sąsiadki.
3: SK2.
1: Potem przez tydzień ci powtarza cześć, cześć.
2: Pocałuj w rączkę.
1: Cześć.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
3: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Do soboty. Wybrane artykuły szkolne. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 2 artykuły szkolne objęte promocją, a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
12: Dzisiaj w Jeleniej Górze od 13 do 20 stopni na plusie, jednak 20 kresek pojawi się na termometrach w stolicy Karkonoszy tylko na chwilę. Do tego przewaga chmur z okazjonalnymi przejaśnieniami. W rannych godzinach i późnym popołudniem przez resztę czasu raczej będzie pochmurno. Do tego w stolicy Karkonoszy umiarkowany wiatr, nieco mocniejszy po południu.
13: 7.30, newsy SK2, Anna Łowocka. Unia Europejska od dzisiaj zawiesza import brazylijskiego drobiu i wołowiny. Powodem są niewystarczające, zdaniem Brukseli, gwarancje Brazylii dotyczące przestrzegania unijnych wymogów sanitarnych, w szczególności zasady stosowania antybiotyków w hodowli. Szokujące odkrycie na polu w gminie Płońsk. Podczas pracy rolnik znalazł ponad 700 niewybuchów z czasów II wojny światowej. Między innymi granaty ręczne. Znajdowały się one w ziemi około 20 metrów od zabudowań gospodarczych. Niebezpiecznym znaleziskiem zajęli się saperzy. Dwuletni okres próbny, bezwzględny limit 0,0 promila alkoholu oraz obowiązek jazdy z opiekunem dla 17-latków. Dzisiaj wchodzą w życie nowe zasady dla młodych kierowców, a więcej o tym powiemy w newsach o 8.00.

0: Bom, bom, czyli Mysłowic i chłopcy też są na antenie. Wajda Jarząbek, Jarząbek Wajda, to my. Dzień dobry raz jeszcze, 21 minut zostało nam do 8.
1: Zapomniałem, jak się nazywa czwartek od tyłu.
0: No przeczytaj, masz napisane Ketrawzt.
1: Może Ketrawzt. Dzisiaj Ketrawzt, 3 września 26 roku. Jaki jest wasz ulubiony dzień tygodnia i dlaczego? Halo, halo.
0: Słuchamy.
2: Mój ulubiony dzień tygodnia to jest taki, który nie muszę iść do pracy.
1: Tak, do nas dzwonisz, to pewnie czwartek, co?
2: Nie, właśnie jadę do pracy.
1: Czyli nas w drodze do pracy.
0: Ale jak jest na przykład urlop, w czwartek by był, to wtedy byłby ulubiony dzień tygodnia.
1: Jakby emerytura była w czwartek, to też by był to dzień ulubiony tygodnia pewnie, prawda?
0: Nie no, jak przyjdzie emerytura, to patrzysz na konto i płaczesz. Eska 2.
1: Ale jaki piękny dzień mimo wszystko.
0: Tego się trzymajmy. Kłamstwo powtórzone 100 razy staje się prawdą. Chyba tak. BRO już teraz, zróbcie głośniej.

0: daj mi znać.
1: Dajemy znać, że tu Radio SK2, dajemy znać, że tu poranny program i że 10 do 8 zostało.
2: A niedługo i prezydent może coś da od siebie.
1: Oj da, oj da, bo oj zapowiada, da. Przynajmniej zapowiada.
2: Posłuchajcie, prezydent ma pomysł taki, aby młode osoby, uczące się jeszcze, mogły robić kurs prawa jazdy za darmo, za nic.
1: Czyli najprawdopodobniej chodzi o klasę maturalną, bo wtedy już jesteśmy w tym wieku, że możemy zdawać prawo jazdy,
2: tak,
1: nie?
2: Tak, właśnie.
1: I chodzi o to, że póki się uczysz, póki jesteś w szkole, to miałbyś mieć za darmożkę to wszystko.
2: Znaczy ten kurs na prawo jazdy. Za egzamin pewnie trzeba by było jeszcze zapłacić.
1: Bo to jeszcze nie wiadomo, musieliby to pokonstruować, te wszystkie przepisy, jakby to miało wyglądać, żeby to prawko było za darmo, ale pomysł ciekawy, fajny, ja bym proponował tak, idźmy dalej.
2: Tak.
1: Idźmy dalej. Prawo jazdy i samochód dla każdego.
2: Tak, tak. Niech to będzie taka, wie pan, panie prezydencie, autopoprawka do ustawy. SK2.

0: popatrz, prawie ósma się zrobiła. Zaraz będziemy grali w Państwa Miasta. Dobry moment, żeby się zgłosić. 726-826-826 SMS-owo lub Messenger, tam zostawiacie nam swój numer telefonu. Dzisiaj jak się zgłaszamy?
1: Właśnie zawsze jak się chodzi na rozmowy kwalifikacyjne, to jest tam takie pytanie, gdzie siebie widzisz za 5 lat, prawda? O. Ale to my robimy taką rozmowę kwalifikacyjną do Państw Miast. Proszę odpowiedzieć, gdzie siebie widzisz za godzinę?

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Teraz w biedronce.

0: plus jeden gratis. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Przed nami godzina 8 na jeleniogórskich drogach. Nieco bardziej wzmożony ruch, ale spokojnie powinniście móc się przemieszczać po mieście. A dziś temperatury do 21 kresek. Najchłodniej w regionie będzie oczywiście w Jakuszycach i na Śnieżce. To 16 i 11 stopni. W Karpaczu nieco cieplej niż u nas. 19 kresek w plusie. Maksymalnie. Na razie jednak jest znacznie chłodniej.
3: Jest 8, news SK2, Anna Łobocka. Ofiary wybierał przypadkowo 19-latek zatrzymany w związku ze zbrodnią w Kędzierzynie Koźlu. Miał dokonać napaści także w innym mieście. Jakub L. usłyszał dwa zarzuty. Zabójstwo 49-letniej kobiety w Kędzierzynie Koźlu oraz usiłowanie zabójstwa mężczyzny w Opolu, mówi Stanisław Bars o polskiej prokuratury.
4: Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Konieczne będzie badanie Jakuba L. przez biegłych lekarzy psychiatrów celem oceny jego poczytalności.
3: Prokuratura ma jeszcze dziś wystąpić o areszt dla 19-latka. Premier apeluje do prezydenta i posłów opozycji w sprawie kryptowalut. Chodzi o prezydenckie weto dla ustawy o regulacji, które jutro spróbuje przegłosować w Sejmie rządowa koalicja. Jak podkreśla premier, blokowanie tej ustawy to nie tylko ochrona partyjnych interesów.
5: Zwracam się z tym apelem do wszystkich odpowiedzialnych za ten stan rzeczy. Musimy w piątek przyjąć tę ustawę, także po to, aby utrudnić Rosji działania na terytorium naszego kraju. Tak, żeby utrudnić mechanizm finansowania tego typu aktów.
3: Premier Tusk rynek kryptowalut wiąże z działaniami sabotażowymi Rosji. Młodzi kierowcy pod większą kontrolą od dziś za poważne przewinienia będą mogli szybciej stracić prawo jazdy. Po zdobyciu uprawnień 18-latek przez 2 lata będzie na okresie próbnym. W przypadku 17-latka próba potrwa 3 lata. Po przekroczeniu 12 punktów kierowcę czeka dodatkowe szkolenie praktyczne. Ale to nie wszystko, mówi Mirosław Dybich, wiceszef Śląskiej Drogówki.
6: Młody kierowca w ciągu 2 lat od momentu uzyskania uprawnień do kierowania pojazdem nie ma żadnej tolerancji alkoholu, czyli 0,0.
3: Nowe regulacje mają przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo na drogach.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: SK2 Sport.
3: Polskie siatkarki mogą dziś zrobić duży krok w stronę medalu Mistrzostw Europy. W ćwierćfinale turnieju w Stambule Polki zmierzą się dziś z Holandią. Ostatnio obie reprezentacje mierzyły się ze sobą w Lidze Narodów, w której dwukrotnie lepsze były Polki. Mecz rozpocznie się o 15, a w półfinale na wygranego czekają już Włoszki. Za to w Nowym Jorku Iga Świątek powalczy o awans do trzeciej rundy wielkoszlemowego US Open. O 17 zaplanowano jej mecz z argentyńską tenisistką Nadią Podorowską. Świątek jest ostatnią Polką, która gra jeszcze w rywalizacji singlowej.
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Ej, musimy uważać, co mówimy w tym momencie, bo jesteśmy pod kontrolą. Patrzy na nas pies. Suka to jest? A, to jest suka, podpowiada tu kolega. Kolega przed psem, chodzi po korytarzu, to jest ten bulldog, tak? Nie.
10: Francuski.
11: On nie ma ogona.
9: Nie ma ogona?
11: Nie. Oju. Nie mogę sprawdzić, co ma pod ogonem, bo nie ma ogona.
12: Nie ma sprzętu.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK.

0: Zostaniesz dłużej w pracy? Absolutnie, absolutnie, odpowiada Hasory Boys.
1: I teraz pytanie, o co chodzi z tym absolutnie?
0: Absolutnie. Albo tak, albo nie. No właśnie. 11 minut po 8, to Radio SK2.
1: Na świecie są dwie Koree. Jest ta dobra i ta zła, nie? To teraz o tej dobrej powiemy coś.
0: O dobrej?
1: Tak. Seul wprowadza coś takiego, co ma ulżyć ludziom. Chodzi o prawo do cienia. Władze południowo-koreańskiej stolicy zapowiedziały właśnie w mieście różnego rodzaju rozwiązania, które dadzą cień pieszym.
0: Są propozycje, to na przykład sadzenie drzew o szerokich koronach albo montaż marki z nadchodnikami.
1: Tak, ja bym dodał jeszcze jedno. Mogliby na przykład poprosić o nas, o wypożyczenie Śląska, prawda?
0: Nas? Tak. O wypożyczenie? A dlaczego akurat Śląska?
1: Ostatnio byłem na stadionie, słyszałem na własne uszy, cała Polska w cieniu Śląska. SK2.
0: Można też na przykład tam do Korei wysłać nasz ZUS. Hmm. No, 3 miesiące na polskiej emeryturze i każdy tam będzie cieniem człowieka. No, czy coś w tym stylu. Pomysłów pewnie mogłoby być zdecydowanie więcej. Lady Punk już teraz.

0: Ja też lubię twój wzrok, czasami jak się patrzysz na mnie, jak nie wiesz co...
1: Co mam powiedzieć, tak?
0: Co masz powiedzieć, no. Bo taka odpowiedź cię zaskoczyła w naszej zabawie.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: A nie powiem, lubią nas zaskakiwać, lubią.
0: Lubią. Tak. Ciekawe, czy Ania albo Daniel dzisiaj nas czymś zaskoczą. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, cześć.
0: Przypominamy zasady naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia w ten sposób prezent marzeń. Druga osoba ma nagrody od Radia SK2. Jak się Joker wylosuje, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jasne?
5: Tak.
0: Dobrze, Ania
1: to
0: zacznie.
1: Panie przodem dzisiaj, dobrze. Ania, w prawo czy w lewo?
5: W prawo, prężno.
1: Sama tego chciałaś.
0: I co? I Joker minął, jest litera trzecia alfabetu, litera C.
1: Jak witamina C?
0: Litera C, 20 sekund, uwaga.
1: Uwaga, państwo.
5: Chile.
1: Miasto.
5: Częstochowa.
1: Znana postać.
5: Charlie Chaplin.
1: Roślina.
5: Cyprys.
1: Kolor.
5: Cyprynowy.
1: Zawód.
5: Cukiernik.
1: Samochód.
5: Citroen.
1: Imię.
5: Selina.
1: Przedmiot
0: już się nie zmieści. Ale bardzo ładnie, ja chyba zastrzeżeń nie mam. Co, czego będzie? No, jest ten wzrok właśnie, o którym mówiłem. No, co patrzysz?
1: Znana postać?
0: Charlie Chaplin.
1: A, Charlie Chaplin, dobra.
0: No,
1: okay.
0: I co? No, to był właśnie ten wzrok, ja żąbko, o którym mówiłem na początku. Tak właśnie się znowu na mnie popatrzyłeś.
1: Ty, ale w ogóle zauważyłeś.

0: Zauważyłeś, że mówisz Chile, a piszesz Chile?
1: A zauważyłeś, że pisze się Charlie, a czyta się Charlie?
0: Tak, to dziwne, no, nie? No. Dziwny jest ten świat.
1: 8 punktowania dla ciebie. Tak. Daniel, w prawo, w lewo?
2: W lewo.
1: W lewo, proszę bardzo. I 9 poprawnych odpowiedzi musi być, żebyś za nią wygrał. Dużo, nie?
2: Będzie ciężko.
1: Ale no, może litera będzie łatwa, albo Joker się wylosuje. Nie, Jokera nie ma. Niedaleko pada E od C. Tobie się właśnie wylosowała litera E. Piąta litera alfabetu, czyli litera E. 20 sekund, Danielu. Uwaga, państwo.
2: Egipt.
1: Miasto.
2: Edynburg.
1: Tytuł filmu.
2: E.T.
1: Imię.
2: Ewa.
1: Roślina.
2: Estragon.
1: Potrawa.
2: Ekler.
1: Zawód.
2: Elektryk.
1: Dobrze, już samochód się nie zmieści niestety. Dobra.
0: Ty zauważyłeś.
1: Co zauważyłem?
0: Że mówi się E.T., a pisze się E.T.?
1: No widzisz? Zauważyłeś? No,
0: dziwny jest ten świat.
1: Dobrze, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Starałeś się, Daniel, jak mogłeś, ale ósemki ani nie przeskoczyłeś, więc do Ani prezent marzeń o wartości 500. Danielu, dla ciebie nagrody od Radia SK2.
2: Gratuluję.
3: Dziękuję bardzo.
1: Proszę bardzo. Jutro też zapraszamy po 8.
4: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
5: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: No nikt nie widział.
1: Nikt nie.
0: Nie widział, bo ciemno było.
1: Tylko słychać i czuć.
0: Nie ma tak.
1: Nie, bo chcemy powiedzieć tak, o zaćmieniu o zwierzętach w hiszpańskich ogrodach zoologicznych. To, co było 12 sierpnia, całkowite zaćmienie słońca, bo w Hiszpanii było widzialne całkowite, wpłynęło podobno na zachowania zwierząt.
0: Ja przespałem to zaćmienie słońca, nie widziałem go na własne oczy, ale naukowcy obserwowali i wyobserwowali, że tego dnia zwierzęta w zoo podczas zaćmienia, lwy, były takie bardziej aktywne. Orangutany chętni obserwowały niebo, szympansy szykowały się do snu, piżamki założone, ząbki umyte, prawda, idą do łóżeczka, a taka sitatunga, taka sawannowata jakaś, próbowała nawet kopulować z inną taką sitatungą.
1: Natura zrobiła troszkę ciemniej, nie? No. Ogólnie zwierzęta jakby ogarnęły, co się dzieje, a sitatunga ogarniała koleżankę na wybiegu.
2: SK2 SK2 100% polskich hitów.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
5: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: I po reklamie.
9: Dzisiaj w Jeleniej Górze 21 stopni to maksimum, do tego raczej przewaga chmur, choć miejscami będzie się trochę przejaśniać. W pozostałych miejscach regionu, w Jakuszycach 16 stopni, maksymalnie w Karpaczu maksymalnie 19 kresek, a najchłodniej jak zwykle na Śnieżce, tam 11 stopni w plusie, ale dzisiaj raczej bez deszczu z umiarkowanym zachmurzeniem.
10: Ósma 30 News SK2, Anna Łobocka. Iran rakietami i dronami zaatakował bazy amerykańskie w Kuwejcie. To mimo wczorajszych ostrzeżeń prezydenta Donalda Trumpa, że USA są gotowe w każdej chwili zaatakować Iran. CBŚP zlikwidowało profesjonalną plantację konopi indyjskich. To w Chełmie, w Kujawsko-Pomorskim. Funkcjonariusze zabezpieczyli narkotyki warte 500 000 zł. Na miejscu zatrzymano 3 osoby, 2 Polaków oraz obywatela Wielkiej Brytanii. Nowa rzymska stacja metra Colosseum Fiori Imperiali jest kandydatką do tytułu najpiękniejszej na świecie. Nowoczesna stacja muzeum, w której można oglądać zabytki archeologiczne, odkryte też w czasie jej budowy. Są tam pozostałości starożytnego budynku z zachowanymi freskami, marmurowa głowa meduzy, dekoracje jednej ze świątyń oraz fontanna z epoki Flawiuszów.

0: Powiedz, że też tak masz, że zanim oddasz auto do myjni ręcznej, to też je wysprzątasz na błysk.
1: Tak, tak.
0: Żeby wstydnie było przed tymi gościami, no, co sprzątają.
1: To jest to samo, jak zatrudniasz kogoś do sprzątania w domu. No. Też musisz wcześniej posprzątać.
0: Wcześniej troszeczkę tak ogarnąć, bo wstyd. No ale paranoja dzisiejszych czasów. No ale my teraz nie o dzisiejszych czasach, tylko o tym, co było kiedyś, bo mamy nasz kącik odkurzający, na który zerkamy. Patrzymy, co się działo tego dnia, który mamy dziś, ale nie tego roku. Czyli dzisiaj też news z 3 września, ale 2010.
1: 16 lat.
0: Jak jeden dzień. Proszę bardzo. Emeryt zbudował dom 6 metrów pod ziemią. Emerytowany górnik zbudował pod ziemią dom o powierzchni 50 metrów kwadratowych, informował 3 września 2010 roku dziennik China Daily, czyli tak. To China nawet, bo to w Chinach.
1: Made in China, tak. W ogóle patrzę na te zdjęcia i powiem wam, tak patrzę na to mieszkanie i straszna dziura. 2

0: No chyba, że ktoś ma na 9, to 11 minut zostało i każda minuta jest cenna, więc nie stracicie jej na żadne głupoty, żeby potem się głupio nie tłumaczyć w pracy, prawda?
1: Spieszcie się powoli, spokojnie.
0: A jednak ty...
1: Straszysz, a wiesz...
0: Nie strasz.
1: Jak to mówił
0: nasz prezydent. Ja też dziś delikatnie się, wiesz, przysnąłem i zaspałem.
1: Wiem.
0: Ale tylko delikatnie. Delikatnie, bardzo delikatnie. Dobra, zmieniamy troszeczkę temat, bo naukowcy mogli po raz pierwszy zaobserwować ciemną materię na Ziemi. Takie coś w internecie, piszą portale tak naukowe. No i to jest, jeszcze raz, pierwszy raz ciemną materię na Ziemi obserwują naukowcy. Ciekawe, jak oni to zrobili.
1: A jak pierwszy raz? No nie wiem, znaczy, ja mogę tylko podejrzewać, że pewnie ktoś położył smartfona na Ziemi z otwartym Instagramem. SK2.
2: Schylasz się, patrzysz... Jaka ciemnota, Boże!
0: A to dopiero początek, tak? Nie? Tak.
1: I roleczka w górę i pół godziny na kibelku tak zlatuje.
0: I to się nazywa czarna dziura.

0: Razem stwierdziliśmy, że bardzo nam się podoba tytuł najnowszej płyty Artura Rojka, której premiera zbliża się wielkimi krokami. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Mm-hmm. Bardzo piękna konstrukcja tego zdania i to będzie pewnie na tej okładce płyty też napisane i ten utwór na tej płycie się pojawi. Mi Ra Fiori od Artura Rojka to nowość na antenie Radia SK2.
1: 5 minut do godziny 9 nam zostało, moi drodzy. Jeszcze rzut oka na kalendarz. Sprawdzamy, co tam ciekawego dzisiaj.
0: Jest dzisiaj dzień... Nie, to nie. Poczekaj, bo to nie ten dzień. Dzisiaj jest wieżowców dzień.
1: A dzień wieżowców? Strasznie naiwny ten dzień. Dzisiaj można wierzyć we wszystko?
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
0: Ortograficzny błąd popełniłeś.
1: To nie troszeczkę. Pierwszy w życiu.
0: Dobra, ufajmy i wierzmy głęboko w to, że jutro rano też się razem spotkamy. Bądźcie wtedy razem z nami, za chwilę Kasia Grodzka. Hej.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Street Trips już w ten weekend. Lotnisko Lubin. Wyścigi, pokazy stanterskie, a w sobotę gość specjalny Ben Collins. Kup bilet na street-dreams.pl.
9: I po reklamie.
10: W najbliższych dniach w Jeleniej Górze temperatury maksymalne cały czas z dwójką z przodu. Dziś będzie to maksymalnie 21 kresek na plusie, w piątek ocieplenie i 24 stopnie, ale znowu początek weekendu, sobota może okazać się chłodniejsza do 19 stopni maksymalnie. Zobaczymy na termometrach w stolicy Karkonoszy. Dziś Jakuszyce to 16 stopni, a Śnieżka maksimum 11 kresek.
11: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Dziś kolejne przesłuchania trzech osób zatrzymanych w sprawie Zonda Krypto. Nieoficjalnie wiadomo, że wczoraj usłyszały zarzuty. Wśród zatrzymanych jeden z najbardziej znanych inwestorów giełdowych w Polsce, Rafał Z. Te czynności są związane ze sprawą Sylwestra Słuszka, założyciela poprzedniczki Zonda Krypto, czyli giełdy BitBay. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
12: Wczorajsze przesłuchania trwały do późnego wieczora, dzisiaj będą kontynuowane, a śledczy przekażą informacje o treści zarzutów. Z doniesień medialnych wiadomo, że Rafał Z. miał związki z Sylwestrem Suszkiem, który jest uznany za zaginionego od marca 2022 roku. Pozostali zatrzymani to Jaromira W. i Anna P., żona i współpracowniczka Mariana W., pseudonim Maniek, głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Suszka. Śledczy zakładają, że założyciel BitBaya nie żyje.
11: Seria groźnych wypadków o poranku na autostradzie A2 w rejonie Pruszkowa, to niedaleko Warszawy, dachował samochód osobowy. Na miejscu pracują służby. Są utrudnienia w ruchu w obu kierunkach. Groźne zdarzenie też w Kujawsko-Pomorskim. Na drodze krajowej 91 na trasie Toruń, węzeł Świecie Zachód, przewróciła się ciężarówka ze zwierzętami. Jedna osoba została ranna. W kierunku Gdańska obowiązuje ruch wahadłowy. Do sieci trafił pełny zwiastun serialu o Harrym Potterze. Jego premierę zaplanowano w grudniu, a na nowym wideo możemy zobaczyć nieznane dotąd zakątki szkoły magii i czarodziejstwa.
13: Potter, Harry.
14: No Slytherin, no Slytherin.
13: Gryffindor!
11: Serial o Harrym Potterze trafi do streamingu w Boże Narodzenie.
10: News. Błażej Stachewicz, komendant miejski policji w Jeleniej Górze, odwołany.
15: Decyzją komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu został on dziś odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska i przeniesiony do dyspozycji, a także zawieszony w czynnościach służbowych.
10: Informuje Łukasz Dudkowiak z Dolnośląskiej Policji. To reakcja na wydarzenia ze stacji paliw w Wałbrzychu. Nagranie z tego incydentu obiegło internet. Policja potwierdziła udział trzech funkcjonariuszy. Więcej przeczytacie na sk.pl.
16: Dziś w kalendarzu Dzień Wieżowców, jak chłopaki wspominali wcześniej, więc mierzymy sobie wysoko. Przed nami godzina z dziesiątką najlepszych polskich hitów i to bez reklam, bo tak to u nas po prostu działa w Radiu SK2. A że najlepiej zacząć od małych kroków, to Sylwia Grzeszczak i cieszmy się z małych rzeczy na początek dla Was. Kasia Grodzka, dzień dobry w czwartek.

Ona nie zapomina, po co poszła do drugiego pokoju. Pamięć ma naprawdę świetną. Monika Wrotka, znam cię na pamięć. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. A my zapamiętamy nazwisko bohatera meczu pierwszej rundy Pucharu Polski. Chodzi o spotkanie, w którym drugoligowy z Niż Pruszków rozgromił dosłownie grającą w Ekstraklasie Krakowie po serii rzutów karnych. Bohaterem okazał się 17-letni bramkarz z Nicza, Norbert Gzowski, który obronił 3 karne i też przypieczętował awans swojej drużyny wynikiem 4-3. Co ciekawe, to był debiut Norberta w pierwszym składzie. To warto podkreślić. Piękna sprawa to jest, no i też wyobrażam sobie ten ból u krakowian. No bo musi boleć fakt, że z Pucharu Polski wywala cię gość, który dzień wcześniej siedział na rozpoczęciu roku szkolnego w Wielkiej Auli. SK

0: Piękne wyznanie miłości. Zespół Manam, bez ciebie umieram w Radiu SK2. Za to Donald Trump to chyba tak ma, że umrze z nudów, jak nie będzie kombinował. Ostatnio ogłosił, że trzeba zmienić nazwę słynnej cieśniny Ormus na cieśninę Trumpa. Taka to nowa nazwa miałaby być. No bo przecież i tak ten teren kontrolują teraz Stany Zjednoczone, więc to by pasowało. Jednak na miejscu pana Trumpa ja to nie szłabym w tą stronę. Cieśnina Trumpa brzmi jak coś, co mogłoby się znajdować na ciele i to nie byłoby to coś zdrowego. Coś jak wielka dziura w zębie, czy zespół cieśni nadgarstka. Choć na pewno niejednemu geografowi zęby się zaciskają na te zapowiedzi zmian starych nazw na mapach.
1: SK2. Reklama.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
4: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play. To będzie ostatnia reklama.
9: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
10: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
11: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
12: I po reklamie.

0: tym tygodniu z Eweliną Lisowską również możecie pożegnać lato, tak żeby domknąć pewien rozdział w tym roku. W sobotę ostatni przystanek na jej letniej trasie koncertowej, czyli występ w Murzynowie Leśnym w Wielkopolsce, a za nami muzycznie prosta sprawa. W Radiu SK 2 zbliża się godzina 10, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Pośród gęstych borów dolnośląskich znajduje się wyjątkowy zamek, Zamek Kliczków. Tej jesieni odkryj go na nowo. Poznaj historię 8 wieków, wchodząc na wieżę Dżeny. Zajrzyj do skarbca i zakochaj się w widokach z platformy widokowej. Odwiedź Zamek Kliczków www.kliczkow.com.pl.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
9: I po reklamie.
10: Do południa w Wielkiej Górze możemy spodziewać się cały czas ocieplenia od 19 teraz do 21 kresek w najcieplejszym momencie czwartku. Sporo słońca, jednak to się będzie zmieniać i nad naszymi głowami prawdopodobnie będzie pojawiać się coraz więcej chmur. Słońce dzisiaj schowa się o 19.38. Dziś w Karpaczu 19, w Jakuszycach 17, a na Śnieżce 12 kresek na plusie.
11: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Kolejny groźny incydent w Niemczech, w Monachium, w dzielnicy obok firmy zbrojeniowej. Wyrzucono z samochodu ładunki zapalające. Policja zatrzymała dwie podejrzane osoby, to obywatele Bułgarii. Do próby podpalenia doszło minionej nocy. Nocna akcja w Tatrach. Ratownicy Topru sprowadzili turystę, który na szlaku na Rysy doznał urazu nogi. Ze względu na późną porę nie było możliwości wykorzystania śmigłowca ratunkowego. Z rejonu Morskiego Oka wyruszyło na pomoc 12 ratowników. Podczas akcji wykorzystano także drona, za pomocą którego dostarczono poszkodowanemu pakiet grzewczy. Topr przypomina, że mimo słonecznej pogody panującej w Tatrach, warunki w wyższych partiach gór mogą być wymagające, a dni są coraz krótsze.
12: Jasno robi się przed godziną 6, tak realnie. Natomiast ciemno około 19.30 tego dnia nam rzeczywiście ubyło.
11: Mówił Tomasz Zając z TPN-u. W nocy temperatura na szczytach spada do zaledwie kilku stopni powyżej zera. Rząd przywraca samorządom możliwość tworzenia stref wolnych od najmu krótkoterminowego. Pozwala na to ustawa przyjęta autopoprawka do nowelizacji ustawy.
13: Rada gminy na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta będzie mogła ograniczyć lub zakazać najmu na określonym obszarze. Zakaz może dotyczyć całej strefy, konkretnych obiektów albo tylko wybranych okresów, na przykład dni szczególnie obciążonych ruchem turystycznym.
14: Od samego początku mówiliśmy, że jeszcze będziemy pracować nad tymi rozwiązaniami, żeby tam dołożyć takie przepisy, które są ważne z punktu widzenia obywateli, i ta autopoprawka jest dokładnie o tym.
13: Mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Nowe przepisy mają obowiązywać od początku 2028 roku.
11: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
10: Błażej Stachewicz. Prokuratura w Wałbrzychu sprawdza, czy mogło dojść do przestępstwa. Chodzi o awanturę na jednej ze stacji. Film z incydentu podbija internet. Jak podkreśla prokuratura, to jeszcze nie śledztwo. Tunele na S3 znowu będą zamknięte. Zbliża się termin kolejnego przeglądu technicznego. Ten zaplanowano na 8 września. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad już dzisiaj prosi o zachowanie ostrożności. Już w najbliższą sobotę koniec wakacji to nie koniec atrakcji. Pod takim hasłem wystartuje jesienna giełda turystyczna, a także inauguracja września jeleniogórskiego.
0: U nas polskie hity goszczą na stałe. Żadę tam krótki najem. Nowa Zalia, Mateusz Ziółko i Dawid Podsiadło. Ich usłyszycie w Radiu SK2 w tej godzinie. Najlepszych polskich hitów. Pojawi się też imię Tor, ale to tylko tyle zdradzę. Kasia Grodzka, dzień dobry. Gramy 2 minuty po 10 na zegarach.

ONA i drzwi w Radiu SK2. A co za tymi drzwiami? Jakby dobrze pokopać, to można znaleźć naprawdę niezłe skarby. W duńskim Rebild właściciele pewnego domu postanowili nieco przebudować swój ogródek, jakoś go zmienić i podczas prac odkopano skarby wikingów, słuchajcie. Łącznie 18,5 kg srebra, prawie 700 różnych przedmiotów, takich jak biżuteria, monety, sztabki srebra i też miniaturowy młot Tora. Wszystko to trafi oczywiście do lokalnego muzeum, no chociaż ja na miejscu właściciela to zostawiłabym sobie ten młot Tora. Przydałby się, na pewno, do mieszania kawki na tarasie czy coś.

0: wehikuł czasu.
1: W tym wehikule czasu mam ciekawostkę dla miłośników różnych języków, bo gdy w 1973 roku Polska oszalała na punkcie pewnego przeboju Maryli Rodowicz, to sama Maryla nagrała go po niemiecku i wydała w NRD. Z kolei w Czechosłowacji ogromną popularność zyskała wersja tego utworu wykonana przez panią Marii Rotrową. Po niemiecku tytuł tej piosenki to Maria, po czesku Marketka, a u nas w Radiu SK2 oryginał Małgośka i Maryla Rodowicz.

0: nowość w Radiu SK 2. Dawid Kwiatkowski, Margaret. Później ci opowiem, no właśnie, po występie w Sopocie i Dawid i Margaret mają sporo do opowiadania i świetnie wykonali ten kawałek na żywo. A jeśli ten utwór ma specjalne miejsce w waszym sercu, już się tam umeblował, wstawił w ogóle sofę i komodę, to możecie wejść na sk2.pl i zagłosować na niego w ramach gorącej polskiej dwudziestki. Czy wskoczy na miejsce pierwsze? Już tego dowiemy się jutro od Łukasza z Duńczyka, który w każdy piątek po 18 prowadzi notowanie gorącej polskiej dwudziestki.
1: SK2. Reklama.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
5: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

0: Właśnie przeczytałam, że w jednym z wywiadów Marek Kościkiewicz zdradził, że tekst napisał po przelotnym flircie z kobietą o imieniu Kasia. Proszę bardzo. Bardzo szybko zniknęła z jego życia. No takie są Kaśki, no. Chociaż podejrzewam, że zajęta była bardzo mocno, bo kradła konie z zespołem Wilki. Zespół Demono i Statki na niebie. Tak wam gramy w Radiu SK2. Zawsze po polsku i zawsze najlepsze polskie hity. Przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione, złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów, 23,89.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a ręcznik papierowy Fox i Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
9: Mamo, gotujemy się na bitki?
10: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
11: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
12: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko złoty 99 za sztukę.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Street Trips już w ten weekend. Lotnisko Lubin. Motoryzacyjne święto dla prawdziwych pasjonatów. Wyścigi, pokazy driftowania, wystawa aut. Kup bilet na street-dreams.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
17: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
18: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: Przed nami godzina 11. Dzisiaj w Jeleniej Górze może być dość sporo chmur. Temperatury maksymalnie osiągną 21 stopni i taka temperatura ma się utrzymywać w stolicy Karkonoszy od 12 do późnego popołudnia, aż do 17. Potem będzie robiło się nieco chłodniej. Słońce może pojawić się dzisiaj jeszcze ponownie wieczorem. Do tego umiarkowany wiatr, a w regionie temperatury od 17 do 19 kresek.
21: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Dramat na Atlantyku. Nie żyje ponad 80 migrantów płynących z Gambii w kierunku Wysp Kanaryjskich. Ich łódź namierzono w pobliżu Gran Canaria z zachodniej Afryki. Wypłynęła 4 tygodnie temu. Na pokładzie było wtedy 128 osób. Uratowano jedynie 45. Dziś decyzja w sprawie aresztu dla kierowcy w sprawie wypadku na autostradzie A1. To on we wtorek wjechał ciężarówką w pracowników obsługi autostrady. Zginęły 4 osoby, 4 trafiły do szpitala. O szczegółach Przemek Kopiejka.
22: Częstochowska prokuratura postawiła kierowcy zarzut nieumyślnego sprowadzania katastrofy i ukrywania kart dwóch innych kierowców. Dominik D. przyznał się do tego pierwszego zarzutu i powiedział, że nie pamięta okoliczności tego zdarzenia. Podejrzanemu grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Jednym z badanych przez śledczych wątków jest też zabezpieczenie prac prowadzonych na autostradzie. Policja apeluje do kierowców, którzy posiadają nagrania konfiguracji ciągu pojazdów firm remontujących ten odcinek drogi, o niezwłoczny kontakt.
21: W lasach pojawiają się pierwsze grzyby. Bezpieczne grzybobranie to podstawa, mówi Maria Wiśniewska z sanepidu w Kaliszu.
23: Wybieramy się zawsze z przewiewnym koszykiem. Absolutnie z żadnymi foliowymi reklamówkami, plastikowymi, nieprzewiewnymi pojemnikami, dlatego że grzyby mają swoją wilgotność i źle przechowywane mogą stać się grzybami niejadalnymi.
21: Dlatego grzyby najlepiej przetworzyć w ciągu 24 godzin.
24: SK2.
0: SK2 News. Jelenia Góra.
20: Błażej Stachewicz. 21 ton nielegalnych odpadów miało trafić do Polski. Na autostradzie A4 zatrzymali je funkcjonariusze. Kas. Złom pochodził z remontów i pojazdów. Znajdował się na pace ciężarówki jadącej z Niemiec. Pojazd zatrzymano w okolicach Jędrzychowic. Transport wrócił do Niemiec, a jego odbiorcy grozi od 10 do 100 tysięcy złotych kary. Wichoś zasilony w nową krew. Jeleniogórskie koszykarki szykują się na drugi sezon Basket Ligi Kobiet. W drużynie pojawiły się nowe zawodniczki z Czech, Stanów Zjednoczonych, a także Serbii.
1: Mamy 11:02, tutaj Radio SK2. W tej godzinie sprawdzimy, który miesiąc jest królem porodówek na świecie. A muzycznie przed nami Beata, Oskar, Cymsi, Bledka. Ich usłyszycie już za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: pokolenia przychodzą i odchodzą. O tym zespół Kombi w Radiu SK2. No to wiadomo, ale który miesiąc w roku bije wszystkie na głowę pod względem narodzin? Naukowcy przeanalizowali dane z całego globu i wyszło im, że to wrzesień. Proszę bardzo. Najwięcej dzieci rodzi się 9 września, a także 19 i 12. A sprzyja temu oczywiście atmosfera sylwestrowa, jak wiemy, bardzo romantyczna. Za to najmniej dzieci przychodzi na świat w Boże Narodzenie. Tak to widzą naukowcy. Więc wychodzi na to, że Sylwester to jedyna impreza w roku, za którą rachunek jest wystawiany z odroczeniem 9-miesięcznym.
1: SK2.

0: piękny przekaz do zapamiętania i też do przypominania. Tolerancja i Stanisław Sojka w Radiu SK2 i my też powinniśmy mieć tolerancję na błędy na boisku, bo łatwo nie będzie. Nasze siatkarki dzisiaj powalczą o awans do półfinału Mistrzostw Europy. Po drugiej stronie siatki Holandia, start meczu o godzinie 16 i no nie to, że ja chcę jakoś zapeszyć bardzo, ale biało-czerwone wygrały 4 z ostatnich 5 spotkań przeciwko Holenderkom. Jak to nie wejdzie, to chyba nawet sam Lavarini krzyknie o Holender.
1: SK2. Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: coś, czego najbardziej bałam się w szkole na matematyce, żeby podczas długiego liczenia ciągów nagle nie wyszedł mi żaden error, bo trzeba było zawsze wtedy zacząć od nowa. Ten muzyczny error popełniła Natalia Nykiel w Radiu SK2. Bezbłędnie zegary pokazują, że zbliża się południe. Przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Ubezpieczenie samochodu w banku?
3: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
6: I po reklamie.
7: Ocieplenie i deszcz to zbliżający się weekend. Zdaniem specjalistów od pogody w piątek w stolicy Karkonoszy możemy spodziewać się nawet 25 stopni na plusie. Z rana przywitają nas chmury, a potem będzie coraz więcej słońca. Wieczór jednak będzie już pod znakiem chmur i opadów. Padać ma do soboty, ale już w sobotę od rana pojawi się słońce. Temperatury do 20 kresek.
8: Jest 12 News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Rosyjski ambasador wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Georgij Michno ma pojawić się w resorcie dyplomacji w związku z ostatnimi incydentami w Niemczech. Chodzi m.in. o próbę dronowego ataku na ukraiński samolot transportowy na lotnisku w Lipsku. Berlin oskarża o te działania Moskwę.
9: Polska też wezwała ambasadora Rosji po to, aby wyrazić nasze stanowcze potępienie dla terroryzmu państwowego, bo to, co jest problemem jednego z sojuszników, jest problemem całego sojuszu.
8: Zaznacza szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. Rosja odrzuca wszystkie oskarżenia w sprawie sabotażu w Lipsku. Władimir Putin nazwał to, tu cytat, kryzysem w polityce wewnętrznej Berlina. Kryminalni w akcji na gdyńskiej plaży. O poranku wpłynęło zgłoszenie o mężczyźnie znalezionym w namiocie. Na miejsce ściągnięto mundurowych z grupy dochodzeniowo-śledczej i technik kryminalistyki.
10: Ciało mężczyzny zostało przewiezione do zakładu medycyny sądowej, gdzie zostaną przeprowadzone dalsze czynności, w tym badania mające pomóc w ustaleniu przyczyny zgonu.
8: Mówi Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Sprawę bada policja i prokuratura. Utrata prawa jazdy po 20 punktach i nawet 3 lata okresu próbnego. Dziś wchodzą w życie nowe przepisy dla młodych kierowców.
11: Ja uważam to za dobrą zmianę, jednak limit punktów niestety troszeczkę bym zwiększył.
12: Ja uważam, że gorzej. No, każdy kierowca według mnie jest równy. Często takie niebezpieczne sytuacje stworzą też dużo starsi kierowcy.
8: A opinię kierowców zebrał Krystian Machalica.
6: SK2 News. Jelenia Góra.
7: Błażej Stachewicz. 60 miejsc noclegowych i pracownie dla uczniów oraz studentów. Zielona Szkoła Karkonoskiego Parku Narodowego ma wystartować już w przyszłym roku, a remont skończy się jeszcze w tym. Pierwsi goście mogą pojawić się już w drugim kwartale 27. To ostatni remontowany budynek kompleksu pałacowo-folwarcznego w Sobieszowie. Remont i wyposażenie będą kosztować 20 milionów złotych. Za to już po remoncie są krucze skały. Czekają też na turystów. Punkt widokowy z platformami w Szklarskiej Porębie został wyremontowany za blisko 50 tysięcy.
13: Dzisiaj mamy czwartek, a czwartki zawsze są, no bo już przecież wrzesień.
14: No takie owocowe.
13: No, w pracy przede wszystkim. Dlatego ja mam dla was, znaczy no Sylwia Grzeszczak będzie dla was miała mango i nie tylko...
6: 10 najlepszych polskich hitów.
15: Jeden po drugim, SK.
13: Margaret jeszcze się pojawi. Farba, elektryczne gitary. Halina Frąckowiak. W wehikule czasu również perły z klasyki. W SC2 tylko polskie hity. 2 po 12. Kowalski, witajcie. Dede Negra na dzień dobry.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: Elektryczne gitary Vesta 2 to teraz chłopak z miasta, który nie kręci nosem, ale lubi wkręcać innych. Kamil Nosel, jak zawsze, o stałej porze, po 12 tylko Vesta 2.
1: Nosel wkręca.
2: Tak, słucham?
3: Dzień dobry, Edyta Bezpasożyta po tej stronie. Czy ja dodzwoniłam się do pani Grażyny z rezerwacji ślubnej na 12?
2: Tak.
3: Z dworku telefonuję. Proszę pani, ja nie wiem, czy tam państwo ustalaliście z szefostwem, jeśli chodzi o napoje. Wy macie już ustalone, czy nie?
2: Tam były w nawiasie podane chyba coś jeszcze, ale nie pamiętam.
3: Bo tutaj mamy problem, jeśli chodzi o butelki kaucyjne. Muszę z panią domówić, jak te butelki kaucyjne u państwa zrobimy. Bo się zdarza, że nam po prostu już kradną te butelki.
2: A co państwo proponujecie?
3: No, my proponujemy albo, proszę pani, kontrolujemy waszych gości na wyjściu, żeby nam nie pokradli tych kaucyjnych, albo zabezpieczamy je na stołach już.
2: Ojej.

0: Tak jak od każdej butelki te 50 groszy na zaś?
1: No właśnie mówię, że nie, bo jeżeli nam etykietę ktoś zedrze, to później będą pretensje, że jedna nie była w skupia, a żeśmy potrącili 50 groszy od was.
0: Nie ma takiej opcji, Maciek.
1: Bo niech mi pani powie, w czym kłopot, to ja postaram się rozwiązać.
0: Znaczy, przywiązanie tych butelek jest...
1: To jest problem, czy nie?
0: No trochę.
1: Czy do doniczek wstawiamy?
0: No to do doniczek. Do doniczek. Trudno, będzie ciasno, ale ja to nie wyobrażam.
1: Dobrze, proszę pani, tym wszystkim zajmie się Agnieszka.
2: Grażyna, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
0: Nie wierzę.
2: Grażynka, kocham cię nad życiem. Nie mogłam się powstrzymać.
0: Brawo, udało wam się jak najbardziej. Rosel wkręca.

0: prawie pas.
1: No gramy tylko najlepsze polskie hity, a teraz...
2: SK2, wehikuł czasu.
1: Który zabiera nas do 1983 roku i to jest rok, w którym tak oficjalnie powstał internet. Pojawił się też pierwszy przenośny telefon komórkowy, a na rynku popularny Golfik 2. Tak, szarżował wtedy już na drogach, była jego premiera, a w każdym aucie zresztą leciał hit, którego muzyka doganiała również tamte trendy czasowe.
2: SK2. Wehikuł czasu.
1: Czasowe muzyczne. Początek lat 80. w Polsce. Numer ten wyróżniają, posłuchajcie, te klawisze, te syntezatory. To okres tak zwanego synth-popu, muzyki elektronicznej. I tak było w przypadku tego numeru. Halina Frąckowiak, Gwiazda najjaśniejsza, trafiła do serc gwiazd fanów.

0: Jest mrok w tym numerze, napięcie jak w nocy na stacji benzynowej w Wałbrzychu. Może Liwka tam była, może nie, ale głośno o tym jest. Trzech gości szarpało się na stacji. To była ta noc, kiedy kończył się CPN. I podobno panowie, uwaga, nie kłócili się o paliwo, tylko jeden drugiemu porysował auto autem. I co najlepsze, to byli policjanci, a jeden nawet był komendantem. Był.
1: SK2.
0: To musieli lać się na stacji, nie mogli wezwać policję.
2: Reklama. Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
3: fresh.
4: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
6: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
7: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
8: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
9: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
10: Znowu niespodzianka?
11: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
13: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
14: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
13: Polecam Michel Moron.
14: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: SK2 Jelenia Góra.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Koła mogą być różne. Od samochodu koło jest fortuny albo to koło, które trzymam w ręku. A rano tym kołem chłopaki dla was kręcą w SC2 Artur Jarząbek i Dawid Wajda w zabawie Państwa Miasta, w których do zgarnięcia jest prezent marzeń o wartości 500. Tylko trzeba para o poranku chłopaków uważnie słuchać. A już za chwilę słuchajcie uważnie wiadomości, bo te najważniejsze i sprawdzone punktualnie o 13 i w SC2.
1: Reklama. To

0: 9 za 100 gramów oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z Lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
3: Światłowód od Play.

0: e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
5: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
6: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
7: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brie Comarche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na briecomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
11: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Street Trips już w ten weekend. Lotnisko Lubin. Wyścigi, pokazy stanterskie, a w sobotę gość specjalny Ben Collins. Kup bilet na street-dreams.pl.
15: I po reklamie.
16: Przed nami godzina 11. Dzisiaj w Jeleniej Górze może być dość sporo chmur. Temperatury maksymalnie osiągną 21 stopni i taka temperatura ma się utrzymywać w stolicy Karkonoszy od 12 do późnego popołudnia, aż do 17. Potem będzie robiło się nieco chłodniej. Słońce może pojawić się dzisiaj jeszcze ponownie wieczorem. Do tego umiarkowany wiatr, a w regionie temperatury od 17 do 19 kresek.
17: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Apele premiera nie wystarczą, a rządowej większości brakuje w Sejmie głosów, by odrzucić prezydenckie weto. Dziś po 17.00 posłowie będą debatować nad ustawą o kryptowalutach, a jutro zaplanowano głosowanie w tej sprawie. Ten temat, zwłaszcza w obliczu afery Zonda Krypto, wywołuje wiele politycznych emocji. O tym z Wiejskiej nasz reporter Michał Rawa.
18: Tak jest, dzień dobry. Jeśli rządowa koalicja liczyła na głosy posłów, którzy z PiSu odeszli do Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego, to ta wypowiedź Marcina Horały nie pozostawia złudzeń.
19: To jest po prostu zła ustawa, jest lepsza ustawa prezydencka, ją by należało przyjąć.
18: Także w samym PiSie będzie pełne poparcie dla prezydenckiego weta.
20: Będziemy w tej sprawie popierać prezydenta.
18: Zapewnia prezes partii Jarosław Kaczyński. To w praktyce oznacza, że weto Karola Nawrockiego nie zostanie w piątek odrzucone. By do tego doszło, konieczne jest uzyskanie większości kwalifikowanej, czyli 3/5 wszystkich głosów.
17: O to, aby Sejm odrzucił prezydenckie weto, apelował premier Donald Tusk. Jak stwierdził, z pomocą kryptowalut finansowani są na przykład rosyjscy sabotażyści. Wskazał, że to jeden z głównych argumentów dla uregulowania tego rynku. Dwulatka i trzylatek biegały nago przy trasie. Ich rodzice byli pijani w domu. Policję o maluchach przy ruchliwej Krajowej 78 w Zawierciu zaalarmowali świadkowie. Okazało się, że dzieci same wyszły z mieszkania.
21: Policjanci, którzy weszli do mieszkania, ujawnili dwójkę rodziców oraz trzecie dziecko roczne.
17: Mówi Konrad Kluza z policji w Zawierciu. Matka miała prawie pół promila, ojciec prawie dwa. Zostali zatrzymani, grozi im 5 lat więzienia. Dzieci znajdują się pod opieką babci. 11 ratowników Topr przez całą noc sprowadzało 2 turystów, którzy utknęli na szlaku Rysy w Tatrach Wysokich. Zanim jednak dotarli do turystów, potrzebny ekwipunek przywiózł dron.
1: Jedna z nich doznała urazu kolana. Dron dostarczył im pakiety grzewcze, też źródło światła i łączność, żeby był kontakt.
17: Mówi Łukasz Stępek, ratownik dyżurny Topr. Przy wsparciu ratowników turyści zeszli do schroniska. Wyprawa zakończyła się o 5:30.
15: SK2 News. Jelenia Góra.
16: Błażej Stachewicz. Ponad 2 promile za kierownicą i dziecko na fotelu pasażera. 35-latka zatrzymana przez jeleniogórską policję. Alkohol mundurowi wyczuli w czasie rutynowej kontroli w Janowicach Wielkich. Jak się okazało, kierująca pojazdem miała już wcześniej zatargi z prawem i cofnięte prawo jazdy, za co również stanie na ławie oskarżonych. Włamali się do marketu w Pławnej. Policja szuka 3 zamaskowanych sprawców kradzieży pod Lwówkiem Śląskim. Do zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę. Ich łupem padł głównie tytoń o wartości ponad 30 tysięcy złotych.
21: Dzikie przyjemności teraz w SC2 z dobrymi widokami z samej góry, ponieważ mamy Dzień Wieżowców w kalendarzu 3 września. A co jest w wieżowcu najważniejsze? Ja powiem pierwszy. Dobre widoki, żeby było na co popatrzeć. Klimatyzacja, bo jesteśmy przecież bliżej słońca. I co jeszcze?
22: Winda by się też przydała.
21: Dokładnie tak.
23: No to gramy.
24: 10 hitów.
23: Najlepszych polskich hitów.
24: SK2.
21: 4., 5., 6., 10., 20. piętro to już jest sport ekstremalny, jak winda nie działa. Pozdrawiamy tych, którzy w wieżowcach mieszkają, pracują, oby winda działała, bo inaczej na kolana. Kaśka Cerekwicka na Dzień Dobry w SC2. Kowalski, witajcie.

Kaczyk, tylko ty, tylko ja. SK2. I sensacja pod Wrocławiem, znalezisko sprzed 5000 lat, czytam. To jest na językach teraz, że archeolodzy znaleźli naszyjnik z zębów, kościane i bursztynowe paciorki, ostrze kamienne oraz kamienny topór bojowy. Z serpentynitu, cokolwiek to jest. Wyobraźcie sobie, jak archeolog, który znalazł w ziemi taki skarb, musi być szczęśliwy. To jak byłem dzieckiem i jak znalazłem 5 złotych w piaskownicy, podobnie. Jest! Będzie na chipsy.

marzenie każdego studenta. A teraz muzyczne marzenie tych wakacji, numer, który zdominował to lato, które jeszcze się nie kończy. Gibbs i Go For Money, ostatni dzień lata w SC2.

0: Lady Punk West 2 i Mała Wojna. Mała Wojna, której nie spodziewałbym się, nie w SC2, ale nigdy w życiu. Powstaje druga odsłona znanego filmu Nigdy w życiu, część druga, pewnie słyszeliście, ale nie z Joanną Jabłczyńską, jako Tosią, która grała córkę Judyty. Rolę Tosi dostała Agnieszka Żulewska i tutaj jak dowiedziała się o tym Asia, to cyk zawrzało, Jabłczyńska się wkurzyła, mówi jak to, ja powinnam dalej być Tosią. No i w świecie gwiazd iskrzy przez to coraz bardziej, no niektórzy aktorzy są niezastąpieni, prawda? Spider-Man, Batman, Superman.
1: SK2. Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
10: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
9: Znaczy Frosta kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
12: Pośród gęstych borów dolnośląskich znajduje się wyjątkowy zamek. Zamek Kliczków. Tej jesieni odkryj go na nowo. Poznaj historię 8 wieków, wchodząc na wieżę Dżeny. Zajrzyj do skarbca i zakochaj się w widokach z platformy widokowej. Odwiedź zamek Kliczków www.kliczkow.com.pl.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
17: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
18: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
19: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
20: Mamo, gotujemy się na bitki?
21: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
22: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
23: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
24: Lidl, to się opłaca.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
27: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
26: Polecam Michel Moron.
27: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
28: I po reklamie.

0: Chłopak, którego każda mama chciałaby mieć za zięcia, a babcia pokochałaby jak swojego wnuczka. Oskar Cyms w SC2. A już za chwilę też chłopak, którego trzeba pochwalić, bo robi dla Was newsy, sprawdza to, co jest najważniejsze w Polsce i na świecie. Jakub Konieczkowicz punktualnie z tymi świeżymi w SC2 o 14.
1: Reklama.
2: Tutaj się... Mamy go!
3: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
4: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
15: Dzisiaj po południu w Jeleniej Górze temperatury maksymalnie w okolicach 21 stopni. Wieczorem będzie się układać od 20 do 18 kresek pod koniec czwartku. Jeżeli chodzi o temperatury w regionie, dziś całkiem ciepło. W Jakuszycach maksymalnie od 17 stopni. Tutaj będziemy też już schodzić w dół. Jeżeli wybieracie się do Karpacza, też warto ubrać się nieco cieplej.
16: Jest 14. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta. Śledczy zwrócili się do Karola Nawrockiego o wskazanie dogodnego terminu i miejsca. Miałby odpowiedzieć jako świadek na pytania w postępowaniu dotyczącym niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
17: Sprawa musi zostać wyjaśniona do spodu, napisał w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Śledztwo dotyczy 4 sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego, od których prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania i którzy nie zostali dopuszczeni do orzekania. Do tej pory w sprawie przesłuchano ponad 40 świadków. Jak pisze Waldemar Żurek, przesłuchanie prezydenta jest kolejnym niezbędnym krokiem.
16: Sprawa dotyczy sędziów wybranych przez Sejm 13 marca. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożyło 2 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Kolejny rosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem, przekazał szef MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. 40 km na północ od Ustki. Nasze myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20. Leciał z wyłączonym transponderem i stwarzał zagrożenie dla lotnictwa cywilnego. Nie doszło natomiast do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. A przypomnę, to drugi w tym tygodniu rosyjski samolot nad Bałtykiem. Poprzedni został przechwycony w poniedziałek 30 km na północ od Łebę. Przed nami walka o półfinał Mistrzostw Europy. Polskie siatkarki w Stambule zmierzą się dziś z Holandią. Ostatnio obie reprezentacje mierzyły się ze sobą w Lidze Narodów. Polki, przypomnę, one były dwukrotnie lepsze.
12: Bardzo się cieszę, że mogę tutaj z dziewczynami być i wierzę, że to jest ten turniej, w którym będziemy w stanie napisać dobrą historię i przybierzemy ten medal.
16: Mówi rozgrywająca Alicja Grabka. Mecz rusza o 15:00, a w półfinale na wygranego czekają już Włoszki.
14: Błażej Stachewicz. Prokuratura w Wałbrzychu sprawdza, czy mogło dojść do przestępstwa. Chodzi o awanturę na jednej ze stacji. Film z incydentu podbija internet. Jak podkreśla prokuratura, to jeszcze nie śledztwo. Tunele na S3 znowu będą zamknięte. Zbliża się termin kolejnego przeglądu technicznego. Ten zaplanowano na 8 września. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad już dzisiaj prosi o zachowanie ostrożności. Już w najbliższą sobotę koniec wakacji to nie koniec atrakcji. Pod takim hasłem wystartuje jesienna giełda turystyczna, a także inauguracja września jeleniogórskiego.
18: Mamy czwartek. Czwartek, który musi się udać, ponieważ to jest drugi dzień szkoły, trzeci dzień września i czwarty dzień tygodnia, czyli czwartek, kiedy ciało, choć jeszcze jest w pracy, to dusza rezerwuje sobie stolik na weekend.
19: No to gramy.
20: 10 hitów.
19: Najlepszych polskich hitów. Polskich hitów.
18: Dusza góralska teraz. Z takim temperamentem zaczynamy w tłustej, bitowej odsłonie. Golec orkiestra. BDS Grammy. Brzmi to tak dobrze, jak oscypek z żurawiną. Grillowany Westet 2. Kowalski, witajcie.

Robert Jansson, Kuba Badach, WSC2 i małe szczęścia, szczęśliwe filmiki z tatrzańskich szlaków. W takim stroju spacerowali po Tatrach. Internet tutaj wydał filmik. Widać na nim spacerujących po górach dwóch facetów i obaj ubrani, uwierzcie, elegancko. No mają na sobie eleganckie czarne garnitury. SK2. Pewnie szef im powiedział, żeby nie bali się zdobywać szczytów.

0: bracia Pektus w SC2.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Muzyczna kapsuła czasu zabrała nas w SC2 do lat 70., a bohaterem jest piosenka o przemijaniu, która przemijaniu w ogóle się nie poddała. Zegarmistrz światła Tadeusza Woźniaka. To numer, który nie miał być od razu wielkim przebojem, ale sprawił to festiwal w Opolu. Woźniak dostał główną nagrodę, a sam utwór wywołał też sporo krytyki, bo niektórym nie podobało się w tekście słowo bełtać.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: A bełta w głowie od ponad pół wieku. Nakręca się sam, nadal działa. Zegarmistrz światła.

0: Prima Ballerina w SC2, czyli nowość, która od razu wskoczyła na 7 miejsce gorącej polskiej dwudziestki. A właśnie, sk2.pl, to wy decydujecie, to wy wybieracie, a my gramy. I tak powstaje gorąca polska dwudziestka. Wcześniej jeszcze wszystko tam zlicza Łukasz Zduńczyk, ale on lubi akurat chodzić z tym. Nie z alko, tylko z kalkulatorem.
1: Reklama.
2: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
4: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
5: Mamo, gotujemy się na bitki?
6: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
7: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
8: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
9: Lidl. To się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: I po reklamie.

0: Jak szybko Perfect gra, tak one szybko teraz się rozgrzewają i biegną w stronę medalu Mistrzostw Europy. W siatkówkę kobiet już za chwilę. Zagramy w Stambule z Holandią. Pierwszy gwizdek o godzinie 15. Jak z Holandią, to mam nadzieję, że aż tak niezłych kwiatków nie będzie. Za to te muzyczne będzie dla Was miała. Po godzinie 15 Kinga Baryga, a o 15 punktualnie sprawdzone te najważniejsze newsy. Kowalski, bawcie się dobrze ze Skąd 2.
1: Reklama.
2: Street Dreams już w ten weekend. Lotnisko Lubin. Motoryzacyjne święto dla prawdziwych pasjonatów. Wyścigi, pokazy driftowania, wystawa aut. Kup bilet na street-dreams.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to z kartą moje, Intermarché. Litrowe mleko wypasione, złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów, 23,89.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: I po reklamie.
20: Ocieplenie i deszcz to zbliżający się weekend. Zdaniem specjalistów od pogody w piątek w stolicy Karkonoszy możemy spodziewać się nawet 25 stopni na plusie. Z rana przywitają nas chmury, a potem będzie coraz więcej słońca. Wieczór jednak będzie już pod znakiem chmur i opadów. Padać ma do soboty, ale już w sobotę od rana pojawi się słońce. Temperatury do 20 kresek.
21: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. W chwili zdarzenia był pod wpływem narkotyków. To nowe informacje w sprawie kierowcy, który we wtorek spowodował śmiertelny wypadek na autostradzie A1 pod Częstochową. Przypomnę, miał wjechać w grupę pracowników drogowych. Ciężarówką miał wjechać w grupę pracowników drogowych. 4 osoby zginęły, 4 są ranne. Kierowca usłyszał wczoraj zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Dziś nowe fakty w sprawie przenoszą wyniki badań toksykologicznych.
22: Pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. I to stężenie stwierdzone miało wpływ na psychomotorykę, tak to w skrócie powiem.
21: Mówi Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. Zatrzymany wczoraj przyznał się do spowodowania katastrofy, przekonywał jednak, że nie pamięta, jak doszło do zdarzenia. Jeszcze dziś sąd ma wydać decyzję w sprawie jego tymczasowego aresztowania. Pojawi się w resorcie w związku z incydentami w Polsce i w Niemczech. Usłyszy wyraźny sprzeciw. Rosyjski ambasador został pilnie wezwany do MSZ. Przed Ministerstwem Spraw Zagranicznych jest Mateusz Chłystun. Czego Georgii Michno może się spodziewać po tym spotkaniu?
23: Rzecznik MSZ przekazał jedynie, że ambasador usłyszy wyraźny sprzeciw wobec działań Rosji na terenie Polski. Sam szef tego resortu nie doprecyzował jednak, jakie konkretnie kroki zostaną w tej sprawie podjęte.
24: Rzeczywistość jest taka, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji pewnie nawet nie wie o rozkazach i działaniach, jakie otrzymuje i wykonuje GRU.
23: Mówił Radosław Sikorski. Wezwanie rosyjskiego dyplomaty ma być też wyrazem solidarności z Niemcami, których rząd po atakach na lotnisko w Lipsku czy elektrownię niedaleko Chocieburza oskarżył o nie Rosję i zamknął konsulat w Bonn.
21: Nocleg w siedzibie brytyjskiego premiera na Downing Street i spotkanie ze słynnym kotem Larem. Taka wyjątkowa okazja pojawiła się w serwisie Booking.com. Oferta to jednak, jak się okazało, dziennikarska prowokacja. Wystawienie jej miało pokazać, że platforma zbyt słabo chroni użytkowników przed oszustwami. Serwis odrzuca jednak te zarzuty.
0: K2 News. Jelenia Góra.
1: Błażej Stachewicz. 21 ton nielegalnych odpadów miało trafić do Polski. Na autostradzie A4 zatrzymali je funkcjonariusze. Kas. Złom pochodził z remontów i pojazdów. Znajdował się na pace ciężarówki jadącej z Niemiec. Pojazd zatrzymano w okolicach Jędrzychowic. Transport wrócił do Niemiec, a jego odbiorcy grozi od 10 do 100 tysięcy złotych kary. Wichoś zasilony w nową krew. Jeleniogórskie koszykarki szykują się na drugi sezon Basket Ligi Kobiet. W drużynie pojawiły się nowe zawodniczki z Czech, Stanów Zjednoczonych, a także Serbii.
13: Blisko 3 minuty po godzinie 15. Mocno trzymamy kciuki za siatkarki, nasze kochane, piękne Polki, bo właśnie rusza mecz polskich siatkarek, Polska-Holandia. Trzymamy kciuki. To w ramach Mistrzostw Europy w piłce siatkowej kobiet. Ile będzie, Kuba, jak obstawiasz?
14: 3-0.
13: Tak jest, też tak myślę. Oczywiście dla Polek, a my
14: i
13: gramy
14: cały czas do przodu.
13: Najlepsze polskie hity. Messiah i lepsza połowa już teraz. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
0: SK2.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: 14 do 10. Tak wygląda aktualnie pierwszy set, no bo przypominam, dla wszystkich tych, którzy nie wiedzą, że trwają Mistrzostwa Europy 2026 kobiet w siatkówce. Aktualnie Polska walczy i rywalizuje z Holandią. 14-10, tak wygląda sytuacja w pierwszym secie. Co będzie dalej? Musimy mocno trzymać kciuki. No i oczywiście gramy. Kolejne najlepsze polskie hity. Już teraz Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz. Trudno tak.
2: SK2.

0: Bro i wychowany w Polsce. Tak wam właśnie gramy w Radiu SK2, 31 minut po godzinie 15. A to oznacza skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, a te przedstawi wam Jakub Konieczkowicz.
1: Zderzenie ciężarówki z pociągiem na Pomorzu. Do groźnego wypadku doszło na przejeździe kolejowym w Gdańsku-Lipcach. Na miejscu jest 7 zastępów straży pożarnej, 4 osoby są ranne. Więcej w kolejnych newsach. Ponad 120 lotów na rosyjskich lotniskach odwołane. To w związku z ukraińskim atakiem dronowym. Utrudnienia dotyczą m.in. największych moskiewskich portów lotniczych Wnukowa i Szeremietiewa. Dziesiątki lotów odwołano również wczoraj po ostrzeżeniu Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Ukrainy ostrzegł rosyjskie i międzynarodowe linie lotnicze przed lotami nad terytorium Rosji. Jak podkreślił, Ukraina zamierza zwiększyć skalę ataków dronowych. Na koniec sport. W Stambule trwa mecz polskich siatkarek w Mistrzostwach Europy. Rywalem w walce o półfinał jest reprezentacja Holandii. Trwa pierwszy set. Polki prowadzą 25-16.

0: Nas na dobre.
1: Roxana Węgiel i dobrze jest jak jest. Rzeczywiście dobrze jest jak jest i niech to się nie zmienia. Pierwszy set dla Polek. Tak jest, trwają Mistrzostwa Europy Kobiet w siatkówce. 1-0, prowadzimy aktualnie. Trwa drugi set i tutaj tak łeb w łeb idziemy z Holandią, więc trzymajmy wszyscy mocno kciuki, żeby udało się wygrać ten pojedynek. A my gramy dalej najlepsze polskie hity. Tak się składa, że już za chwilę Kuba i Kuba z numerem Stygnie Lato, bo to właśnie z tym hiciorem zdobyli bursztynowego słowika, ale co więcej, moi drodzy, oni już za chwilę, już po godzinie 16 zajrzą do tego studia i opowiedzą trochę więcej, zarówno o bursztynowym słowiku, ale także mają dla nas pewną niespodziankę. Jest to premiera ich nowego numeru, więc bądźcie z nami koniecznie.
2: SK2. Reklama. Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę.
4: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w superpromocji. Do soboty. Wybrane artykuły szkolne. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 2 artykuły szkolne objęte promocją, a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: To będzie ostatnia reklama.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowit 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
2: I po reklamie.

0: Starsa i Bronię się. Tak wam gramy i tak kończymy godzinę 15 w Radiu SK2. Po 16 kolejne najlepsze polskie hity. O 16 newsy z kraju i ze świata. Ale po 16 w naszym studiu Radia SK2 także goście specjalni, czyli Kuba i Kuba, przychodzą do nas z premierą nowego numeru.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: I po reklamie.
8: Na razie w Jeleniej Górze umiarkowane zachmurzenie, jednak słońca po południu może jeszcze się troszeczkę więcej wygenerować na naszym niebie. Temperatury obecnie to 21 kresek, natomiast do wieczora pozostanie z nich tylko 19, a pod koniec dnia 18 stopni na plusie. Dzisiaj słońce schowa się o 19.38. Jak wygląda kwestia pogody w regionie? 17 w Jakuszycach, 12 na Śnieżce.
9: Jest 16. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Prezydent Karol Nawrocki reaguje na decyzję prokuratury, która chce przesłuchać go w charakterze świadka. Chodzi o śledztwo dotyczące niedopuszczenia czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Prokuratura zwróciła się do prezydenta o wskazanie dogodnego terminu i miejsca przesłuchania. Jaka jest reakcja prezydenta? To wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski, który jest teraz przed Pałacem Prezydenckim.
10: Tak jest, dzień dobry.
9: Mateuszu, czy prezydent przyjdzie na przesłuchanie?
10: Prezydent w rozmowie z dziennikarzami przed Pałacem Prezydenckim zapowiedział, że spotka się z prokuratorami. Jak podkreślił, nie zamierza unikać odpowiedzi na pytania śledczych. To kolejne przesłuchanie Karola Nawrockiego. W tym postępowaniu prokuratura przesłuchała dotąd ponad 40 świadków.
9: Dodajmy, że wcześniej prezydent był przesłuchiwany przez śledczych w charakterze świadka w sprawie korzystania z pokoi i apartamentów w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Jedna osoba w szpitalu po wypadku na przejeździe kolejowym w Gdańsku-Lipcach. Samochód ciężarowy zderzył się z pociągiem. Siła uderzenia była tak duża, że uszkodzone zostały oba pojazdy, a ich elementy rozsypały się wzdłuż torów. Do szpitala trafił kierowca ciężarówki. Pasażerom pociągu nic poważnego się nie stało.
11: Spośród pasażerów kilka osób ostrzało drobne urazy, jak również kierownik pociągu, ale po przebadaniu te osoby wstępne reakcje zostały zakwalifikowane do przewozu do szpitala.
9: Mówi Jacek Jakubczyk z Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Na miejscu pracuje 6 strażackich zastępów. Poland Business Run już w ten weekend na krakowskich Błoniach. Do biegu w formie wirtualnej i stacjonarnej stanie ponad 47,5 tysiąca osób. Pomoc trafi do 130 osób z niepełnosprawnością ruchową po amputacjach i mastektomii.
12: Pomagamy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, godzin rehabilitacji, protez, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby być samodzielnym.
9: Mówiła Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. Po raz pierwszy będzie też Robot Run. Na starcie staną również roboty humanoidalne i czworonożne.
1: SK2 News. Jelenia Góra.
8: Błażej Stachewicz. Próba gwałtu na Sorze w Głogowie na Dolnym Śląsku. Miejscowa prokuratura rejonowa prowadzi śledztwo w sprawie usiłowania wykorzystania seksualnego 86-latki przez jednego z pacjentów szpitala.
13: Śledztwo wszczęte wyjaśni okoliczności tego zdarzenia. Prokurator na obecnym etapie wystąpił do sądu o przesłuchanie pokrzywdzonej zgodnie z procedurami obowiązującymi w tym przypadku.
8: Mówi nam Liliana Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Legnicy i dodaje, że sprawca nie usłyszał zarzutów.
0: 2,5 minuty po godzinie 16:00. To jest Radio SK2. To są najlepsze polskie hita. Już za chwilę, już za moment do tego studia zajrzą nasi kochani Kubusie. Kuba i Kuba przychodzą do nas z premierą nowego numeru. Opowiedzą też o swoich wrażeniach po wygraniu, zdobyciu bursztynowego słowika. Ale najpierw gramy na dobry początek Sand & Grace i Filip Lato 100. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
14: SK2.

0: Zalia i Tylko kochaj mnie, tak wam gramy 9 minut po godzinie 16, a w naszym studiu są już Kuba i Kuba, przyszli, hałasu narobili, rumoru też, dzień dobry, proszę włączę wam mikrofony.
1: Dzień dobry.
0: Po pierwsze to ja bym chciała wam bardzo pogratulować tego bursztynowego słowika, po prostu w pełni zasłużony i mam coś dla was, bo u mnie w domu jest taka tradycja, że jak zawsze osiągnę jakiś sukces, to babcia piecze ciasto, więc ja mam dla was,
1: gadasz?
0: To co podgryzłeś przed chwilą,
1: tak? A to ja myślałem, że wy sobie przygotowałyście tutaj, kurczę, to dla nas.
0: Nie, proszę bardzo, to jest dla was. Sama piekłam, proszę
1: dzięki,
0: bardzo.
1: Dzięki wielkie. A co to jest? Jak się nazywa?
2: To jest ten podgryziony swój.
1: To jest
0: takie jesienne jeszcze, ze śliwkami. Znaczy już jesienne, ze śliwkami i z kruszonką. Mam nadzieję, że będzie wam smakować. No ale właśnie, jakie emocje wam towarzyszą? Ochłonęliście już trochę po tym bursztynowym słowiku, po tym konkursie?
1: Troszkę tak, natomiast jeszcze te, chcielibyśmy złapać ten jeden dzień odpoczynku, którym tak będziemy mogli bursztynowego słowika podziwiać sobie i patrzeć na niego. Na tym nam bardzo zależy, ale ogólnie no to cudowne uczucie. Mnóstwo nas rzeczy to nauczyło, przede wszystkim cudowny kontakt z wszelkimi artystami, których mieliśmy możliwość poznać tam. Piękne doświadczenie.
0: No, a Kuba, co ty powiesz?
2: Ja tak sobie myślę, że w sumie to trochę wyafirmowaliśmy tego słowika też, bo będąc rok temu w Operze Leśnej, a w zasadzie wśród publiczności, kiedy sobie siedzieliśmy i oglądaliśmy występy innych artystów, tak spoglądaliśmy na tego słowika i tak sobie pomyśleliśmy, że fajnie by było mieć taką właśnie wersję miniaturową u siebie w domu, no i się udało.
0: Udało się, wielkie gratulacje dla was.
1: Dziękujemy.
0: No i powiem szczerze, jesteście cały czas tacy sami. Nic was ta sława nie zmienia.
1: No to właśnie o to nam najbardziej chodziło.
2: Zaraz zarumienimy kina.
1: No my dużo pokory przede wszystkim w nas i tego cudownego momentu, bo jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że możemy te momenty cudowne przeżywać. Super to jest.
0: Dobrze, a dzisiaj przychodzicie do nas z premierą swojego nowego utworu, Chłopaki.
1: Tak jest. No długo czekaliśmy na to, żeby móc zaprezentować wam Chłopaków. To jest troszeczkę zwieńczenie tych naszych 7 lat znajomości i przyjaźni. Opisuje dość niełatwą sytuację. Przede wszystkim to, aby te emocje, które gdzieś często są w środku w nas, przede wszystkim wypływały i żebyśmy ich nie trzymali w sobie. To jest chyba takie najważniejsze przesłanie.
0: Okej, poczekajcie, do tego jeszcze wrócimy. Spokojnie, widzę, że wy już się tak mocno rozkręciliście. To teraz gramy najlepsze polskie hity, a za chwilę do tematu waszego nowego numeru Chłopaki jeszcze sobie wrócimy.

0: Ma nami wyjątkowo zimny maj, a u nas w studiu jest bardzo gorąco, bo mamy takich przystojniaków, że nie można nic innego powiedzieć. Kuba i Kuba są z nami. Cześć chłopaki.
1: Dzień dobry, cześć.
0: No właśnie, wy przychodzicie do nas ze swoim nowym numerem Chłopaki i ja już słyszałam, że tutaj ta przyjaciela

0: Jednak ten utwór faktycznie mówi o tym, że czasami, mimo że one są trudne, może niezrozumiałe, to faktycznie warto je pokazywać i nie ma czego się wstydzić. Czasami jakby tak. Czy tęsknota za relacją, czy jakieś emocje, które się właśnie odczuwa po czymś, co się zakończyło, warto je po prostu przeżyć i żeby te emocje odeszły razem z tą łzą, która spłynie.
1: No właśnie, bo chłopaki, jak się okazuje, według waszego numeru mogą płakać.
2: Oczywiście, wręcz powinni płakać i nie możemy o tym zapominać. To jest dla nas bardzo ważne i to jest też pewne clue tego utworu, aby rzeczywiście dać możliwość tym młodym chłopakom, którymi my też byliśmy, ale nie tylko chłopakom, też dziewczynom pozwolić dać upust tym emocjom.
0: Oczywiście życzymy jak najmniej powodów do płaczu.
1: Tak, tak. Chyba że szczęścia,
0: żeby było jak najwięcej łez szczęścia, ale jeżeli już się pojawiają jakieś sytuacje, które zawsze są na drodze każdego człowieka, które są trudne, no to wtedy jednak fajnie, żeby po prostu dać upust tym emocjom.
2: Bądźcie wtedy z nami, zróbcie sobie taką bezpieczną poduszkę z tej piosenki, że przy tej piosence możecie akurat płakać. Możecie nigdy indziej nie musieć, ale przy tej sobie popłaczcie i zróbcie to dla nas, na pewno będzie wam lżej.
1: Dobrze, to nadszedł ten moment, kiedy Kuba i Kuba w Radiu SK2 mogą zapowiedzieć swój numer.
2: Bardzo proszę, Franek, czy honor?
0: Drodzy Państwo, przed wami nasz najnowszy utwór pod tytułem
2: Chłopaki.
1: No to gramy. SK2.

0: Ewelina Lisowska i Nieodporny Rozum. Tak wam gramy w Radiu SK 2. A już teraz czas na skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, które przedstawi wam Jakub Konieczkowicz.
1: Prezydent Karol Nawrocki odpowiada na decyzję prokuratury. Ta chce go przesłuchać w charakterze świadka, a chodzi o śledztwo dotyczące niedopuszczenia czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania.
2: Dojdzie z całą pewnością do takiego przesłuchania.
1: Zapowiadał prezydent Karol Nawrocki. Sprawa dotyczy sędziów wybranych przez Sejm 13 marca. Jest tymczasowy areszt dla kierowcy, który we wtorek spowodował śmiertelny wypadek na autostradzie A1 pod Częstochową. Przypomnę, miał wjechać w grupę pracowników drogowych. Cztery osoby zginęły, cztery są ranne. Sprawca w chwili zdarzenia był pod wpływem klefedronu. Potwierdziły to dziś wyniki badań toksykologicznych. Nauczyciele będą uczyć, jak poskromić sztuczną inteligencję. Centrum Nauki Kopernik rusza z kursem AI dla dydaktyków. Szkolenie obejmuje m.in. naukę pisania promptów czy weryfikacji informacji tworzonych przez sztuczną inteligencję. Zapisy dla nauczycieli potrwają do 13 września. Dostępnych jest 500 miejsc. Docelowo resort edukacji chce przeszkolić 11 000 pedagogów. We'll be right back.

0: Artur Rojek i Mirafiori, to jest nowość na antenie Radia SK2, którą gramy wam właśnie w ramach najlepszych polskich hitów. A już teraz Jarząbek prawdę wam powie. O czym? Posłuchajcie.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Zamiast trzymać kasę pod łóżkiem, wpłacasz ją na konto. Wracasz z wpłatomatu z poczuciem, że właśnie zrobiłeś coś bardzo dorosłego, bo kasy było dużo. Myślisz, że pieniądze są już bezpieczne, tymczasem w banku zapala się lampka ostrzegawcza. Bo okazuje się, że duże wpłaty gotówki są dzisiaj dokładnie obserwowane i to nie tylko przez bank. Jeśli jednorazowo wpłacisz równowartość 15 tysięcy euro, czyli tak w okolicach 64 tysięcy złotych, to bank ma obowiązek poinformować o tym Krajową Administrację Skarbową. Tak wynika wprost z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Ale uwaga, to wcale nie oznacza, że mniejsze kwoty są niewidzialne. Wpłata kilku czy kilkunastu tysięcy złotych też może wzbudzić zainteresowanie, jeśli nie pasuje do twojego dotychczasowego profilu klienta banku. Bo jeżeli ktoś do tej pory zaglądał do wpłatomatu od święta, a tutaj nagle zaczyna robić to regularnie i z rozmachem, to bank może uruchomić własne procedury, a to oznacza weryfikację, a czasem nawet czasowe zablokowanie środków do momentu wyjaśnienia sprawy. W grę wchodzi również analiza przez Generalny Inspektorat Informacji Finansowej. Pod lupę trafiają nie tylko wysokie kwoty, ale też częste przelewy, nietypowe tytuły operacji czy wiele podobnych wpłat od różnych nadawców. Więc co prawda, gotówka wciąż jest legalna, ale im większa suma, tym trudniej posługiwać się nią anonimowo.
1: Jarząbek prawdę ci powie w radiu.
3: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia. 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
6: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: I po reklamie.

0: chłopcy z Placu Broni, kocham cię. No właśnie, jeśli jedziecie teraz ze swoją połówką albo słuchacie Radia SK2 właśnie ze swoją partnerką bądź partnerem, to jest to idealny moment, żeby to uczucie okazać. Kocham cię brzmi bardzo pięknie, my was inspirujemy, ale też gramy wam najlepsze polskie hity i takie pojawią się po godzinie 17. Będzie między innymi Baim, ale będzie także Igo.
1: Reklama.
2: Pośród gęstych borów dolnośląskich znajduje się wyjątkowy zamek, zamek Kliczków. Tej jesieni odkryj go na nowo. Poznaj historię 8 wieków, wchodząc na wieżę Jenny. Zajrzyj do skarbca i zakochaj się w widokach z platformy widokowej. Odwiedź zamek Kliczków www.kliczkow.pl.
3: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Street Trips już w ten weekend. Lotnisko Lubin. Wyścigi, pokazy skanterskie, a w sobotę gość specjalny Ben Collins. Kup bilet na street-dreams.pl.
10: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
1: I po reklamie.
13: Dzisiaj w Jeleniej Górze temperatury od 20 do 18 stopni, natomiast w regionie maksymalnie 17 kresek, to Szklarska Poręba, 12 na Śnieżce. Dzisiaj maksymalnie można było zobaczyć, teraz już jest tam no w sumie niewiele chłodniej, natomiast jeżeli ktoś wybiera się jeszcze wieczorem do Karpacza, to tam możecie spodziewać się od 19 do 16 stopni w plusie. Do tego umiarkowany wiatr.
14: Jest 17. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. W Sejmie za pół godziny ruszy debata na temat ustawy o kryptowalutach. To po tym, jak nie, powiedział jej Karol Nawrocki. Teraz prezydenckie weto chce odrzucić rządowa koalicja. Prawdopodobnie nie pozwoli jednak na to sejmowa arytmetyka, bo rządzący nie mają wystarczającej liczby posłów, by ustawa ostatecznie weszła w życie. Za utrzymaniem weta będą posłowie Konfederacji, PiSu, ale i Rozwoju Plus.
15: To jest po prostu zła ustawa. Jest lepsza ustawa prezydencka, ją by należało przyjąć. Gdyby ta ustawa była na przykład tam, nie wiem, półtora roku temu przyjęta, cała afera Zonda Krypto wydarzyłaby się tak samo.
14: Mówi Marcin Chorała z Rozwoju Plus. Zupełnie inne zdanie mają w rządowej koalicji.
16: Rozmawiamy o przestępczości zorganizowanej, potencjalnym morderstwie, o łapuwach. Jeżeli to weto zostanie po raz kolejny nieodrzucone, pan prezydent Nawrocki będzie musiał się zacząć z tego wszystkiego tłumaczyć.
14: Podkreślał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Prezydenckie weto można odrzucić głosami 3/5 posłów. Głosowanie jutro rano. Duża grupa leśników włączyła się do poszukiwań operatora filmowego. To już czwarta doba akcji służb w Lubniewicach. Mundurowi ratownicy oraz mieszkańcy szukają Witolda Płóciennika. W użyciu jest specjalistyczny sprzęt. Pomocą służą także leśnicy, mówi Martyna Litka z Komendy Policji w Sulęcinie.
17: Są to ludzie, którzy znają dobrze, zwłaszcza te tereny leśne. Dzisiaj zmobilizowali się oni w 100%. Coraz więcej mamy też zainteresowanych ochotników, którzy chcą pomagać.
14: W działaniach bierze udział blisko 200 osób. Wykorzystywane są również m.in. drony, kłady oraz psy tropiące. Polki prowadzą w meczu z Holenderkami 2-1. W Stambule trwa czwarty set ćwierćfinałowego spotkania. Jest 11-11. Na zwycięską reprezentację w półfinale Mistrzostw Europy czekają już Włoszki.
18: K2 News. Jelenia Góra.
19: Błażej Stachewicz. 60 miejsc noclegowych i pracownie dla uczniów oraz studentów. Zielona Szkoła Karkonoskiego Parku Narodowego ma wystartować już w przyszłym roku, a remont skończy się jeszcze w tym. Pierwsi goście mogą pojawić się już w drugim kwartale 27. To ostatni remontowany budynek kompleksu pałacowo-folwarcznego w Sobieszowie. Remont i wyposażenie będą kosztować 20 milionów złotych. Za to już po remoncie są krucze skały. Czekają też na turystów. Punkt widokowy z platformami w Szklarskiej Porębie został wyremontowany za blisko 50 tysięcy.
0: 2,5 minuty po godzinie 17. To jest właśnie ta najszczęśliwsza godzina. Ja wiem, że nie dla ciebie, Kuba, bo my się tu jeszcze za godzinę słyszymy i widzimy my.
14: Ale... Ja się cieszę każdą godziną, w której mogę tu być.
0: Ale są tacy, którzy już pracę skończyli. Tak jest. No, i gramy im. No ale przed nimi może korki, więc nie ma czego zazdrościć, ale gramy najlepsze polskie hity, więc to jest idealne. Kinga Berga, witam i zapraszam. SK2.

0: Elektryczne gitary i co ty tutaj robisz? Ja wiem, że wielu z was śpiewało ten numer. I to nie przez przypadek, bo jednak wielu się z was zastanawia, co robi na przykład w pracy o godzinie 17.37. No tak się składa, moi drodzy, że rzeczywiście jeszcze większa część z nas w tej pracy jest. Ale spokojnie. My gramy najlepsze polskie hity, a one sprawiają, że nawet ten pobyt w pracy nie jest taki uciążliwy. I obiecuję wam, że jeszcze do 18.00 pogram wam taki hiciory, które sprawią, że nadal będzie wam miło i przyjemnie, niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie. Bo gramy już za chwilę między innymi Anię Dąbrowską, ale także Jeremi Sikorski z numerem Wracam się pojawi.
1: SK2. Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: I po reklamie.

0: Bryska i Kraksa, tak kończymy godzinę 17 w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity, które będą grać dalej. Ale za sterami już Łukasz Zduńczyk, który będzie miał dla Was super hiciory. Ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Pośród gęstych borów dolnośląskich znajduje się wyjątkowy zamek, Zamek Kliczków. Tej jesieni odkryj go na nowo. Poznaj historię 8 wieków, wchodząc na wieżę Dżeny. Zajrzyj do skarbca i zakochaj się w widokach z platformy widokowej. Odwiedź Zamek Kliczków www.kliczkow.com.pl.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: I po reklamie.
10: Jest 18. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Są wnioski o areszt dla wszystkich trzech osób zatrzymanych wczoraj w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Annę P., Jaromirę W. i Rafała Z. Anna P. i Jaromira W. usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Z. zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Podejrzanym może grozić w zależności od zarzutu od 8 do 10 lat więzienia. Utrudnienia na kolei co najmniej do 21:00. To po wypadku na przejeździe kolejowym w Gdańsku-Lipcach. Ciężarówka wjechała tam na przejazd, a w naczepę pojazdu uderzył pociąg PKP Intercity relacji Gdynia-Zielona Góra. Maszynista trafił do szpitala, pasażerom pociągu nic się nie stało. Ruch kolejowy na odcinku Pruszcz Gdański i Gdańsk Południowy został wstrzymany. Polki meldują się w półfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwone wygrały z Holenderkami 3-1. Pod koniec gra toczyła się niemalże punkt za punkt, ale w decydujących momentach górą były Polki. I to one w półfinale 5 października zmierzą się z Włoszkami.
11: To już ostatnia prosta. Od piątku dzieli nas już tylko jeden wieczór, który właśnie teraz się zaczyna. Jeśli lubicie polską muzykę, to jesteście w bardzo dobrym miejscu. W Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów, a wieczorami dokładamy jeszcze więcej nowości. W tej godzinie na pewno pojawi się wakacyjne mango od Sylwii Grzeszczak. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Wilki w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, a teraz mam numer dla tych, którzy już są powoli zmęczeni całym dniem, a jeszcze trzeba na zakupy skoczyć, dziecko na korepetycję zawieść. Sprawdzą się supermoce od Igo Mrozu i Vito Bambino. To jeden z największych hitów w historii męskiego grania. Numer 3 pod względem liczby wyświetleń na YouTubie. 85 milionów wyświetleń. Numer 2 to I Ciebie Też Bardzo, hymn z 2021, a na szczycie początek z 2018, 162 miliony wyświetleń. A już teraz supermoce w Radiu SK2.

0: świeżo upieczony mąż na antenie Radio SK2 to Rafał Brzozowski, który ostatnio wziął ślub. Jakiś czas temu pochwalił się też, że bardzo lubi wielkie samochody. Ostatnio zrobił prawo jazdy na tiry i to jest jego wielka pasja. Także słuchajcie, pozdrawiamy serdecznie wszystkich kierowców ciężarówek. Szerokości tam, spokojnie sobie jedźcie, a jeśli brakuje wam jeszcze sporo czasu do pauzy, no to my tak zagramy, żeby wam się spać za kółkiem nie chciało. Już teraz kołyszący Marek Grechuta w Radio SK2.
1: Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Odrzuć na parę chwil.

0: Ten numer czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. To Marisa w Radiu SK2, która przez długi czas żyła w cieniu innych artystów. Pisała m.in. teksty dla Dody, ale w końcu zaczęła robić dla siebie. I to się sprawdziło. Ma na koncie już hit Odkochaj, a to była jej nowa propozycja Będzie Pięknie. Głosujcie na sk2.pl, a nowe notowanie listy hitów Radia SK2 już jutro po godzinie 18.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 września. Cena przed obniżką 6,99.
12: I po reklamie.

0: Perfekt. W Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity na wrześniowy wieczór. A jeśli lubicie nowości, to polecam wam zajrzeć na Instagrama Radia SK2, bo nasze studio dzisiaj odwiedzili zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie. To Kuba i Kuba, którzy osobiście na naszej antenie zagrali swój nowy numer premierowo. Ten kawałek na pewno pojawi się też jutro po 18 w gorącej polskiej dwudziestce.
1: Reklama.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Teraz w Biedronce przedstawiamy Festiwal Wędlin, pełen ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. Tak, wędliny w Biedronce teraz w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka wszystkie

0: +1 gratis. Sprawdź więcej okazji na festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku?
2: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Cześć moi drodzy, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Jeżeli słuchają nas miłośnicy kryminałów, literatury z dreszczykiem, to koniecznie musicie zapamiętać, że już niebawem rusza festiwal literatury. Właśnie z dreszczykiem, a wszystko u stóp Śnieżki w Karpaczu od 9 do 11 października w tamtejszym Centrum Integracji.
10: SK2 to jest bardzo dobry wybór na wieczór. To jest 100% polskiej muzyki. Jeśli właśnie teraz wracacie do domu sami, samochodem, to się dobrze składa. Śmiało możecie nucić pod nosem, a jest co. I nie krępujcie się, nikt was nie słucha, ja też nie słucham, ja też będę razem z wami nucił. Kasia Kowalska na początek, a później m.in. Dawid Podsiadło. Łukasz Zduńczyk, witajcie, punktualnie 19:00.

Starsa w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity. Zanim Starsa oficjalnie wypuściła cały numer, wrzuciła fragment do swoich mediów społecznościowych, żeby sprawdzić reakcję fanów. No i fani po prostu oszaleli. I Starsa ten numer wydała i to była bardzo dobra decyzja, bo to jest teraz hitem. Czy będziemy się pamiętać aktualnie na miejscu 9 gorącej polskiej dwudziestki, ale może być wyżej. Już jutro po godzinie 18 nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. A teraz wpadajcie na sk2.pl i głosujcie. A ja gram Braci na antenie SK2.

nic tu wcale. Igo w Radiu SK2, gramy najlepsze polskie hity. A teraz mam dla was artystkę, która teraz pewnie robi ostatnie próby, pewnie przymierza ostatnie kreacje, dopina wszelkie szczegóły. Już jutro zagra wielki finał stadionowej trasy koncertowej. To Sanach, która wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie. I między innymi ten numer usłyszymy na żywo. ITP, ITD, już teraz w Radiu SK2. Cicho tak.

0: Wiktor Waligura w Radiu SK2 wcześniej podbił naszą playlistę hitem 4 pory roku, a teraz próbuje to zrobić z nowością To jest to. To są właśnie najlepsze polskie hity. Wiktor Waligura teraz szykuje dla nas nową płytę. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Krótkie historie o miłości i premiera już 2 października. A tymczasem oceniajcie jego nowy numer To jest to. Aktualnie na miejscu 18 gorącej polskiej 20. Nie dajcie mu spaść. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie. Efekty już jutro po godzinie 18.
1: Reklama.
2: Street Dreams już w ten weekend. Lotnisko Lubin. Motoryzacyjne święto dla prawdziwych pasjonatów. Wyścigi, pokazy driftowania, wystawa aut. Kup bilet na street-dreams.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.

0: Roxy Węgiel w Radiu SK2, która ostatnio świętowała drugą rocznicę ślubu ze swoim mężem. Pochwaliła się tym na Instagramie. No i słuchajcie, mąż Kevin się postarał. Urządził Roxy w domu taką romantyczną niespodziankę. W salonie ustawił wiele róż, balony w kształcie serca. Odpalił też świece i było bardzo romantycznie. Mam nadzieję, że również romantycznym gestem się wykazał, jak trzeba było to wszystko posprzątać. Zostańcie z SK2, za chwilę gramy dalej najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Cześć moi kochani, witam was gorąco. Ponownie tu Błażej Stachewicz. Zbliżająca się sobota będzie naprawdę energetyczna. Zacznie się na Błoniach Jeleniogórskich. Tam o godzinie 18 startują koncerty w ramach inauguracji września jeleniogórskiego. Czekają na was Leniwiec i grupa Kult. Natomiast jeżeli wolicie spędzić sobotę klubową, możecie na przykład wyskoczyć do klubu Kwadrat. Tam czeka na was DJ Tribe, a także jego live performance i Ladies Groove.
0: Jesteśmy na bardzo dobrej drodze, słuchajcie. To już jest godzina 20, od weekendu dzieli nas naprawdę niewiele, jeszcze tylko 4 godziny do piątku. I my już powoli zaczynamy łapać ten weekendowy klimat. Rozluźniamy się razem z najlepszymi polskimi hitami. Na początek klasyk od Demono, póki na to czas, można nucić. A potem będą też nowości, na przykład Liwka, którą znacie z hitu Obejmuje Noce. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Dawid Podsiadło w Radiu SK2 zrobił nam naprawdę świetny hicior na wakacje, bo ten numer wytrzymał w gorącej polskiej dwudziestce przez całe wakacje i cały czas jest blisko szczytu, aktualnie na miejscu trzecim gorącej polskiej dwudziestki. Jak będzie w nowym notowaniu, to się przekonamy już jutro po godzinie 18, a teraz polecam głosować na sk2.pl i gram już teraz Agnieszkę Chylińską.

To jest SK2 i najlepsze polskie hity, a to był Michał Szczygieł, którego w najbliższą sobotę będziemy mogli zobaczyć na żywo. Michał zagra na SK Music Tour w Zelowie w województwie łódzkim i to będzie impreza darmowa. A przed nami gorąca nowość od Livki. Tę artystkę znacie doskonale z SK 2 z hitu Obejmuje Noce. Teraz ma swój własny solowy numer Poza Tobą Nic. Jak sama wspomniała w naszym studiu, to jest kawałek bardzo dobry do wieczornej jazdy samochodem. Także pora idealna, testujcie.

0: czego chciałem jest. Ale to jest skład Mrozu i bracia Kasperczyk na antenie Radia SK2. Mamy dla was najlepsze polskie nowości. A to był ostatni singiel, który zapowiada nową płytę od Mroza. Wszystko czego chciałem, tak nazywa się ten numer i taki będzie też tytuł płyty, premiera już 18 września. A na ten kawałek już teraz możecie głosować w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Czy panowie wskoczą do notowania? To się okaże już jutro po godzinie 18.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
6: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
5: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
7: I po reklamie.

0: A to taka mała rozgrzewka muzyczna przed jutrem, przed piątkiem, przed finałem stadionowej trasy koncertowej Sanach, która zagra koncert na PGE Narodowym w Warszawie. No i też będzie finał tygodnia na antenie Eski 2 po godzinie 18. Już jutro zagram wam nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki.
1: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę, a czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Cześć, tu Błażej Stachewicz. Slamerzy, slamerki, dajcie głośniej. W otwartej papierni, a dokładnie to w lokalu 1075 w Galerii Nowy Rynek w Jeleniej Górze, już w najbliższą sobotę o 18 rusza zwarcie miłośników poezji. Ale nie na piąchy, tylko na rymy. Trzeci slam poetycki w otwartej papierni rusza już w ten weekend. Sobota, godzina 18, lokal 1075.
6: Magazyn lokalny.
7: Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Błażej Stachewicz, kolejny magazyn lokalny, a wraz ze mną wyjątkowi goście. I wyjątkowo przyszli, a nie przypłynęli, ale będziemy dzisiaj o pływaniu, a w sumie to o freestylu kajakowym troszeczkę opowiadać. Witam serdecznie. W naszym studio jest Zofia Tuła, wicemistrzyni świata w kajakach. Witam Cię serdecznie.
8: Dzień dobry.
7: Jest także Tomek Czapliński, no i tu też wicemistrz. Wiele osiągnięć, no kilka tylko wymienię. Wielokrotny mistrz Polski, zwycięzca Pucharu Świata, srebrny medalista, więc też wiele osiągnięć. Moi drodzy, zacznijmy może od tej dyscypliny, która nie dla wszystkich może być bardzo dobrze znaną dyscypliną, chociaż ona już chyba w Polsce rozwija się od około 20 lat.
9: Tak, freestyle kajakowy no, nie jest jakimś nowym w naszym sporcie. Ja sam uprawiam freestyle już 20 lat, więc ta dyscyplina była na długo wcześniej, zanim ja do niej, że tak powiem, zacząłem ją uprawiać. Także to nie jest całkowite nowum, aczkolwiek kajakarstwo ogólnie w Polsce, szczególnie to wyczynowe, nie cieszy się jakąś ogromną popularnością, jak na przykład sporty zespołowe. Więc warto powiedzieć, że freestyle kajakowy to jest taka deskorolka, taki snowboard kajakarstwa, czyli my generalnie skupiamy się na robieniu widowiskowych ewolucji.
7: Czyli dyscyplina już nie młoda, ale jeszcze taka zdobywająca chyba serca szerszego grona kibiców.
9: Tak jest. No, generalnie na bazie tych takich trendów z lat 80., 90., kiedy to sport zaczął się tak iść w stronę takiego bardziej ekstremy, w takich właśnie sporty ekstremalne i freestyle'owe, no nie bez powodu porównałem do skorolki i snowboardu, no bo to jest ten czas freestyle kajakowy. Kajaki z biegiem lat zrobiły się coraz krótsze, zaczęto je robić z innych materiałów, bardziej wytrzymałych. No i kajakarze zaczęli odkrywać nowe możliwości, tak? Czyli napędzali koniunkturę, zaczęli stawać na dziobie, na rufie, w pionie, na rzekach kurskich, potem na wybranych falach czy w odwojach. No i z tego narodził się freestyle kajakowy, jaki znamy obecnie. Ja mam jakieś 1,79 m, 1,80 m wzrostu, a mój kajak, jak stanie obok mnie, to jest niższy ode mnie, więc te kajaki są bardzo krótkie, ale właśnie po to, żeby móc robić widowiskowe ewolucje w powietrzu.
7: Zosiu, to pytanie chciałem do Ciebie skierować. Czy kajaki to dyscyplina męska, czy raczej damska, Twoim zdaniem? Dlaczego?
8: Nie, śmieję się. Dla wszystkich są kajaki. Fajne jest to we freestyle'u właśnie, że robimy triki, że jest dużo emocji, że wykorzystujemy energię wody. No i daje to bardzo dużą frajdę.
7: Ale góry to dla Was nie jest nowum, tylko troszeczkę w niższych górach najczęściej ćwiczycie. Czy karkonosze sprzyjają Waszej dyscyplinie sportu?
9: Mamy piękną rzekę Kamienną w Szklarskiej Porębie. Jadąc w kierunku Szklarskiej Poręby, czy w kierunku przejścia granicznego w Jakuszycach, ta rzeka, która wzdłuż drogi płynie, no to jest rzeka kamienna. To jest moim zdaniem najpiękniejsza i zdaniem wielu najtrudniejsza rzeka górska w Polsce. Więc do kajakarstwa górskiego karkonosze jak najbardziej. Jak tylko pojawia się woda po mocniejszych opadach deszczu albo na wiosnę przy roztopach śniegu, to bardzo często można nas, innych kajakarzy, spotkać właśnie na tej rzece. Natomiast do treningu freestyle'owego miejsc niestety nie mamy tutaj, więc musimy przede wszystkim dużo jeździć za granicę i korzystać z infrastruktury wybudowanej w tym celu, jak na przykład właśnie tory kajakarstwa górskiego albo odwoje i fale właśnie zbudowane pod kątem treningu freestyle'owego. No albo musimy całkowicie nie tutaj w najbliższych rejonach Czechy, Austria, Niemcy, tylko nawet musimy latać na inny kontynent, żeby móc na przykład potrenować na dużych falach.
7: Czy ta infrastruktura w Polsce już zaczyna się generować, tworzyć? No w Wieleniej Górze wiem, że na przykład możecie ćwiczyć na aquaparku, ale to raczej jest taki chyba zamiennik niż miejsce docelowe do ćwiczeń.
9: W Wieleniej Górze trenujemy głównie zimą w termach cieplickich na basenie pływackim, ponieważ jeśli chodzi o zimę, to też nasz trening, tak jak w każdej dyscyplinie uprawiany profesjonalnie, dzieli się na poszczególne etapy w cyklu rocznym albo w cyklach dwuletnich. Mistrzostwa świata mamy co 2 lata, więc w różny sposób konstruujemy nasz trening, w zależności od tego, jaka jest impreza docelowa. Ale zima to jest czas właśnie treningu technicznego na basenie z prostego względu. No po prostu jest za zimno na dworze, żeby móc pływać po rzece. No ale nawet gdyby było bardzo zimno, ale byłoby dużo wody, w sensie, żeby płynęła kamienna albo płynąłby mocno bobr, to i tak pewnie byśmy się na tej rzece pojawiali. Natomiast w ujemnych temperaturach to tak średnia przyjemność.
7: Zosiu, ciebie chciałem zapytać o te różnice, bo trenujecie u nas, z tego co widzę, no ostatnie pół roku to praktycznie byliście chyba w Stanach, czy poza granicami Polski. Gdzie się fajniej pływa, gdzie lepiej? Jak ty się do tego odnosisz?
8: My tak naprawdę dobieramy miejsca do imprezy docelowej. W tym roku mieliśmy Mistrzostwa Świata na dużej fali, no to w Europie nie mamy za bardzo możliwości popływania na dużych falach, więc wybraliśmy Stany, Kanadę.
7: Duża fala? Co to znaczy?
8: Duża fala to bardzo duża rzeka, dużo wody płynącej i ile miała? Good Wave miała 3 metry wysokości?
9: Tak, czyli można sobie wyobrazić taką dużą falę morską, która ma wysokość, jak na nią patrzymy, kilka metrów, tylko na rzece jest to fala stojąca, czyli ona się tworzy za jakąś przeszkodą, która jest pod wodą i po której ta woda spływa, tworząc zaburzenie i tworząc falę w ten sposób, więc takich fal najbliższych tutaj w Polsce w ogóle praktycznie nie mamy, no chyba, że pojawia się gwałtowna powódź i w rejonach górskich, takich jak właśnie okolice Jeleniej Góry, takie fale wtedy można spotkać. No ale nieraz było tak, że jak zaczyna mocno padać i pojawiają się jakieś fale tu w okolicy, to ludzie walczą o swój dobytek, a my jedziemy na trening. To tak trochę średnio czasem wygląda, więc, ale to się bardzo rzadko dzieje zresztą, więc jesteśmy nastawieni, jeśli chodzi o trening falowy, na wyjazdy zagraniczne. I tak jak Zosia wspomniała, żeby chcieć przygotować się do najważniejszej imprezy w tym roku, musieliśmy wyjechać na blisko pół roku właśnie do Stanów Zjednoczonych i do Kanady.
7: Taka fala na rzece brzmi chyba dużo groźniej niż na morzu, bo jednak brzegi są relatywnie bliżej. Tak ja jako osoba, która nie zna się na tym sporcie, tak to sobie wyobrażam, że to chyba też jest dość niebezpieczne.
8: Wydaje mi się, że na rzece jest właśnie bezpieczniej, bo fala jest w jednym miejscu. Na morzu, na oceanie nam się fala przemieszcza i też mamy prądy wsteczne.
9: Tak, dokładnie. Które wyciągają nas, odciągają nas od brzegu i to też jest ważna umiejętność. Bo też pływamy po morzu na kajaku. Jak zaczęliśmy przygotowania do tych Mistrzostw Świata, to w zeszłym roku w listopadzie pojechaliśmy do Portugalii, żeby na fali oceanicznej trenować i żeby właśnie się przebić przez ten przybój, ten właśnie przy brzegu, żeby wyjść kawałeczek w morze, żeby móc złapać falę, na niej zasurfować i zrobić jakiś trik, który jest naszym celem, tak, czy robienie jakieś figury, to był ogromny wysiłek. A jak się trochę z daleko wypłynęło, to było takie uczucie, o, wyciąga mnie za daleko w morze, więc trzeba było wracać z kolei do brzegu, szukać miejsc, gdzie ten prąd wsteczny po prostu nie występuje.
7: Czyli na morzu fala się przemieszcza, natomiast na rzece to wy się przemieszczacie i jakby dopływacie do miejsca, gdzie można wykonywać odpowiednie triki na tej fali, dobrze rozumiem?
8: Tak, fala jest w jednym miejscu za przeszkodą, ona się nie przesuwa i my wtedy surfujemy na fali i odbijając się od fali robimy triki.
7: Aha, powiedzcie mi proszę, freestyle kajakowy, polski freestyle kajakowy, wy jesteście topką, topek, jeżeli chodzi o nasz kraj, czyli najlepszymi zawodnikami, a jak w kontekście europejskim albo w kontekście światowym Polska się plasuje? Czy my, no wiadomo, przy takich sukcesach jak wicemistrzostwo świata, to na pewno jest ten akcent bardzo mocno pojawia się na mapie sportowej, ale jak ogólnie Polska jest zapisana w tym kontekście ogólnoświatowym?
8: Chyba całkiem nieźle, bo Tomek jest mistrzem Europy z którego roku?
9: Z Czunowa 2018.
8: Ja na ostatnich mistrzostwach Europy zdobyłam wicemistrzostwo.
7: Mhm, czyli tutaj bardzo, bardzo mocno się pojawiamy, a poza wami są jeszcze coś rozpoznawalni polscy zawodnicy?
9: No z tym jest problem, szczerze mówiąc. Poza nami jeszcze na takim wysokim poziomie pływa kolega z Krakowa, Bartosz, ale jeśli mówimy o zapleczu, to tak naprawdę my z Zosią też się trochę w to angażujemy i staramy się szkolić po prostu dzieci, żeby jakąś przyszłość dla naszej dyscypliny przygotować.
8: I w przyszłym roku chyba jedna z osób powinna się dobrze zaprezentować.
9: Tak, wychowanka Zosi Maja prawdopodobnie w przyszłym roku, bo będzie mogła aż oficjalnie jako juniorka, bo będzie miała osiągnięty wiek 15 lat, będzie mogła oficjalnie startować. No i tak to się niestety kręci w Polsce, że sport na tym podstawowym poziomie, który jest najważniejszym z poziomów, kiedy właśnie młode fajne dzieciaki mogą zacząć się rozwijać, są głównie domeną rodziców i zajawionych trenerów, ponieważ nie mamy w Polsce systemu szkolenia we freestylu kajakowym i to wszystko musimy organizować sami, dla siebie i dla nich. No my mamy takie poczucie, że nie będziemy zawsze zawodnikami, tylko będzie trzeba coś robić po zakończeniu naszych karier zawodniczych, więc stopniowo z latami będziemy się przestawiać też na szkolenie coraz bardziej młodzieży. Ale freestyle też jest tego typu fajną sprawą, że tutaj jeżeli ktoś po prostu ma chęć spróbować, to nie musi być mistrzem świata, nie musi osiągać, celować w najwyższe cele, ale odnajdzie w tej dyscyplinie coś dla siebie i będzie z przyjemnością ją po prostu uprawiał i się w niej powolutku rozwijał.
7: Czujecie się pionierami, bo jak najbardziej chyba w tej dyscyplinie w naszym kraju no i pełnicie taką rolę pionierską.
8: No trochę się musimy przebijamy też się z naszymi osiągnięciami, ale to też jest fajne, no bo fajnie jest po raz pierwszy zdobyć na przykład medal dla Polski.
9: Tak, to jest duża satysfakcja i duma i kiedy nasz sport stanie się dyscypliną olimpijską za jakiś czas, ktoś do tego wróci i zauważy, że była taka para, taka Zosia, taki Tomek, którzy osiągali sukcesy zanim to się stało dyscypliną olimpijską. Będzie o tym się mówiło. Teraz też się o tym mówi dużo, ponieważ no, sport, który uprawiamy, nie jest sportem szablonowym. My się nie ścigamy, my nie biegniemy na dystans, my robimy figury, które są bardzo widowiskowe i więc jest to sport kreatywny. My się rozwijamy przez całe nasze kariery. Niezależnie od tego, czy zawodnik ma lat 15 czy 35, zawsze jest coś nowego, czego można się nauczyć, nowa ewolucja, zawsze coś można doskonalić. Także jest to tego typu sport, w którym nieraz rywalizują ze sobą dwa pokolenia w jednej konkurencji i nie wiadomo, kto wygra.
7: A powiedzcie mi, przez te 20 lat istnienia freestylu kajakowego w Polsce, jeżeli mogę tak powiedzieć, dużo się zmienia, można poczuć, że ten, powiedzmy, taki opór materii troszeczkę jest przełamywany, że kibiców pojawia się coraz więcej, że na przykład mainstreamowe media się z wami coraz bardziej interesują. Jak to wygląda?
9: Cieszymy się ogromnym zainteresowaniem, szczególnie w momencie osiągania sukcesów, bo w Polsce przede wszystkim kibicuje się sukcesom. Poza piłką nożną, której kibicuje się zawsze, co dla mnie jest takie, nie to, że nie lubię piłki, bo lubię piłkę, tylko nie róbmy sukcesów z czegoś na siłę, tak? Dla mnie sukcesem zawsze było zdobycie medalu, bo to znaczy, że się było pierwszym, drugim, trzecim w Mistrzostwach Świata. No to na świecie, tak? Ja mam do tego takie podejście. Jeśli chodzi o zainteresowanie mediów, to przede wszystkim nasz sport jest też inny. Jak ludzie patrzą nieraz, jak robimy trening, bo zdarza nam się robić treningi w sposób otwarty, czy to na Odrze we Wrocławiu, czy to chociażby na Jeziorze Pilchowickim, patrzą, pierwsze wrażenie jest, kurde, no topi się. No nic, topi się. Mhm. Topi się. A po chwili, nie, on to robi specjalnie. O nie, on to robi w powietrzu. Kurde, fajne to jest, nie? I w ten sposób też media interesują się naszym sportem, bo on się po prostu z jakiegokolwiek szablonu wyłamuje, okazuje się, że to jest po prostu bardzo widowiskowa dyscyplina i przebijamy się tak do tego mainstreamu, aczkolwiek jeśli chodzi o zaangażowanie instytucji, które mogłyby tą sprawę ułatwić, typu właśnie Polski Związek Kajakowy, no to jest tutaj wiele do zrobienia z ich strony, bo my przychodzimy tak naprawdę jako gotowi zawodnicy. Osiągamy sukcesy międzynarodowe, historyczne, zdobywamy medale i tytuły najważniejszych imprez, a Związek Kajakowy jakby nie do końca był tym zainteresowany. Dla mnie to jest trochę nie do pojęcia.
10: A może to są pewne obawy, bo tutaj by to wymagało pewnych inwestycji, może działań, może komuś po prostu się nie za bardzo chce to robić, albo nie ma pomysłu jeszcze na to. A z drugiej strony przecież jesteście samograjem, te medale się same pojawiają. Po co się angażować odgórnie?
9: Znaczy jest wiele, wydaje mi się, powodów, dla których Polski Związek Kajakowy jest zainteresowany tym, żeby realizować swoje plany głównie w dyscyplinach olimpijskich, ponieważ są to duże dotacje z Ministerstwa Sportu na szkolenie centralne, na zakupy sprzętu i tak dalej, ale też są środki na dyscypliny nieolimpijskie i moim zdaniem Związek mógłby dołożyć więcej starań, żeby pomóc nam w rozwoju. No ale cóż mogę powiedzieć, jak nie możemy liczyć na związek, nie możemy liczyć na sponsorów związkowych, to liczymy na siebie, na własną kreatywność i sami pozyskujemy też sponsorów, poza tym też pracujemy, więc to nie jest tak, że my przychodzimy, mówimy, macie nam dać. Nie, przychodzimy, mówimy, dzień dobry, Zosia jest wicemistrzynią świata, ja jestem wicemistrzem świata zeszłego roku, potrzebujemy paru rzeczy. Jeżeli te rzeczy nie są spełnione, to nie tracimy czasu na po prostu jakąkolwiek walkę, tylko idziemy w własnym kierunku. Proszę sobie wyobrazić, że po moim zeszłorocznym sukcesie, gdzie zdobyłem srebro Mistrzostw Świata w Nottingham, musiałem sam sobie kupić kajak, na którym startowałem w Mistrzostwach Świata teraz. Ja myślę, że to najlepiej opisuje sytuację.
10: Mnie przeraża trochę to, że jestem w stanie to sobie właśnie wyobrazić i nie tylko w kontekście waszej dyscypliny.
9: Tak. To nie jest tylko tak, że freestyle kajakowy jest tak traktowany. Też sobie zdaję sprawę, że w innych związkach sportowych, w innych dyscyplinach takie sytuacje mają miejsce.
10: Okej, to może zejdźmy troszeczkę z tego aspektu sportowego kajaków i waszej dyscypliny, czyli freestylu. Czy to jest dyscyplina dla każdego? Czy to jest, tak jak wspomniana na początku naszej rozmowy, deskorolka? Czy kajak też tak można potraktować? Że każdy może nabyć kajak i sobie ćwiczyć? Czy tutaj jednak są wymagane jakieś większe kompetencje, dodatkowe zaplecze, ewentualnie znajomość jakiejś dyscypliny, która jest tą dyscypliną pomostową wprowadzającą do kajaków? No na pewno pływanie, to trzeba umieć pływać. Co jeszcze?
8: Tak, i trzeba nie bać się też wody. Mhm. Nie iść od razu z kajakiem na dużą falę, tylko zacząć od płaskiej wody, zacząć od podstaw kajakarstwa górskiego.
10: Czyli idę do sklepu, kupuję kajak i idę na jezioro. Jak to się zaczyna?
8: Jeżeli chcemy uprawiać freestyle kajakowy, to ja bym polecała zacząć od kajakarstwa górskiego. Mhm. Tego też lepiej nie robić samemu, czyli nie kupić kajak i nie pójść samemu na rzekę. Mamy też taką zasadę, że zawsze pływamy co najmniej w dwie osoby. Jeżeli coś by się stało, no to druga osoba wtedy nam może pomóc.
10: Rozumiem, czyli ja muszę moje zamówienie na Allegro odwołać w takim razie.
8: Albo poprosić kolegę, żeby też zamówił.
10: Jasne, żarty żartami, ale tutaj chyba najlepiej rozpocząć od jakiejś szkoły, szkolenia. Jest taka możliwość w naszym regionie?
9: Tak, no my z Zosią w momencie, kiedy ustalamy właśnie w tym momencie plany na przyszły rok, oczywiście kalendarz startów wyznacza nam, ile czasu mamy między startami, ale też zajmujemy się szkoleniem właśnie i z kajakarstwa górskiego, i freestylu kajakowego. Przy czym lubimy planować też dużo wcześniej, bo priorytetem są starty, priorytetem są wyjazdy zagraniczne, ale też przy okazji właśnie tych startów i wyjazdów też jesteśmy w stanie szkolić innych. Także zaczynamy zimą od podstaw właśnie na basenie, osoby przeszkolone właśnie z podstaw, których już nauczymy podpórek i wszystkim ważnej umiejętności, jaką jest eskimoska, czyli to jest ta podstawowa technika, co zrobić, kiedy kajak się wywróci, a żeby nie pójść pływać poza nim, czyli trzeba po prostu się obrócić z powrotem, żeby nie musieć wysiadać z kajaka. I z takimi osobami przeszkolonymi przez zimę w takich tych komfortowych warunkach basenowych w ciepłej, przejrzystej wodzie, potem jedziemy na rzekę. Do miejsc, które lubimy, do miejsc, które stopniujemy po prostu trudność, żeby nie zaczynać od razu od czegoś bardzo trudnego. No tak stopniowo dochodzi do poziomu, w którym taka osoba po roku, dwóch stwierdza, że no kurde, w sumie to takie bardzo fajne jest, już mogę robić to samemu. Tylko też zawsze uczulamy, że najważniejsze w tym wszystkim jest zachować zimną głowę i sobie stopniowo podnosić poprzeczkę. Jeśli chodzi o każdą inną dyscyplinę wodną, to wydaje mi się, że jest zawsze dokładnie tak samo. Czy to jest kajakarstwo klasyczne, czyli sprinty, czy to jest zaawansowana turystyka kajakowa, jednak czynnik doświadczenia jest kluczowy. Nie zaczynajmy od czegoś od razu trudnego, dajmy sobie czas, żeby się nauczyć.
10: Dużo osób chętnych trenowania freestylu kajakowego się do Was zgłasza?
9: No, jak szkolimy na basenie chociażby w zimie, to przyjeżdżają do nas ludzie ze Szczecina, z Warszawy, z Trójmiasta, z Poznania, czasami z Krakowa, z Wrocławia. Także jak wrzucamy informacje o szkoleniach, to zdarza się, że ludzie przyjeżdżają z całej Polski po to, żeby z nami móc poćwiczyć. Także zainteresowanie jest spore. Mi się tak marzy, żebyśmy za jakiś czas mogli zrobić taką profesjonalną sekcję juniorską w Jeleniej Górze, ponieważ mamy rzekę Bobr, mamy rzekę Kamienną, mamy termy ciepickie, na których możemy też ćwiczyć w zimie, więc jest to, wydaje mi się, solidna podstawa ku temu, żeby właśnie przyszłe pokolenia freestyle'owców, żeby one właśnie tutaj w Jeleniej Górze zaczynały szkolenie.
10: Największe zawody mistrzostwa świata, to z tego, co obserwuję na waszym przykładzie, to głównie poza granicami Polski, Stany Zjednoczone, tutaj najczęściej chyba się przewijają. A czy Jelenia Góra, Karkonosze, nasze okolice, te rzeki, o których wspomniałeś, Kamienna, Bóbr, czy też jakieś zawody rozpoznawalne mają miejsce w naszym regionie?
9: Robiliśmy tutaj w Jeleniej Górze przed laty Mistrzostwa Polski. Organizowaliśmy m.in. finałowe zawody Pucharu Europy. To było w roku 2015. Także my to już robiliśmy. Generalnie rozbiło się o to, że żeby móc rozwijać taką imprezę, trzeba pozyskiwać coraz liczniejszych i coraz bardziej hojnych sponsorów, żeby ta impreza mogła się dalej rozwijać. W pewnym momencie musieliśmy zaprzestać tych działań, ale mam nadzieję, że do tego wrócimy, bo jeśli chodzi o zaplecze nasze tutaj, no to rzeka Bóbr jest wystarczająca do tego, żeby raz szkolić młodych adeptów kajakarstwa górskiego i freestylu, jak i też, żeby organizować zawody.
10: No dobra, czyli ja widzę taki scenariusz, że jak już wasze kariery zaczną być pełne. Tutaj mam na myśli mistrzostwo świata, ten medal już będzie na ścianie, więc pozostaje tylko podniesienie poprzeczki już w tej formie treningowej, szkolenia nowych adeptów. Czy jest wtedy szansa, że właśnie tutaj ten nasz region zacznie się zmieniać w taką kolebkę treningową kajakarzy?
8: Myślę, że tak. Musimy na pewno troszeczkę zwolnić, bo teraz dużo wyjeżdżamy i dużo stawiamy na swój trening. Jeżeli mielibyśmy się zająć tutaj rozwijaniem na miejscu, no to musimy więcej czasu spędzać.
9: Tak, no bo my teraz wróciliśmy po pół roku pobytu w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, także pół roku nas nie było, wróciliśmy troszeczkę do innego świata.

0: chcemy przede wszystkim zająć się szkoleniem, ponieważ jest to sport wspaniały, sport widowiskowy, sport, który pretenduje do bycia dyscypliną olimpijską i według naszych informacji 2028 to już nie, ale 2032 to jest realna szansa. Wiceprezes Światowej Federacji Kajakowej ICF Luis Rabaneda podczas Mistrzostw Świata w Columbus zapowiedział, że jesteśmy pierwszą dyscypliną kajakową, która jeśli będzie modyfikowany cały jakby skład dyscyplin olimpijskich, jesteśmy pierwszą dyscypliną kajakową, która ma wejść przy kolejnej modyfikacji kalendarza olimpijskiego. No jest to pocieszające bardzo, bo czekamy na to od lat. Cały czas o nas bardzo poważnie myślą. Więc jeśli nie jako zawodnicy, to może już jako trenerzy będziemy mogli pojechać na Igrzyska Olimpijskie. Jednak 2032, no to jednak dosyć odległa perspektywa. Wiemy, że to minie o tak o, ale na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o nasze kariery, to dla nas jest to dosyć odległa perspektywa jak dla zawodników, ale dla naszych przyszłych wychowanków to jest realna perspektywa.
1: No i za to na pewno będziemy, myślę, ja będę, a może nasi słuchacze pewnie też, trzymać kciuki. A teraz takie pytanie jeszcze z innej beczki, bo tak cały czas rozmawiamy. Tej pracy jest bardzo dużo. Jak nie pół roku poza granicami podczas zawodów, to szykujecie się pewnie do treningów, do szkoleń innych osób. A jak odpoczywamy? Czy jest gdzieś w waszym życiu ten czas na regenerację, który w sporcie jest chyba tak samo ważny jak...
0: Trudne pytanie.
2: Tak, to nam najlepiej nie wychodzi, szczerze mówiąc.
0: Tak, odpoczynek nie wychodzi nam najlepiej, ale najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że kiedy my jedziemy na zgrupowanie, czasem jest to Francja, czasem jest to Austria, no zdarza się, że to są Stany Zjednoczone, czasem jest to Argentyna, a w przeszłości była to Uganda na przykład w Afryce, gdzie trenowaliśmy na Nilu. I zawsze tacy do nas tak patrzą, tak na nas nasi znajomi, tak nawet bliscy znajomi. Wy to macie cały czas wakacje. Tak, co proszę? Dwa treningi dziennie, analiza materiałów wideo, trening na sucho, czyli tak zwana kata, czyli to, co oprócz tego, co robimy w kajaku, na wodzie, te figury, które trenujemy, których się uczymy, które doskonalimy, to my jeszcze cały czas mamy bardzo dużo pracy. No, nazwijmy to po imieniu, umysłowej, bo my cały czas musimy się czegoś uczyć. To nie jest tak, że posiadło się raz technikę robienia wysokiego salta przodem lupa i to już zostaje. Nie, każde miejsce, w którym startujemy i trenujemy, jest inne. Nasza technika musi być bardzo elastyczna. Także im więcej doświadczeń na wodzie, tym na pewno lepiej. I to jest ciężka praca przede wszystkim, praca na okrągło. To się wydaje, a idę sobie popływać na kajaku. Nie. Idę na półtora godzinną jednostkę treningową, ja jestem w pracy. Kończę trening, aktywnie wypoczywam, robię analizę wideo, dalej jestem w pracy. Idę na drugi trening, znowu jestem w pracy. Także myślę, że też myślenie kibiców powinno też zmierzać ku temu, żeby docenili, że to nie jest to, że widzę zawodnika w kajaku, to teraz coś robi. Żeby zobaczyć go teraz w kajaku na Mistrzostwach Świata, to jest końcówka bardzo długiego, złożonego procesu, który trwa wiele godzin każdego dnia. Także takich klasycznych wakacji, bo tak trochę odpłynę od tematu, ale takich klasycznych wakacji, tak, to nie pamiętam, kiedy mieliśmy wakacje. Szczerze mówiąc, chyba nie mieliśmy wakacji, odkąd trenujemy. Ja już trenuję freestyle kajakowy i startuję we freestyle 20 lat.
1: No to ja podpowiem tylko, że wakacje są całkiem przyjemne, warto spróbować. Polecam gorąco. Zanim skończymy naszą rozmowę, jeszcze chciałem podpytać o jedną rzecz. Freestyle to jest kategoria, gdzie właśnie jest pewna dowolność w łączeniu trików, w tym, co przedstawiacie podczas zawodów. A czy jest tutaj jeszcze miejsce na tworzenie nowych trików? Bo w innych dyscyplinach, nie wiem, rowery, czy na przykład deska, o której już wspominaliśmy, czy snowboard, no tam co jakiś czas pojawia się jakaś osoba, która robi coś, czego inni nie robili i nagle pojawia się taki nowy trik. Czy u was też tak jest? Czy macie jakieś triki swoje, autorskie, które może wy wprowadziliście do świata kajakowego freestyle'u?
2: Też tak u nas Jerzy może dodawać nowe triki. Mamy w regulaminie cały spis figur, są triki już zatwierdzone, które są oceniane przez sędziów i mają swoje punkty i są dodatkowe triki trofimów tak zwane. Są trzy poziomy i one zależą od trudności wykonywania triku. Czyli we freestyle kajakowym, jak startujemy, to główną zasadą jest to, że mamy 45 sekund na fali i wtedy robimy triki. Sędziowie oceniają

0: które zostały wykonane. Możemy mieć dodatkowe bonusy za wysokość figury, czyli że jest bardziej w powietrzu, albo na przykład za nieużywanie wiosła lub za połączenie większej ilości trików.
1: Mhm.
2: I co każdą główną imprezę sezonu, czyli to są na przykład Puchary Świata, a w następnym roku Mistrzostwa Świata, zawsze podczas odprawy sędziów z kierownikami ekip narodowych zawsze jest mowa o tak zwanych trofimów, bo zawsze ktoś pokazuje coś nowego. Mhm. Nasza dyscyplina się bardzo dynamicznie rozwija. Poziom z roku na rok jest naprawdę coraz wyższy i naprawdę co roku ktoś pokazuje coś nowego. Nie zawsze jest to uznawane jako nowa figura trofimów i nie zawsze jest to przez sędziów jakoś tam gratyfikowane dodatkowymi punktami, ale to jest nieustanny rozwój. I ten właśnie freestyle też polega na tym, że podczas zawodów zdarza się, mi się tak zdarzyło podczas Mistrzostw Europy, kiedy zdobyłem tytuł, że przeszła 45 sekund, jest 40 sekunda, coś mi nie wyszło i nagle się włącza improwizacja. I z tej improwizacji wyszła figura, którą wcześniej tam robiłem i to była właśnie trofimów. Ale nie brałem pod uwagę tego, że będę próbował w zawodach, bo to była bardzo trudna figura. Ale uznałem, a, dobra. No i zrobiłem i zostałem mistrzem Europy. Jeśli chodzi o figury, które my wprowadziliśmy, to wydaje mi się, że mojego autorstwa może być figura, którą nie nazywałem jakoś konkretnie. Jest to mieszanka czegoś, co już istniało, ale to był piruet na dziobie do salta w powietrzu z rotacją boczną do salta przodem.
1: Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wizytę w naszym studio. Dziękuję za rozmowę. No i przede wszystkim życzę tego upragnionego mistrzostwa. No wierzę, że to jest tylko kwestia czasu. Drodzy Państwo, a dzisiaj miałem przyjemność rozmawiać z wicemistrzami świata we freestylu kajakowym, Zofią Tułą oraz Tomkiem Czaplińskim. Dziękuję Wam serdecznie.
0: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
1: Zapraszam również na kolejne magazyny lokalne. Łażej Stachewicz. Do usłyszenia.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Magazyn lokalny.
1: Przy mikrofonie Maciej Rukiewicz. Dziś o sporcie. Futsal, czyli halowa gra w piłkę nożną, wróciła do Jeleniej Góry. Rozgrywki rozkręca Jarosław Wichowski, trener z wieloletnim doświadczeniem i miłośnik piłki nożnej.
2: Jeleniogórska Liga Futsalu powstawała w mojej głowie już od dawna, bo sam gdzieś byłem czynnym zawodnikiem tej ligi, ale to w okolicach może dekady, nawet kilkanaście lat temu ta liga funkcjonowała w Jeleniej Górze co roku, gdzieś później zamarzyłem, żeby tą ligę reaktywować. Tutaj przy pomocy miasta Jelenia Góra i pana prezydenta miasta, pana Jerzego Łużniaka, udało się tą ligę reaktywować. W tej chwili występuje w niej 8 zespołów. Myślę, że jest to jedyna liga darmowa w Polsce, gdzie kluby nie ponoszą żadnej opłaty, mają zapewnione za zwycięstwa puchary, medale, nagrody indywidualne. No tutaj mogę powiedzieć, że wiele firm z Jeleniej Góry, z okolic, zaangażowało się też w pomoc, fundując różnego rodzaju vouchery na swoje usługi. No mogę tylko powiedzieć, że na przykład nagrodą główną dla MVP turnieju jest nowy rower ufundowany przez Jeleniogórskie Centrum Rowerowe, Cieplickie Centrum Rowerowe, przez firmę pana Michała Jarmonda, i gramy o puchar słoiki catering w szkle, tak więc tych firm jest sporo. Występuje, tak jak mówię, 8 drużyn. Gramy praktycznie co tydzień w poniedziałki, każdy z każdym 7 kolejek.
3: Na czym polega gra w tej lidze?
2: Gra w lidze polega na tym, że jest zapisanych 8 drużyn. Gramy systemem każdy z każdym, gdzieś tam po losowaniu. Wystartowaliśmy na początku grudnia, kończymy ligę 29 stycznia. Tak naprawdę jest to taki okres drużyn, bo tutaj występują drużyny seniorskie, okres takiego roztrenowania, ale żeby ci zawodnicy cały czas byli w ruchu, czyli też działania tutaj prozdrowotne, Fundacji Przyszłość to marzenia. Myślę, że takie angażujące w sport, krzewiące ideę kultury fizycznej. Futsal jest bardzo dynamiczną, rozwijającą się dyscypliną w Polsce, na świecie, to tylko nie wiem, nie każdy wie, że w Brazylii jest to sport narodowy i tak naprawdę wszyscy ci świetni zawodnicy, którzy grają w tej chwili w Europie, wywodzą się właśnie z futsalu, z gier małych, z gier 3x3, 4x4, 5x5, tak jak tutaj typowa gra futsal, która troszeczkę ma inne przepisy niż gra na trawie i, tak jak mówię, jest bardzo dynamiczna. Co chwilę ten wynik może się zmieniać, dosłownie co kilka sekund można być pod jedną bramką, za chwilę pod drugą. Widać od razu kreatywność zawodników i myślę, że ten futsal powoli wraca do Polski, bo przypomnę tylko, że niektóre akademie typu Legia Warszawa, najlepsze w Polsce, do pewnego rocznika obowiązkowo raz w tygodniu grają w futsal, zwłaszcza w okresie takim przygotowawczym.
3: Liga futsalu, 8 drużyn, też są tabele, też można poczytać wyniki, liczbę bramek. Na tym polega ta punktacja?
2: Jasne, za zwycięstwo 3 punkty, za remis 1 punkt, za porażkę oczywiście 0. Wyniki są na bieżąco podawane na profilu, na fanpage'u jednego z partnerów firmy Sportevo, biura sportowego, które organizuje wyjazdy na mecze oraz turnieje i obozy sportowe w całej Polsce i za granicą. Można zobaczyć tabelę strzelców, właśnie wyniki. Dodatkowo po każdym meczu wybierany jest MVP, czyli najlepszy zawodnik, który zawsze dostaje jakąś fajną nagrodę. Widzę, że ci zawodnicy już przeżywają, kto gdzieś tam może tą nagrodę dostać, plus dodatkowo z 4 spotkań najlepsi zawodnicy w głosowaniu na fanpage'u zostają wybierani zawodnikami kolejki i przy okazji następnego rozdania, następnych spotkań otrzymują dodatkową nagrodę ufundowaną właśnie przez jakąś firmę z Jeleniej Góry lub z okolic, lub przez po prostu Fundację Przyszłość do Marzenia.
3: Kto gra w waszej lidze? Jakie drużyny?
2: Wiktoria Jelenia Góra gra również drużyna Lotnika Jeżów Sudecki, drużyna pierwsza i drużyna druga, gra drużyna Olimpii Kowary, też z zawodnikiem, który kilkanaście lat temu strzelał bramki, w ostatniej kolejce również strzelił. Pozdrawiamy tutaj trenera Olimpii Sebastiana Szujewskiego, czyli tak wracają gdzieś ci zawodnicy po wielu latach. Gra klub KS Wojcieszyce Szklarska Poręba, gra drużyna młodzieżowa Karkonoszy Jelenia Góra, gra klub sportowy Łomnica. Pabgol Jelenia Góra. Też z jednej strony, no tutaj trener i opiekun Pabgola Jelenia Góra, pan Lech Walczak gdzieś prowadził tą ligę jeleniogórską i to też jest fajne, że teraz wraca troszkę w innej roli, obserwuje to, tak jak mówię, to dziś jest reaktywacja, potrzebujemy na pewno kilku lat, żeby rozpropagować z powrotem tą ligę, a w przyszłości liczę na to, że ta liga będzie się odbywała już w postaci pierwszej, drugiej, a może i nawet trzeciej ligi na wielu halach w Jeleniej Górze.
3: W tej chwili gdzie gracie i na jakich wymiarach, bo to też warte zaznaczenia.
2: Liga odbywa się na hali pełnowymiarowej na ulicy Złotniczej 12, czyli na hali miejskiej w parku sportowym Złotnicza. Hala pełen wymiar, czyli 20 metrów na 40. Tutaj gramy na hali.
3: Jakie są zasadnicze różnice pomiędzy piłką nożną, taką, którą znamy z murawy, a tą na hali, bo rozmiary już poznaliśmy. Jakie są jeszcze zasady?
2: Jasne, no futsal, no przede wszystkim jest to, tak mówiąc kolokwialnie, jest to piłka nożna halowa. Gra się piłką przystosowaną do gry na hali, wiadomo, w specjalnym obuwiu do tego przeznaczonym. Gramy 5 na 5. Oczywiście dopuszczalne są zmiany w każdej chwili w swojej strefie zmian. Są troszkę inne przepisy, bo my też te przepisy nie wszystkie wyciągnęliśmy z futsalu. Powoli je zaczynamy wprowadzać. Myślę, że w przyszłym roku to już tak dogłębnie gdzieś reaktywujemy taki prawdziwy futsal, ale tutaj do bramkarza można tylko zagrać raz, nie ma błędu połowy. Oczywiście futsal jest przede wszystkim troszkę zdecydowanie mniej fizyczną dyscypliną od piłki nożnej na trawie, gdzie jest większy kontakt, gdzie dopuszczalne są wślizgi, gdzie po prostu bardziej decyduje w niektórych momentach fizyka niż technika, niż kreatywność. Tutaj w futsalu jednak pewnych braków technicznych nie da się ukryć i jak powiedział kiedyś bardzo znany trener, pokaż mi jak grasz w futsal, a ja powiem ci, czy będziesz grał w piłkę nożną.
3: Też są bramkarze?
2: Oczywiście są bramkarze, strzela się bramki jak najbardziej, na tym to polega. Bramki są mniejsze, tak jak do piłki ręcznej. Bardzo dynamiczna gra, tak jak mówię, no super się ogląda, jeżeli ktoś potrafi grać w futsal, akcja się przenosi z jednej strony na drugą, szybka wymiana podań, bardzo przyjemne oglądanie. Sam gdzieś wiele wyjeżdżam na mecze i miałem okazję raz być na meczu, taki naprawdę wysoki poziom, grała FC Barcelona z halą na Palau Arena wypełnioną po brzegi z drużyną Interu Movistar, czyli tak naprawdę z Realem Madryt, czyli FC Barcelona, Real Madryt, gdzie najlepsi zawodnicy na świecie grali, wynik z tego co pamiętam 5-3, gdzie Barcelona ostatnią bramkę strzeliła kilka sekund przed końcem, a Inter Movistar wycofał bramkarza, czyli tak naprawdę w polu grało 5 zawodników, bramka odsłonięta, świetny doping, to w porównaniu do dopingu na Camp Nou naprawdę czapki z głów, świetnie się to oglądało i tak naprawdę pokazało mi, ja w tym futsalu byłem zakochany od zawsze jako też młody zawodnik, grający na trawie, bardzo lubiłem grać w piłkę nożną na hali. Jest tendencja taka, że niektórzy trenerzy uważają, zawodnicy, że futsal powoduje kontuzji, no są badania naukowe, że wręcz przeciwnie, jest to bardzo dobra profilaktyka przeciwko kontuzjom, która wzmacnia stawy, ścięgna, ale trzeba to robić z głową i gdzieś to tak się zakorzeniło, myślę, że nie tylko w Polsce, że futsal powoduje kontuzję, wręcz przeciwnie, futsal wzmacnia.
3: Jeżeli chodzi o Jeleniogórską Ligę Futsalu, to jeżeli ktoś ma ochotę dołączyć, a niekoniecznie jest zawodnikiem, no to tutaj chyba będą już pewnego rodzaju problemy, no bo grają dużo bardziej doświadczeni ludzie.
2: Jak najbardziej, w tej chwili grają drużyny klubowe, ale w przyszłości chcemy otworzyć się na ligi biznesowe, żeby była ta liga dostępna dla każdego. Zresztą kiedyś też była Jeleniogórska Liga Biznesu i w przyszłości wzorem gdzieś dużych miast, między innymi Wrocławia, gdzie bardzo prężnie działa Wrocbal, działają ligi wrocławskie na Orlikach. Myślę, że jest to duże zapotrzebowanie również w Jeleniej Górze do tego, żeby ludzie uprawiali sport, bo myślę, że gdzieś w piątek wieczorem na pewno przyjemnie pójść przykładowo na Orlik, zagrać, porywalizować, nawet dla osób dorosłych, nieuprawiających, gdzieś tam nawet amatorsko w klubach regionalnych piłki nożnej, mogą sobie pograć, później pójść na wspólną kolację i gdzieś też żyć swoją ligą, która będzie opakowana marketingowo, będzie prowadzony fanpage, tak jak teraz przy tej lidze futsalu.
3: Z tego co ja pana kojarzę, to kojarzę pana z Mirska. Jeszcze wcześniej był pan trenerem drużyny piłkarskiej Włókniarza. Bardzo fajne atmosferze były rozgrywane mecze. teraz uczy pana dzieci, młodzież w Karkonoszach i jeszcze trenuje w Jeżowie Sudeckim. Zna pan ogromną liczbę osób, które zajmują się piłką nożną. Czy z zewnątrz odzywają się a propos tego futsalu? Jest jakieś zainteresowanie?
2: Jasne, bo oprócz tej ligi zimowej również organizowałem inne turnieje seniorskie, na których tak naprawdę grały drużyny z całego okręgu jeleniogórskiego i nie tylko. Niedawno graliśmy o Mistrzostwa Dolnego Śląska Sportewo w futsalu, gdzie wystąpiło 21 drużyn z całego województwa. To też był największy turniej futsalu w naszym województwie. W przyszłym roku planuję już na 8 halach, że wystąpi w okolicy 64 drużyn z całej Polski w jednym czasie, tak więc myślę, że to będzie duże przedsięwzięcie. Tak jak pan wspomniał, pracowałem w Mirsku przez wiele, wiele lat w klubie seniorskim. Pracowałem w szkole w Mirsku i też gdzieś dobra współpraca z panem burmistrzem, panem Andrzejem Jasińskim, którego serdecznie pozdrawiam. Naprawdę ten klub funkcjonował bardzo, bardzo fajnie i tutaj z zawodnikami mam bardzo dobry kontakt do dzisiaj. Gdzieś tam wymieniamy się poglądami na ten temat, co się dzieje teraz, co się działo, jak to wszystko wspominamy. Przypominam, że drużyna z Mirska, mała miejscowość w okolicy 4000 ludzi, występowała w czwartej lidze, nawet w jednogrupowej czwartej lidze, radziła sobie naprawdę bardzo, bardzo dobrze, a bazowała na swoich zawodnikach, bo jak nazwać granie 9-10 naprawdę wychowankami Włókniarza Mirsk w pierwszym składzie w czwartej lidze. Były takie czasy, co myślę, że w tej chwili jest to ewenement, nie ma takiej drugiej drużyny, a też poziom był bardzo wysoki. My graliśmy z takimi drużynami jak Zagłębie Drugiej Lubin, które w tej chwili występuje w drugiej lidze i przykładowo był sezon, gdzie na 30 kolejek Zagłębie wygrało 28 razy, 2 razy zremisowało i zremisowało na boisku w Mirsku, na wielkim boisku, gdzie pan Bolesław Faściszewski gdzieś tam dopingiem niósł i kibiców i nas, walczyliśmy jak naprawdę bardzo dzielnie i te punkty zdobywaliśmy z tymi drużynami topowymi, grając naprawdę młodym składem i cieszę się, że niektórzy z tych zawodników gdzieś na tyle się rozwinęli, że przykładowo Paweł Niemieniony, który wchodził jako 16-latek do drużyny seniorskiej, w tej chwili myślę, że jest jak nie najlepszym, to jeden z najlepszych zawodników trzecioligowych Karkonoszy, śmiało mógłby grać w zdecydowanie wyższej lidze.
3: Jeżeli porównać te drużyny, które grają na dużym boisku i na futsalowym boisku, to jak to się przekłada? Lepsi są tutaj, a tam gorsi?
2: Różnie z tym bywa. Wiadomo, że zawodnicy grają na różnych pozycjach i w futsalu to wszystko odbywa się bardziej dynamicznie i niektórzy zawodnicy, można powiedzieć, zdecydowanie lepiej mogą radzić sobie na boisku, być bardzo dobrymi zawodnikami, a w futsalu nie wyglądać za dobrze i też gdzieś myślę, że ten futsal dla tych zawodników jest potrzebny do tego, żeby rozwijać szybkość grania, kreatywność, myślenie, rozwiązywanie sytuacji, antycypacje, tak naprawdę gdzieś co chwilę jakieś dynamiczne fragmenty gry. W jedną stronę może być w sytuacji 2-1, za chwilę 3-2 w przeciwną i tu futsal nie wybacza. Każde gdzieś tam błędne przyjęcie piłki, nie w tą stronę, błędne rozwiązanie sytuacji po prostu nie przyniesie bramki, bo no, sekunda, dwie, pół sekundy może decydować praktycznie o wszystkim. Dlatego futsal jest bardzo fajną dyscypliną. Tu nie ma błędu połowy. Gdzieś na rozgrywkach takich halowych, szkolnych jest błąd połowy. Tutaj bramkarz może złapać, rzucić ręką na drugą połowę, gdzie już wychodzi zawodnik. Nie ma spalonych. To też ostatnio dało mi do myślenia, że dzieci chyba coraz mniej grają w futsal. Na jednym z turniejów, gdzie graliśmy w Karpaczu, turniej Błyszczące Oczy. Nowy taki projekt na bazie też niemieckiego Związku Piłki Nożnej DVB i Football Association z Anglii. Stworzyliśmy wraz z bratem Rafałem taki turniej stwarzający fajne środowisko do rozwoju młodych piłkarzy i tam jeden z zawodników mówił, że nie przechodzi przez połowę, bo boi się o spalonego. Tak gdzieś tam w kuluarach usłyszałem. Tak więc no, tych zawodników trzeba edukować, muszą się uczyć i to na pewno wpłynie na ich rozwój. Teraz powstało dużo boisk sztucznych. Zawodnicy trenują cały czas na boisku sztucznym. Trenerzy mówią, że nie wchodzą na hali, bo my gramy na trawie, to trenujemy na trawie. Uważam, że może niektórzy mają inne zdanie, ale uważam, że jest to duży błąd, bo zawodnicy, zwłaszcza w tym wieku rozwojowym do 12, może nawet do 14 roku życia, powinni jak najczęściej grać futsal, grać małe gry różnego rodzaju, żeby stwarzać im różnego rodzaju środowisko, tak jak kiedyś było. No jednak kiedyś chyba dłużej się grało, więcej się grało na podwórkach i jak mówią niektórzy, niektórzy zawodnicy, no jeden z najlepszych zawodników świata, Johan Cruyff, mi się nasuwa taki cytat, jak mówił, że on się nie nauczył grać na treningach w piłkę, tylko on się nauczył grać w piłkę na podwórku po prostu.
1: Moim i Państwa gościem był Jarosław Wichowski, trener i pasjonat piłki nożnej, halowej i tej z zielonej murawy. Ja nazywam się Maciej Rukiewicz i zapraszam do kolejnych magazynów Radia SK2.
0: Magazyn lokalny.
1: Przy mikrofonie Maciej Krukiewicz. Zapraszam na kolejny magazyn. Tym razem o zabytkach w naszym regionie i pracy konserwatora, o której opowie Państwu.
4: Nazywam się Krzysztof Kurek, jestem kierownikiem delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Bielinie Górze.
3: Czyli mówiąc pokrótce, konserwator zabytków, czy to jest właściwe sformułowanie?
4: No tak, pełnię funkcję konserwatora zabytków na obszarze właśnie delegatury, czy jestem upoważniony przez Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu do pełnienia w jego imieniu funkcji konserwatora zabytków.
3: Co to znaczy? Czym się zajmuje konserwator zabytków?
4: Konserwator zabytków podejmuje działania mające na celu ochronę substancji zabytkowej. To są działania administracyjne, czyli przeprowadzamy kontrolę obiektów zabytkowych, wydajemy decyzje administracyjne polegające na wydawaniu zezwoleń na pracę w obiektach zabytkowych i na obszarach. Wykonujemy kontrolę, jak mówimy, obiektów zabytkowych, czyli kontrolujemy ich stan. I to jest jakby nasze podstawowe zadanie.
3: Okej, czyli chronicie historię.
4: Chronimy historię albo jakby jej taki materialny wymiar, którym jest architektura, dziedzictwo kulturowe, szeroko pojęte, zabytki ruchome, czyli może tak wyjaśniając rzeźby, obrazy, czyli zabytki ruchome, nieruchome, architekturę i wyposażenie obiektów zabytkowych.
3: U nas tego jest ogrom. Jakieś przykłady, które udało się ochronić, które udało się wesprzeć?
4: Ogrom to jest właściwe słowo, ponieważ biorąc pod uwagę statystyki, to były województwo jeleniogórskie, czyli obszar delegatury, którą kieruję, to w klasyfikacji ilości zabytków w skali całej Polski jesteśmy na drugim miejscu. Po delegaturze w Wałbrzychu mamy więcej zabytków niż w Małopolsce i tak dalej. Także jesteśmy bardzo zasobnym obszarem w obiekty zabytkowe, co nas wszystkich cieszy, ale jednocześnie sprawia duże problemy, ponieważ tej substancji jest bardzo dużo. Jest w różnym stanie technicznym. Sami Państwo wiecie, widzicie to, jak obiekty zabytkowe funkcjonują. Jedne są w bardzo dobrym stanie i udało je się uchronić, inne niestety nie. W ostatnim okresie takimi spektakularnymi działaniami, którym można się pochwalić w naszym rejonie, to oczywiście to, co już często powtarzałem, to jest siedziba Karkonoskiego Parku Narodowego w Sobieszowie, która udanie została zrealizowana na siedzibę, jednocześnie jakby na taką działalność wystawienniczą, która raz, że promuje region Karkonosze, ale jednocześnie jest przykładem bardzo dobrze przeprowadzonych robót konserwatorskich.
3: Na czym one polegały?
4: Prace konserwatorskie właśnie to jest jakby typowy przykład, gdzie prace konserwatorskie czy budowlane zostały poprzedzone właśnie wielką kwerendą archiwalną, które i mieliśmy dosyć dużą wiedzę na temat, jak ten obiekt wyglądał przed przebudową na szkołę za czasów, kiedy tam była siedziba Szałgoczów, i w porozumieniu z inwestorem, którym bardzo sprzyjał tym działaniom, jak również bardzo dobrym biurem projektowym, udało się wypracować tego typu działania, że w tym obiekcie zachowano jak najwięcej substancji zabytkowej, a z kolei my jako Urząd Konserwatora Zabytków pozwoliliśmy na takie działania modernizacyjne, które pozwoliły umieścić w tym obiekcie bardzo nowoczesne wystawy multimedialne i które połączenie właśnie tych działań konserwatorskich jakby z chęcią inwestora zaadaptowania tego obiektu spowodowały, że ten obiekt żyje i zupełnie innym, bardzo ciekawym życiem i jest bardzo chyba przyjazny dla ludzi samej Jeleniej Góry, ale z całej Polski też.
3: Jeżeli mówimy o historii i historii Pałacu Szowgoczów właśnie w Sobieszowie, to jaka jest jego historia? Jaki jest jego wątek? Bo tutaj chyba zwracam się do odpowiedniej osoby.
4: To znaczy, może nie do końca, bo to właściwie tu są jakby dwa wątki. Historia architektury. Obiekt powstał już w XVI wieku. Jest związany jakby cały czas z dominią Żabloczów. Na początku pałacem, zamkiem w Chojniku. Później był tam zawsze siedziba zarządu Żabloczów. Właściwie tam nigdy nie przebywali Żabłocze, jako nie traktowali tej siedziby jako swojej siedziby mieszkalnej, tylko był tam zarząd, bo mieściła się biblioteka, archiwa i siedziba Żabłoczów na tym terenie mieściła się w pałacu w Cieplicach, ale ten obiekt odgrywał istotną rolę w zarządzaniu ogromnych dóbr Żabłoczów na terenie Karkonoszy i u podnóża Karkonoszy. No i świadczy o tym, o potędze tego rodu, jak również o świadomości, o ich działalności gospodarczej na tym terenie, która w jakiś sposób przyczyniła się do rozwoju tego naszego rejonu.
3: Okej, sięgnijmy jeszcze dalej, sięgnijmy może do średniowiecza, jeżeli mówimy o Starej Kamienicy, zamek w Starej Kamienicy. Czy przy nim też jakby się udało działać na rzecz zabytku?
4: Tak, to też jest spektakularne działanie, ale tutaj jakby inicjatorem tego działania, to muszę sam parlamentarią powiedzieć, jest Urząd Gminy w Kamienicy, w Starej Kamienicy, którzy była poprzednia pani wójt, zainicjowała razem ze swoimi współpracownikami odbudowę tego obiektu, wiedząc, że był tam kiedyś renesansowy zamek. Przed podjęciem tej odbudowy obiekt przedstawiał się jako pupa, jako ruina, która porosła dużymi okazami drzew. To było właściwie wzgórze, z którego wyrastała tylko wieża. Gmina podjęła ogromne kroki. Od wielu lat, od chyba 2013 roku były prowadzone te prace, w którym mozolnie odkrywano poszczególne partie zamku, czyli odgruzowywano go, odgruzowano wszelkie piwnice, odbudowano mury obwodowe, naprawiono kamieniarkę, odkryto przede wszystkim most, który prowadził do tego zamku. Odnaleziono fragmenty renesansowego portalu, który zgromadzono, wpisano go zresztą do rejestru zabytków. Nie osiągnięto taki efekt, którym de facto mamy czytelny układ zamku renesansowego z wieżą, który właściwie już jest obiektem muzealnym, dostępnym przez ten most, bardzo ciekawym. No i teraz wiem, że gmina przymierza się do tego, do takiej wisienki na torcie, jakim będzie odtworzenie portalu, który jest prawie w komplecie. Odtworzą scenę parawanową, w którą umieszczą jego rodzynki, fragmenty tego portalu i odtworzymy jakby główne wejście do zamku, czyli też bardzo ciekawa inicjatywa. No, przede wszystkim miejsce, które będzie znane już na mapie turystycznej tej części Karkonoszy czy Kotliny Jeleniogórskiej.

0: w Miłkowie.
1: Tak, kościół w Miłkowie jest obiektem, jest to był kościół ewangelicki. W tej miejscowości jest drugi kościół katolicki. To jest taki przykład typowy dla naszych ziem, że w jednej miejscowości były dwie świątynie. To tutaj mamy taki przykład, w którym jedna jest niewykorzystywana dla potrzeby kultu. Jest w złym stanie technicznym, jak wiemy, od wielu, wielu lat. Należy do, jest własnością gminy. Parę lat temu, chyba ze 2-3, była taka katastrofa, no to się tam z tej wieży posypało. Ale tu mamy do czynienia z kolei z takim działaniem gminy, która podjęła działania ku temu, żeby ten obiekt zabezpieczyć. Raz, że podjęli takie działania polegające na zrobieniu projektu wstępnego zabezpieczenia. Starają się o dofinansowanie. Chyba z tego, co wiem, z Polskiego Ładu mają przyznane na to środki. I widząc po działaniach pana wójta, mam nadzieję, że akurat po długich latach jakby zastoju jest szansa na to, że ta wieża zostanie odbudowana. Z tego, co wiem, no są ambitne plany właśnie, żeby służyła też turystom jako wieża widokowa. Ona jest bardzo ważna, że tak powiem, dla panoramy Miłkowa. Nie wyobrażam sobie, i pan zresztą władze gminy też sobie nie wyobrażają, to jest właśnie pozytywne, że chcą zachować jakby tą wieżę w panoramie tego miasteczka. I stąd no zdaję sobie sprawę, znaczy jestem prawie pewny, że tu mamy akurat do czynienia z przykładem takim, że obiekt zostanie uratowany.
2: Mariusz Marek, wójt gminy Stara Kamienica. Oddaliśmy ostatni etap zabezpieczenia przyziemi tego zamku. Prace przy przyziemiach trwały już od ładnych paru lat. Co roku pozyskiwaliśmy pieniążki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zabezpieczając kolejne przyziemia, kolejne piwnice. Najbardziej widowiskowa z tych prac została zakończona. Został odtworzony dziedziniec naszego zamku. Natomiast, żeby te piwnice ocalić, musieliśmy je też zabezpieczyć przed dostępem wód deszczowych, opadowych. I ostatnim elementem to było właśnie odprowadzenie tych wód z dziedzińca, które po prostu infiltrowały w głąb piwnic. Dodatkowo jeszcze z innego projektu, z PROW-u, zrobiliśmy pozostałość wieży, która dzisiaj jest udostępniona jako wieża widokowa. Przypominam, jest to obiekt zabytkowy, musieliśmy wiele rzeczy sprawdzać, wyrysowywać, wiele rzeczy wychodziło podczas prac budowlanych, o których nie mieliśmy pojęcia.
0: Te piwnice, jak one są duże, które mieszczą się pod zamkiem?
2: To jest około 8 piwnic wielkości od 6 na 7 metra do 12 na 6. Chcemy te piwnice przeznaczyć jako miejsce do ekspozycji wszystkich artefaktów, które wydobywamy w trakcie prac budowlanych. A są to przepiękna ceramika, elementy z piaskowca, są to drobne monety, fajki, kafle z pieców.
0: Powróćmy do pracy konserwatora zabytków. Pan Krzysztof Kurek.
1: Również prowadzone są prace przy obiektach ruchomych, czyli obrazach, rzeźbach. To z wiadomych względów odbywa się przede wszystkim w obiektach typu sakralnego, muzeach czy w rezydencjach, które posiadają tego typu wystrój. Najczęściej są to, jak w przypadku kościołów, to są konserwacje ołtarzy, obrazów, jak również rzeźb. Co roku jest pula przeznaczona pieniędzy na takie typu remonty. Jedny z takich, które mi się przypominają, to aktualnie bazylice Erasma i Pankracego. Prowadzone są prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym. Oczywiście Krzeszów to jest jakby prace, które nie mają końca. Tam co roku są prowadzone pewnego rodzaju prace konserwatorskie przy wystroju. Także to jest praca, która odbywa się sukcesywnie stale i jest takim dopełnieniem wystroju architektonicznego, czyli niezwykle istotna. I jest to jak również taka codzienność konserwatorska. To znaczy nasza działalność polega również nie tylko na wydawaniu decyzji na obiekty zabytkowe, typowo wpisane do rejestru zabytków, ale również

0: Również wydajemy decyzje na inwestycje, które są na obszarach wpisanych do rejestru zabytków albo na obszarach chronionych poprzez właśnie ujęcie gminnej ewidencji zabytków. Tak, mamy do czynienia z ogromną ilością decyzji, które wydajemy na obszarze Szklarskiej Poręby, Karpacza, Świerodowa Zdroju i większości miejscowości, które są na obszarze dawnego województwa jeleniogórskiego. Stąd no, uzgadniamy projekty architektoniczne, inwestycje współczesne, tak jak pan mówił. Nie? To jest również taka... No, uzgadnialiśmy również ten ośrodek sportów w Jakuszycach. Wszystkie te budowle apartamentowce i tak dalej, to jest czasami nasza też porażka, nie? Bo uzgadniamy to z tego racji tego, że mam taki urząd, ale ja chętnie bym na przykład nie zezwolił na lokalizację obiektów. Tam jest zbyt dużo tej architektury, która właściwie zagęszcza te wspaniałe miejscowości i tam naprawdę trudno już wsadzić palec w te wszystkie apartamenty. No ale taki jest plan i musimy to robić. Także uzgadniamy również obiekty, które są współczesne, ale są położone na obszarach chronionych poprzez konserwatora zabytków.
1: A to pozwala zachować zabytki w centrum Jeleniej Góry, bo już nieraz były zakusy na zaburzenie cennych historycznie obiektów. Moim gościem i państwa był konserwator zabytków Krzysztof Kurek i Mariusz Marek, wójt Starej Kamienicy. Ja nazywam się Maciek Rukiewicz i żegnam się z państwem. Do usłyszenia.
2: Magazyn lokalny.
1: Witam państwa serdecznie, przy mikrofonie Maciek Rukiewicz. Dziś przygotowałem dla państwa wywiad związany z historią powojenną Jeleniej Góry. Choć tematu II wojny światowej nie da się tu uniknąć. Poza tym jest to motyw związany z ludźmi z tego regionu. No i mamy tutaj sensację. Po kolejną dawkę informacji o historii Jeleniej Góry, stolicy Karkonoszy, udaliśmy się do historyka, byłego dyrektora Księżnicy Karkonoskiej, Marcina Zawiłę. Mamy tutaj troszeczkę sensacji.
3: Napad na bank w Szklarskiej Porębie.
4: No tak, napady na bank zazwyczaj były tematami filmów, książek, ale w filmach występowały, to były takie bardzo wywołujące napięcie wśród osób oglądających filmy. Ale ten napad odbył się rzeczywiście, nie był żadnym napadem fikcyjnym. Odbył się w 1948 roku. I był dość ciekawy, bo wiadomo było o nim zaraz po napadzie i w okresie komunistycznym. Bardzo często wspomina się o tym napadzie w pamiętnikach swoich. Pierwszy starosta jeleniogórski powojenny Tabaka pisze jako taki dowód stanowczej walki z bandytyzmem na ziemiach zachodnich. Proces był pokazowy. W wyniku tego procesu zapadły dwa wyroki śmierci. Nawiasem mówiąc, wykonane w Jeleniej Górze. Ciała ofiar zostały złożone tutaj na cmentarzu. Jednego z nich ekshumowała rodzina i przeniosła do Wielkopolski, gdzie mają rodzinne groby, drugi spoczywa do dzisiaj. Ale sprawa jest dużo bardziej ciekawa, bo bandytyzm jak bandytyzm. W okresie powojennym było to dość powszechne i masowe na tych terenach. Jednak po latach udało mi się dotrzeć do bardzo ciekawych informacji. Otóż tak, zaraz po wojnie, czy jeszcze w trakcie wojny, oddziały Armii Krajowej, które szykowały się do walki z wycofującymi się Niemcami w ramach akcji Burza na Lubelszczyźnie, dowodzone były przez takiego legendarnego dowódcę, majora Dekutowskiego, pseudonim Zapora. Po wojnie Rosjanie i nasze komunistyczne siły zaczęły masowo aresztować byłych hakowców. No nie mieli wyjścia, uciekli do lasu. I wtedy wraca Zapora, który jakby porzucił już swoje wojenne rzemiosło, na Lubelszczyznę i organizuje z nich oddział. Najczęściej wspomina się te oddziały jako oddziały walczące z komunistami. Oczywiście dochodziło do walk. Jednak sam Zapora jako cel główny postawił sobie to, żeby tych ludzi po wojnie uratować od walki, jak to się w tym slangu powojennym mówiło, zalegalizować, dać im lewe dokumenty i najczęściej wysłać na ziemię zachodnie. I tak tutaj w okolice Jeleniej Góry trafia duża grupa akowców z Lubelszczyzny, konkretnie z takiej wsi, która chyba dzisiaj jest przedmieściem Lublina, Niedrzwicy Wielkiej. I tak, jeden z nich uruchamia sklep, knajpę w Rybnicy. Drugi, który był oficerem sanitarnym, pseudonim Bachus, miał oddziału w Armii Krajowej. On taki nie skończył medycyny przed wojną, ale był chyba już na ostatnim roku. No, zaczyna tutaj, osiedla się w Piechowicach i zaczyna jakąś praktykę taką quasi-medyczną, bo jeszcze uprawnień pełnych medycznych nie miał. Jeden z nich jest księgowym w spółdzielczości, kilku z nich pracuje na kolei i takie centrum ich aktywności to jest Rybnica. Rybnica, która w części jest zasiedlona przez mieszkańców ze wschodu, w części przez lubliniaków. No i nagle byli żołnierze Dekutowskiego, ci zakonspirowani, zalegalizowani na lewych papierach, próbujący tutaj w Jeleniej Górze się jakoś znaleźć sobie miejsce w życiu, dowiadują się, że UB, stosując zresztą taki dość okrutny podstęp, aresztuje ich ukochanego dowódcę, majora Dekutowskiego, pseudonim Zapora, nawiasem mówiąc, cichociemnego człowieka z olbrzymią historią. No i ci wszyscy, ta wiadomość, no wiadomo, że tych ludzi...
5: Pokrótce, przepraszam, kim byli cichociemni, bo nie wszyscy...
4: Cichociemni byli to specjalnie wyszkoleni żołnierze Wielkiej Brytanii, zrzuceni na spadochronach do Polski, aby tu organizować i wspierać podziemie Armii Krajowej. No, czyli komandosi, mówiąc dzisiejszym językiem. I ta wiadomość się wzburzyła czy zaniepokoiła wszystkich jego żołnierzy. No i nagle jeden z nich, akurat człowiek świecki o pseudonimie Bachus, ten lekarz, otrzymuje wiadomość, że jest możliwość uwolnienia ich tego ulubionego dowódcy w zamian za wręczenie bardzo wysokiej łapówki, 2 miliony złotych, na ówczesne czasy była to olbrzymia kwota, no ale te pieniądze trzeba było skądś zdobyć. No i w tym momencie właściciel knajpy, pan świecki pseudonim Nerf, wyciąga broń. Do zespołu przystępuje w Bachus i jeden z księgowych GS-u. Wsiadają do motoru z przyczepą. To jest bardzo ważny element całej historii, ponieważ to jest chyba motor, z tego co mi fachowcy mówili, NSU, bo zdjęcia się zachowały. Bardzo rzadki motor. I tym motorem udają się do Szklarskiej Poręby. Najprawdopodobniej w Szklarskiej Porębie ktoś z obsługi banku, który tam funkcjonował, był z nimi w porozumieniu. W samo południe wpadają do banku z bronią, próbują wyjąć pieniądze z kasy, ale okazuje się, że tych pieniędzy jest mało. Nie wiedzieli o tym, że w kasie pod taką skrzynką, kasetą na pieniądze, część banknotów układano pod spodem. W związku z tym w dalszym ciągu bank działa, ale tylko przyjmują pieniądze. Ostatecznie znaleźli wszystkie, wzięli te 2 miliony złotych, wsiedli do motoru i zaczęli wracać do Rybnicy. I tu mieli pecha. Ten motor, o którym mówiłem, to NSU, takie bardzo atrakcyjne, rzucił się w oczy albo energetykom, albo łącznościowcom, którzy naprawiali jakieś kable, i oni byli świadkami, jak motor ten skręcił z drogi do Szklarskiej Poręby do wsi Rybnica. Rybnica została w tym momencie dwa razy spacyfikowana. Przyjeżdża tam wszystko, KBW, wszystkie oddziały, które były. Następują masowe aresztowania, rewizje. Ostatecznie znaleziono te pieniądze. W całym spisku współpracują ze sobą, i to jest bardzo charakterystyczne, mieszkańcy ze wschodu, osadnicy Rybnicy, jak i ci lubliniacy. Oni do 1948 roku szkolą mieszkańców według regulaminów szkolenia komórek dywersji Armii Krajowej przedwojennej. Ludzie zostają aresztowani, odbywa się ten proces publiczny z dwoma wyrokami śmierci wykonanymi w Jeleniej Górze. Co ciekawe, w trakcie procesu komunistyczni prokuratorzy nie stawiają im zarzutu przynależności do Armii Krajowej. Wówczas bycie w Armii Krajowej w czasie wojny obciążało skazanych, ale ten proces odbywał się dokładnie w czasie, kiedy komuniści zorganizowali w Warszawie taki kongres intelektualistów w obronie pokoju, gdzie między innymi Picasso przyjechał, i chyba chcieli wyciszyć te powojenne rzeczy, stąd zrobili tam zwykły bandytyzm. Wyrok został wyrok został wykonany, wielu ludzi, którzy mieszkali w Rybnicy, nie brali udziału bezpośrednio w tej akcji, ale byli szkoleni, zostali aresztowani ci ludzie. I no, kiedy próbowałem dojść tych kulisów i rozmawiałem z częścią ludzi, no to była taka trudna sytuacja, bo oni żyli, już bardzo starsi ludzie, we wsi w takiej atmosferze no, bandytów, którzy kradli pieniądze. Nie chcieli mówić, unikali mówienia, no ale w końcu się pootwierali, kiedy ja po raz pierwszy w roczniku jeleniogórskim opublikowałem ten tekst o okolicznościach tego napadu, to jeden z tych starszych panów, już nieżyjący, bardzo zacny człowiek, z tym takim fragmentem mojego artykułu pobiegł na pole do jakiegoś tam innego działacza lewicowego czy komunistycznego, powojennego i mówi: zobacz, czyja jest racja. No i po latach okazało się, że ten napad to nie był żaden czysty bandytyzm, tylko to była taka ostatnia akcja ludzi, którzy już po prostu nie chcieli walczyć, ale musieli no, dla swojego dowódcy. Po latach pamięć tych rozstrzelanych w Jeleniej Górze, czyli Nerwa i Bachusa, staraliśmy się uczcić takim obeliskiem, który znajduje się na cmentarzu przy kaplicy, jakby upamiętniających właśnie ten epizod byłych żołnierzy Armii Krajowej z Lubelszczyzny, którzy no, szukali normalnego miejsca dla siebie. Zresztą o tej walce powojennej bardzo często różnie się mówi, ale zapomina się trochę o tym, że dowódcy tak naprawdę marzyli o jednym, żeby tym młodym ludziom zapewnić możliwość powrotu do domu, nauki, rozpoczęcia pracy, no, normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, no, ale byli trochę bez wyjścia, no bo ujawnienie się bardzo często kojarzyło się z aresztowaniem, z prześladowaniami, z fatalnymi przesłuchaniami. Dzisiaj, mówiąc o żołnierzach wyklętych, czasami dobrze jest pamiętać o tym, że ich dowódcy przede wszystkim myśleli o ocaleniu tych ludzi i zapewnieniu im normalnych warunków życia.
1: Może nie wszyscy wiedzą, dlaczego AK-owcy byli tak tępieni przez komunistów. O tym pewnie powstały książki, ale gdyby można było tak troszeczkę chociaż pokrótce powiedzieć, bo to jest ważne, nie...
4: Sprawa była złożona i bardzo geopolityczna. No wiadomo, że Rosjanie, Armia Czerwona wyzwoliła Polskę. Ze sobą przyniosła nowy rząd komunistyczny. Całą wojnę Polska, jako jeden z nielicznych krajów w Europie, stworzyła podziemie, które oficjalnie podlegało rządowi londyńskiemu, czyli legalnej kontynuacji przedwojennego rządu. I teraz tak, weszli Rosjanie. Tu istniał rząd podziemny, największa organizacja zbrojna, państwo podziemne. W związku z tym za wszelką cenę Stalin i komuniści postanowili tak, oskarżyć o współpracę z Niemcami, o wszystkie podłości, jakie można było sobie wyobrazić, a to po to, żeby nikt z Polaków nie miał ochoty wrócić do legalnego rządu. Opowieści czy nadzieja tych byłych żołnierzy Armii Krajowej, którzy wcale nie kochali przedwojennej Polski. Oni bardzo często oskarżali rząd przedwojenny o klęskę wrześniową, o słabość. Natomiast mieli świadomość tego, że dojdzie kiedyś do wyborów. Mieli nadzieję, że Zachód wymusi na komunistach wybory. Komuniści w roku jeszcze 1948 ponad wszelką wątpliwość przegraliby te wybory. W związku z tym oskarżenia, aresztowania, rozstrzeliwania i stworzenie sytuacji takiej, że ci ludzie siedzieli w lesie, no i tak, no część nie chciała, część się bała, po prostu ujawnić i wrócić do normalnego życia. Czyli ten cały konflikt to jak dramat grecki trochę, no musiał się skończyć źle dla wielu, wielu z tych ludzi.
1: Jelenia Góra po 1945 roku zaczęła być w granicach państwa polskiego, a wcześniej jak to wyglądało?
4: No to były tereny niemieckie, Rzeszy Niemieckiej czy Niemiec jeszcze wcześniej. Dopiero po II wojnie światowej w wyniku przesunięcia granic, czyli zabrano nam znaczną część terenów wschodnich należących do przedwojennej Polski, a w zamian za to otrzymaliśmy tereny po Odrejnyse. Jak to jeden z publicystów powojennych pisał, byliśmy narodem na kółkach, bo to były miliony ludzi, które musiały się spakować do pociągów i przyjechać na zachód, na teren zupełnie im nieznany. I tak między innymi ci AK-owcy czy ze Lwowa, czy AK-owcy z Lubelszczyzny, bo tu jest kilka kart tych regionalnych związków, Związków Armii Krajowej, no wylądowali w Jeleniej Górze, no bo tu można było zacząć życie od początku, czy być urzędnikiem, czy prowadzić pralnię, czy prowadzić sklep, knajpę, no różnie próbowali się ludzie urządzić. Na pewno nie było tu poczucia stabilności, bo nie dość, że ich przesiedlili, to jeszcze doszło do tego, że komuniści zaczęli wszystkich zmuszać do jedynie słusznego ustroju, jakim był komunizm.
5: Cichociemni tutaj na terenie Jeleniej Góry byli?
4: No byli, znaczy tak, oni w czasie wojny zostali zrzuceni do kraju, związali się z wieloma ugrupowaniami na różnych terenach, Komenda Główna Armii Krajowej ich różnie przesuwała. Takim ciekawym epizodem tych cichociemnych jest major Konar, nazwisko sobie zaraz przypomnę, który uczestniczył w walkach na Wileńszczyźnie. Przed wojną był sportowcem, w olimpiadzie w Amsterdamie brał udział, zdobywał medale jeździeckie, szermiercze, major Koprowski, pseudonim Konar. W momencie, kiedy Wileńszczyzna została zajęta przez Rosjan i oddziały Armii Krajowej pomagały Armii Czerwonej zająć Wilno, po tym Rosjanie zaprosili dowódców na odprawę, jak mają wyglądać dalsza ich współpraca, po czym ich aresztowali i wywieźli w głąb Rosji. To samo stało się z Franciszkiem Koprowskim, pseudonim Konar.
5: Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę dzisiejszą.
4: Dziękuję bardzo i zapraszam zawsze do Książnicy Karkonoskiej.
1: A moim i Państwa gościem był dzisiaj Marcin Zawiła, historyk, polityk i były dyrektor Książnicy Karkonoskiej.
2: Magazyn lokalny.
1: Nazywam się Maciej Rylkiewicz. Zapraszam Państwa na kolejny magazyn. Tym razem odwiedziliśmy Progress Day na Uniwersytecie Ekonomicznym. Jeleniogórską filię odwiedzili uczniowie szkół, studenci, eksperci, przedstawiciele firm i wolontariusze. Program podzielono na trzy części. Pierwszy to edukacja, gdzie uczelnia zaprezentowała swoje kierunki i organizacje studenckie. Hasłem dnia otwartego była edukacja, praca, rozwój. Drugi element to praca, gdzie czekało na jeleniogórskich uczniów 13 stoisk, wolontariuszy i fundacji. I trzecia część to rozwój uczestników poprzez warsztaty. O samym wydarzeniu opowiedzą najlepiej organizatorzy.
6: Piotr Ogala, dziekan filii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
5: Nie zwalniajcie tempa, to jest kolejna impreza, którą organizujecie w tym roku. Co tego typu wydarzenia?
6: Nowoczesna uczelnia musi współpracować z otoczeniem, musi być też widziana jako taka przydatna dla otoczenia. I to, co dzisiaj robimy, łączymy nasze cele z takim ogólnym dobrym działaniem dla otoczenia. Bo dzisiaj mamy takie wydarzenie, podczas którego promujemy wśród młodych ludzi chęć rozwoju, uczenia się i myślenia o swojej przyszłości, w tym przyszłości zawodowej, ale nie tylko. Bo są też organizacje pozarządowe, które będą mówiły o zdrowiu, o bezpieczeństwie, o pracy w charakterze wolontariusza. Także bardzo szerokie ujęcie.
5: Czyli wychodzicie jednym słowem do młodego człowieka.
6: Tak jest. To jest im takie wydarzenie, które jest adresowane do naszych studentów, którzy są dla nas przecież bardzo ważni, ale też dla młodych osób ze szkół średnich, które mam nadzieję, że nas licznie odwiedzą, już jest sporo osób, i którym pokazujemy, że warto już sobie planować, myśleć o swojej przyszłości. Oczywiście ona jest nieprzewidywalna do końca, ale decyzje, które podejmą już niedługo, będą mocno ważyły na ich przyszłości.
5: Czym jest Progress Day? Jak on wygląda?
6: Tu mogę powiedzieć, że troszkę inspirowaliśmy się teraz tymi wszystkimi noworocznymi czy też bożonarodzeniowymi targami, gdzie wystawiają różne instytucje. I tak to jest zorganizowane u nas. W auli jest wiele stoisk, gdzie my prezentujemy nasze kierunki, ale też nasze dodatkowe aktywności, takie, które oferujemy studentom, na przykład koła naukowe, wirtualną studencką firmę konsultingową i tak dalej. A oprócz tego są tam stoiska też naszych partnerów, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, które też opowiadają o tym, czym się zajmują i czym się u nich można zajmować, jaka tam u nich może być kariera. Generalnie pomysł jest taki, że oczywiście zachęcamy, żeby zainteresować się naszą ofertą, naszej uczelni, ale nie tylko. Też tu mocno pokazujemy inne możliwości, chodzi mi o pracę, o przyszłość.
5: Okej, a wracając już tylko i wyłącznie do waszych stoisk, co dokładnie można zobaczyć, co można usłyszeć?
6: Przede wszystkim promujemy nasze 4 kierunki, które mamy. To są nowoczesne, dobre kierunki, czyli zarządzanie w nowoczesnej gospodarce, ekonomia biznesu i finanse, to są 2, następnie logistyka i marketing oraz usługi biznesowe w gospodarce cyfrowej. I każdy, kto przyjdzie, może się bardzo dokładnie dowiedzieć, czego się tam nauczy, jaka go czeka przyszłość, gdzie może pracować z takimi kompetencjami. Oprócz tego, tak jak już wspomniałem, są te organizacje różnego rodzaju i projekty, które realizujemy. Chociażby jest stoisko Uniwersytetu Liderów, tego naszego młodzieżowego uniwersytetu, który cieszy się dużą popularnością, który jest dużym wydarzeniem tutaj w naszym regionie.
7: Anita Malec, jestem jedną z team liderek wirtualnej studenckiej firmy konsultingowej. To jest taki projekt działający na zasadzie firmy symulacyjnej. On został stworzony z projektu, z konkursu o milion i z tej kwoty właśnie wyremontowaliśmy sobie biuro i też tutaj pozyskujemy pracowników, pozyskujemy partnerów, działamy na rzecz realnych podmiotów gospodarczych, realizujemy dla nich projekty na zasadzie zlecenia, organizujemy różne wydarzenia, współpracujemy z naszymi partnerami uczelnianymi, jeździmy na konferencje, doszkalamy się, działamy w szeroko pojętym konsultingu, czyli takiej branży, która jest obecnie jedną z najbardziej rozwojowych w naszym zglobalizowanym świecie. Możemy się tutaj wczuć w pracę rzeczywistego podmiotu na zasadzie, że możemy rekrutować pracowników, możemy współpracować, możemy dowiadywać się merytorycznie, na czym polega praca odnośnie doradztwa biznesowego, finansowego, pozyskiwania funduszy. Jest tutaj naprawdę multum spraw, którymi możemy się zająć, możemy przełożyć naszą teorię w praktykę.
8: Nazywam się Weronika Jastrząb, jestem w zarządzie koła naukowego Economicus i finansista. Mamy tutaj karteczki z quizami, więc ludzie mogą przychodzić i losować pytania, na które odpowiadają i w zależności od trudności pytania dostają adekwatną nagrodę. Pytania dotyczą obszaru rachunkowości, finansów, ale także ekonomii samej w sobie. Który z poniższych to czynnik produkcji? A. Popyt, B. Kapitał, C. Konsumpcja. No i oczywiście tutaj odpowiedzią będzie B. W którym roku powstała giełda papierów wartościowych w Warszawie? Co to jest polityka fiskalna? A. Polityka związana z podatkami i wydatkami rządu. B. Polityka zagraniczna. C. Polityka edukacyjna.
9: Katarzyna Trybuś-Borowiecka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, filia w Jeleniej Górze, doktor, Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną. Dzisiaj w ogóle zapraszamy naszych studentów, maturzystów, potencjalnych maturzystów do skorzystania, do studiowania na naszym nowym kierunku studiów, jakim jest logistyka i marketing. Kierunek ten pozwala jakby zapoznać się z mechanizmami wpływu decyzji logistycznych i marketingowych na rozwój współczesnych organizacji funkcjonujących w dynamicznym otoczeniu uwarunkowanym między innymi takimi zjawiskami jak przemysł 4.0 i 5.0, globalne łańcuchy dostaw, cyfryzacja i robotyzacja, globalne kryzysy, media społecznościowe, e-marketing czy rynek.
10: No my akurat jesteśmy na początku jeszcze nie wszystkiego, ale zobaczyliśmy parę stoisk. Byliśmy na stoisku na samym początku, na stoisku Wośpu, później poszliśmy do
11: logistyka i marketing. Tak.
10: I teraz sobie staliśmy, tutaj jest...
11: To jest stoisko, pod którym można tam zgadywać, na przykład ile jest mule w słoiku, zgadywać proste pytania. To dostaje się naklejki, jak słyszałem od kolegi, 3 naklejki to jest nagroda.
5: Dobra, a skąd jesteście?
10: Z Żeroma. Myślę, że jest to fajne. Fajnie, żeby właśnie uniwersytet pokazywał, zachęcał osoby do tego, żeby tutaj iść, żeby gdzieś się zapoznać, zobaczyć. No to też zawsze ułatwia trochę w wyborze studiów w przyszłości. No, fajna akcja.
11: Wiele osób po prostu nie wie, gdzie pójść po tym. Biorą zawsze rozszerzenie, bo tak, bo muszą gdzieś. I czasami ludzie powinni na przykład się ukierunkować, na przykład chodzić na takie spotkania, bo to pokazuje, co mogą robić. I czasami mówią, o, to mi się podoba. I to pokazuje, że wiele osób może się dzięki takim spotkaniom ukierunkować.
12: pewno fajnie jest to, że teraz ludzie, którzy są na czwartym roku, pomagają z tym we wszystkim w organizacji i jest to taka fajna społeczność zbudowana.
13: Kwaśnik, jestem z samorządu studentów w Jeleniej Górze. Ogólnie jesteśmy organizacją studencką, która działa na rzecz studentów, więc jak najbardziej wychodzimy z inicjatywą właśnie dla uczniów uczelni. Przede wszystkim organizujemy różnego rodzaju imprezy poza uczelnią, ale również działamy na samej uczelni, inspirujemy, wspieramy i działamy, tak jak już mówiłem, na rzecz studentów. Tak, prowadzimy różnego rodzaju działania, takie jak na przykład również bierzemy udział w akcjach charytatywnych. Ostatnio wzięliśmy udział w pieczeniu pierniczków na rzecz Domu Dziecka, tutaj w Jeleniej Górze. Również organizujemy wydarzenie takie jak Dzień Kobiet, dzisiaj Mikołajki, dzień wcześniej, przed tym wydarzeniem, bo chcemy wyprzedzić konkurencję. Również wspieramy uczelnie w różnego rodzaju działaniach, takie jak forum ekonomiczne, takie jak dzisiaj Progress Day.
14: I teraz spróbuj tak jak wcześniej rozmawialiśmy, czyli ustawiasz się bokiem do mnie, pokazujesz swój profil i przekręcasz się do mnie. Mhm, zgadza się. Okej, i przekręcamy. Spróbuj to nawet troszeczkę szybciej zrobić. Dobra, na takiej zasadzie i w tym momencie możesz rękę do góry pociągnąć i tutaj zatrzymać się koło podbródka, dobra? Czyli w ten sposób i kręć.
15: Dzień dobry, Danuta Bocheńska, fotograf. Uczę w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych i prowadzę własną działalność fotograficzną. Dzisiaj prowadzimy sesje biznesowe, a także prowadzę wywiad tutaj z uczniami, ale teoretycznie rozmawiamy o różnicy pomiędzy sesją biznesową a sesją wizerunkową. No i wykonujemy zdjęcia tak dla młodzieży.
16: Bardzo fajna sprawa, taka sesja biznesowa. Coś nowego na uczelni. Mamy dzisiaj Progress Day, więc dzięki temu tam możemy jakieś kontakty nawiązać fajne. A to jest takie tutaj uzupełnienie do takiej całości.
17: Okej, czego się nauczyły?
16: Jak się ustawiać do takich ładnych, profesjonalnych zdjęć biznesowych? Jakie pozycje przyjmować oraz jak ustawiać jakąś taką gestykulację, żeby to ładnie wyglądało? Jakieś ładne ułożenie przykładowo rąk, podtrzymanie podbródka, trzymanie się za zegarek.
17: W czym właśnie braliście udział?
18: W warsztatach na temat...
19: Kształtowania swojej kariery po studiach.
17: Okej, co o nim myślicie? Co wam się podobało, co wam się nie podobało?
18: Myślę, że bardzo fajny wykład. Generalnie tutaj państwo nam opowiadali o swojej karierze po tym, jak skończyli studia tutaj właśnie u nas na uniwersytecie. Myślę, że to było bardzo inspirujące, że czasem tutaj ludzie, którzy studiują, zastanawiają się, jak to będzie w przyszłości wyglądać, a tutaj mamy właśnie dwie osoby, które tutaj skończyły studia, mówią o swojej karierze, naprawdę bardzo fajnie się tego słuchało, było to bardzo motywujące, inspirujące.
19: A jestem tego samego zdania co koleżanka. Uważam, że ludzie często tutaj przychodzą studiować i potem nie do końca mają pomysł i właśnie takie wykłady pomagają obrać jakiś kierunek i zmotywować do tego, żeby po prostu dalej się rozwijać i tworzyć tą swoją własną ścieżkę kariery. No ja osobiście planuję studiować i uczyć się dalej w kierunku logistyki i tam chciałbym w przyszłości pracować.
18: Ja miałam takie same myśli, ale tutaj właśnie nam państwo opowiadali o tym, jak oni poszli w stronę marketingu. I mimo, że ja nie widziałam się w tym kierunku, to jednak to tutaj mnie tak troszeczkę zainspirowało i teraz mam trochę zagwozdkę, jak to dalej będzie.
20: Roman Gołębiowski, prowadzę w tej chwili działalność pod marką Go Hotel. Roman Gołębiowski. Dzisiejszy wykład dotyczył, żeby przekazać studentom i opowiedzieć, jak może wyglądać ścieżka zawodowa po skończeniu studiów. Że studia dają wiele możliwości na różnych aspektach i w różnych branżach, że studia to jest dopiero początek, żeby się dobrze przygotować do tego, co później w życiu chcemy robić. A najlepiej robić to, co nam się będzie podobało, bo codziennie z rana do pracy trzeba wstawać.
17: Okej, tutaj padły słowa, warto być sobą. Co one oznaczają?
20: Czyli dbać, brać o te swoje wartości. Jak ktoś będzie nas namawiał do tego, że zrób to czy tamto, tak? A to nie będzie zgodne z moimi przekonaniami, to nie będzie zgodne z moją wizją współpracy z koleżeństwem, współpracy z klientem, to robić tak, jak to jest moją wizją. Czyli mówiąc krótko, słuchać własnego głosu. Na szkoleniach, na różnego typu treningach wiele wiedzy się przekazuje. Ale najważniejsze jest, żeby wybrać to, co jest dla mnie dobre, co jest dobre w mojej pracy i tak, żeby to nie kłóciło się z moim usposobieniem, z moim charakterem.
0: Aneta Salus, dyrektor hotelu Piastowskiej 26 w Jeleniej Górze. Wykład dotyczył kontynuacji kariery po studiach. Opowiadaliśmy tutaj swoją historię, każdy z nas, jako że należymy do takiego stowarzyszenia, zrzeszenia Kariera Bez Granic, wspieramy bardzo mocno absolwentów i studentów tej uczelni.
5: Pani mówiła o odwadze.
0: Tak naprawdę niewiele osób decyduje się na podjęcie własnej działalności gospodarczej i pracy na własny rachunek. Tutaj na przykładzie grupy również po pytaniu, ile osób chciałoby podjąć tą działalność, zgłosiła się jedna osoba. Jakby trzeba mieć faktycznie takie kompetencje, umiejętności i wiedzę, ale też jakby skłonność do podejmowania ryzyka, aby zacząć działać. I tutaj to była taka zachęta z naszej strony, że warto mieć marzenia, ryzykować i je spełniać.
21: I reprezentujemy tutaj sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jeleniej Górze.
5: Po co tu jesteście?
21: Jesteśmy tutaj, by zaprezentować się, żeby zwrócić uwagę ludziom na WOŚP, bo jednak jak się okazuje, WOŚP działa przez cały rok. To nie jest tylko ten jeden dzień w roku, który wszyscy kojarzą z WOŚP-em, jaki jest finał, który w przyszłym roku swoją drogą będzie 28 stycznia. Też, żeby zwrócić uwagę na to, że pomagać można przez cały rok. Jesteśmy tutaj i zwracam na siebie uwagę.
5: Powiedzcie mi, co myślicie o tym wydarzeniu?
22: A bardzo fajnie jest tutaj, można się dowiedzieć wiele rzeczy. No na jakieś studia iść, to jakieś rzeczy, sztaby są jakieś. Dopiero przyszliśmy w sumie na dobrą sprawę, więc jeszcze się tak nie rozglądaliśmy dobrze.
23: Szczerze mówiąc, to mógłbym powiedzieć, że byliśmy tu z myślą, żeby przyjść na jeden wykład, a się okazuje, że to całe takie wielkie wydarzenie jest. Można poznać dużo ludzi, poznać nowe tutaj rzeczy, że tak powiem, i bardzo fajnie.
1: Przypominamy, hasłem Dnia Otwartego była edukacja, praca, rozwój. Na auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Jeleniej Górze czy salach wykładowych było naprawdę gwarnie. Dzień Otwarty przyciągał dużo odwiedzających. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na kolejne magazyny. Maciej Rylkiewicz. Do usłyszenia.

0: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
1: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
0: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland. I po reklamie.

0: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
1: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
0: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
2: I po reklamie.

0: pastelu. Pomiędzy zdroje to jest monopol. Czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci, ref

0: 2.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: SK2, Jelenia Góra.
1: Chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.